0: Radio SK. Radio SK.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki.

muzyka. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

0: 5 w Iławie było przeznaczonych za mało pieniędzy, wyjaśnia burmistrz Dawid Kopaczewski radnym na jednym z posiedzeń komisji. Posłuchajcie relacji z tej dyskusji.
1: Sami to monitorowaliśmy już od jakiegoś czasu, że z naszej strony, nawet z mojego, że tak powiem, oglądu niebudowlańca wynika, że tych ekip robotniczych jest za mało. Chociaż muszę przyznać, że roboty takie hydrauliczne, elektryczne bardzo szybko szły, ponieważ tam była naprawdę porządna ekipa, która wchodziła, jak tylko udostępniliśmy salę, to wchodzili, wszystko robili i tutaj naprawdę nic nie można było złego powiedzieć. O tyle te sprawy wykończeniowe pozostawiają wiele do życzenia, a mamy też pracownika, który jest bardzo rygorystycznie, że tak podchodzi do odbiorów i zresztą słusznie, i wytykamy każdą listwę, która jest nieprzykręcona, każdą dziurę w ścianie, która jest niezalepiona.
2: Musi być bezpieczne.
1: Tak, i żeby wszystko było zrobione, więc faktycznie jesteśmy bardzo skrupulatni przy tych odbiorach, ale to po to, żeby potem dyrekcja szkoły, żeby placówka, żeby uczniowie mieli odpowiedni komfort nauki i oczywiście pracy jako nauczyciele. Powiem Państwu też, że tutaj oczywiście wykonawca robi teraz co może, bo nawet w soboty czy w niedzielę były prace robione do godziny 19, więc mają takie przeświadczenie i poczucie i wiedzę, że terminu jest bardzo, bardzo mało. Tu nie ma co ukrywać. Jak nie będzie 2 razy więcej ludzi, no to będzie problem. Jak będą ludzie na budowie, to będzie to zrobione po prostu.
0: Mówi radna Ewa Jackowska.
3: To jedna taka myśl mi się nasunęła, zresztą dzięki tutaj rozmowie z koleżanką Anetą. A może za małe pieniądze zostały przeznaczone na ten cel? No nie wiem. No.
1: Nie ma takiej opcji, ponieważ mieliśmy dotację i tak wyższą niż podpisana umowa, więc byliśmy przygotowani na to, że firma taka czy inna może złożyć kwotę, ofertę swoją wyższą niż ostatecznie wygrała. Mieliśmy te pieniądze zakontraktowane, nadal mamy te pieniądze zakontraktowane, bo żadnych pieniędzy jeszcze nie oddaliśmy z uwagi na możliwość wykonania robót dodatkowych przy tej inwestycji. I gdyby wpłynęła wyższa oferta, mogłaby wygrać wyższa oferta w tym samym budżecie. To tutaj jest plus dla naszego samorządu, w sensie taki plus, że mamy tę oszczędność wynikającą z oferty, która została złożona. Co jest po stronie firmy, która złożyła ofertę? Czy wszystko dobrze przeliczyła? Tego już nie będę analizował i nie mam takiej wiedzy i nie będę się nawet na ten temat wypowiadał. To już jest odpowiedzialność właściciela firmy i pracowników, którzy przygotowali jego ofertę. Umowa została podpisana, znali wszystkie nasze warunki, mieli świadomość, że muszą zdążyć w tym terminie. Od samego początku o tym mówiliśmy. Powiem nawet więcej, jak była końcówka roku, to sam osobiście byłem na placu budowy i prosiłem jeszcze dyrektora, żeby przyspieszył obróżnianie w sal, żeby też można było salę od 401 do 404 bodajże oddać szybciej niż przed zakończeniem roku szkolnego. To też zostało uczynione, więc raczej wydaje mi się, że to jest kwestia organizacyjna po stronie wykonawcy, niż tym bardziej, że teraz próbują nadrobić ten czas, chociażby pracą w niedzielę, więc mają świadomość tego, jak to powinno wyglądać. Nie, jeszcze kar umownych nie ma, ale już pierwsza kara poszła w wysokości 6 000 zł. Podpisywałem pismo z uwagi na to, że nie dostarczyli nam właściwych dokumentów na potwierdzenie wykonawcy. Zgodnie z umową każdy podwykonawca powinien być zatwierdzony przez zamawiającego, czyli przez urząd. 3 takie umowy nie zostały dostarczone, więc wymierzyliśmy karę w wysokości 6 000 zł. Oczywiście to nie jest dla nas żaden dochód. Muszą Państwo pamiętać o tym, że takie dochody wynikające z kar pomniejszają po prostu dotację, którą otrzymujemy, i Skarb Państwa po prostu na tym oszczędza, a nie jest to dla nas dodatkowy przychód.
0: Termomodernizacja piątki ma się zakończyć w październiku.
4: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
5: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Mądry.
6: Witam serdecznie.
5: A to oznacza tematy bardzo koszykarskie. Wokół piłki koszykowej będziemy się kręcić i tego typu boisk. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o Orka Iława Basketball. Te rozgrywki już jakiś czas temu się zakończyły. No i właśnie, jak wam poszło?
6: 3 grupy startowały w rozgrywkach. Startowaliśmy w U15, gdzie trenerem jest Piotrek Rynkowski. Startowaliśmy również w U17, gdzie ja jestem trenerem, i w trzeciej lidze, gdzie również ja jestem trenerem. No i zacznę od tej grupy Piotrka. Rozgrywki były podzielone u Piotrka na 2 grupy, ponieważ było dużo zespołów. Nasze województwo jest dość rozległe, w związku z tym związek podzielił to na 2 grupy. Piotrek trafił do tej jakby zachodniej części naszego województwa i tutaj mamy bardzo mocne zespoły z Olsztyna. W tej grupie na 5 zespołów zajął ostatnie miejsce i co później w dalszej części rozgrywek grał jakby z zespołami z tej drugiej części województwa. No i tam jakby wygrał to, co miał wygrać wszystko. Natomiast ostatecznie w U15 Piotrek na 12 zespołów zajął 7 miejsce. W naszym odczuciu, Piotrka i moim również, gdyby to była jedna liga, zdecydowanie wyżej był nasz zespół. Myślę, że gdzieś 4 miejsce dałoby radę się upasować. Znamy te zespoły, widzieliśmy, co grają, też to jest z drugiej części województwa, z którym się Piotrek właśnie też później mierzył. No i wyszło na to, że jednak ta nasza grupa była bardzo, bardzo mocna i te miejsce, które tam zajął, no było takie, jakie było, ale z drugiej strony mogło być wyżej, z czego jesteśmy absolutnie świadomi, Piotrek i ja.
5: Zrobiliście analizę co do poprawki?
6: Zawsze robimy takie analizy, nawet po meczach robimy takie analizy, co można poprawić, żeby zaskoczyć przeciwnika w kolejnym spotkaniu grając z nim, albo zaskoczyć kolejnych rywali, bo na przykład coś nie zagrało w tym spotkaniu w danym zespole.
5: Rozumiem, że nie chcesz zdradzać, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon, tak?
6: Nie, tu nie ma jakichś, nie, że tak powiem, taktyk strasznych, szczególnie w kategorii U15, tak? Bo to są jeszcze nadal dzieciaki z klas 7 i 8 i tutaj jakby oni cały czas muszą się uczyć tej koszykówki. Tak naprawdę cała młodzież, jeszcze nasza starsza i młodsza, bo też taką mamy, no uczy się tej koszykówki cały czas i do końca tej przygody z nią, przynajmniej w naszym klubie. Tak to wygląda.
5: Do kolejnej grupy przechodzimy.
6: Tak, no kolejna grupa to U17, nasi juniorzy, którzy znaczną częścią też oczywiście grali w trzeciej lidze, ale tak skupiając się tylko w tym momencie na U17, to zajęliśmy trzecie miejsce w lidze. Straszny mieliśmy sezon pod kątem kontuzji. No, na początku nasz główny rozgrywający przez pierwsze półtora miesiąca rozgrywek nie mógł grać, bo skręcił na koniec wakacji, skręcił kostkę i przez półtora miesiąca go w ogóle nie było. No, potem jeszcze, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej. Zanim wrócił do tej formy właściwej, no to było tak naprawdę 2 miesiące już początku rozgrywek, zanim Oliwier do nas wrócił, bo oni mówię. Później mieliśmy kolejną kontuzję, gdzie pod koniec roku też skręcił kostkę akurat nasz kapitan Hubert Kuba i też wypadł, jest to wysoki zawodnik podkoszowy nasz z pierwszej piątki, tak jak Olivier, i jak wrócił Olivier po kontuzji, tak wypadł z kolei Hubert. Później do Huberta za chwilę w nowym roku doszło kolejnych 2 zawodników, jeden problemy z plecami ze względu na dorastanie, czy takie typowe problemy z kręgosłupem. No i też na półtora miesiąca wypadł Czarek. Później nasz drugi rozgrywający Robert też skręcił kostkę. Jakby no ten sezon dla nas był tragiczny pod względem kontuzji, taki naprawdę super pechowy. Po ostatnie 2 mecze, czy ostatnie nawet 3 mecze, wypadł nam też Kasper Suszyński, który skręcił kostkę na treningu, dosłownie w ostatniej akcji, jaką mieliśmy na treningu, pamiętam to doskonale. Sam spadł sobie krzywo po prostu na stopę, no i podkręcił i wypadł też, a on też jest jakby czołowym naszym rzucającym za 3 szczególnie. Także biorąc pod uwagę, powiem szczerze, te wszystkie kontuzje, które nas trapiły przez absolutnie cały sezon, to trzecie miejsce, że uzyskaliśmy, to jest świetny wynik, natomiast jestem przekonany, że dalibyśmy radę troszkę wyżej, to znaczy to miejsce drugie bądź pierwsze uzyskać, bo tutaj nie było aż takiej strasznej różnicy między nami a Olsztynem i Jełkiem, jeżeli chodzi o same wyniki końcowe spotkań. Liczyliśmy na to razem z chłopakami w tym sezonie szczególnie, bo to był tak naprawdę ostatni sezon w kategorii młodzieżowej i w wypadku tak jakby naszego województwa, które jest połączone bezpośrednio z Pomorskim Województwem w dalszej części rozgrywek, to my jako województwo warmińsko-mazurskie zawsze wychodzimy do Pomorskiego i w Pomorskim z kolei gramy takie turnieje regionalne o wyjście do dalszej części rozgrywek o Mistrzostwo Polski. To są takie turnieje tutaj właśnie regionalne, później są dopiero ćwierćfinały, półfinały, finały Mistrzostw Polski. Dlatego jakby dostać się tam do samego szczytu dla takiej ławy to jest generalnie wręcz niemożliwa sytuacja, bo my opieramy się tylko i wyłącznie na naszych własnych zawodnikach tutaj z lokalnych naszych podwórek. Natomiast takie kluby, szczególnie kluby z Trójmiasta, no już opierają się o zawodników ściąganych z Polski. No najlepszym przykładem tutaj jest właśnie w tej samej kategorii grający nasz Oliwier Szmyciński, który zdobył Mistrzostwo Polski w U19, w wyższej kategorii wiekowej, bo jest na tyle dobry, żeby grać ze starszymi chłopakami w NRZ Tref Sopot. Jesteśmy z niego bardzo dumni, zresztą, że tak ten sezon poszedł. W swojej kategorii U17 wiem, że chłopaki tam z Trefla odpali w półfinałach Mistrzostw Polski, natomiast tutaj na jednym ze spotkań z władzami miasta, które było wszystkich sportów, i rozmawialiśmy o zmianach w kontekście przydzielania nagród, wyróżnień i stypendiów. No ja właśnie ten temat bardzo mocno poruszałem. Poruszałem już go bardzo dawno, jak jeszcze pracowałem w Centrum Sportu, natomiast tutaj był idealny moment, taki fantastyczny moment na to, żeby właśnie wszystkim powiedzieć, że no nie da się pewnych rzeczy, że sporty drużynowe muszą być traktowane zupełnie oddzielnie od sportów indywidualnych, jeżeli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, ponieważ podałem przykład taki związany z Oliwierem Szmycińskim, gdzie po zdobyciu przez Energetref Sopot Mistrzostwo Polskie Polski w kategorii U19, gdzie był m.in. nasz Olivier. Trefl, ten seniorski grający w Ekstraklasie, postanowili na meczu ekstraklasowym podziękować wszystkim trenerom, pierwszym trenerom tych wszystkich chłopaków. I wskazali wtedy, zaprosili na ten jeden mecz, tam podziękowali i na swojej stronie wymienili wszystkich chłopaków grających w tym U19, którzy zdobyli to Mistrzostwo Polski i ich kluby, z których się wywodzą wszyscy chłopacy. Się okazało, że ze Sopotu samego jest tylko jeden zawodnik. Jeden. Reszta była z całej Polski generalnie, nawet jeden z zagranicy, z Anglii. Także to jest fizycznie niemożliwe, żeby taki zespół jak zespół Iławski, tak, zdobył Mistrzostwo Polski. To chyba, że będziemy tak samo ściągać, bo będziemy mieli worek pieniędzy i zaczniemy tutaj ściągać w jakiś sposób takich chłopaków, no ale nie wiem, czy to jest wtedy sens grania w rozgrywkach młodzieżowych, bo uważam, że takie miasta jak Iława podobnej wielkości, no my jesteśmy od tego, żeby szkolić tą młodzież, dawać szansę tym dzieciakom, stwarzać w nich pasję do danego sportu, w naszym wypadku w koszykówce, i żeby ta koszykówka została z nimi do końca życia i o jeden dzień dłużej, i żeby się nią bawili, a jeżeli komuś się uda, tak jak Oliwierowi, stać wyżej i spełniać marzenia na coraz wyższym poziomie, i życzę mu bardzo tego, żeby znalazł się w Ekstraklasie jako ten Iławianin, jako to, że znam oboje rodziców, jako że z tatą grałem w wiele turniejów razem i był w naszym klubie. Naprawdę życzę mu tego wszyscy w klubie i myślę, że cała Iława powinna takim chłopakom życzyć tylko jak najlepiej.
5: Powiedziałeś, że U17 dotarło do trzeciego miejsca, to tak i jednocześnie mówisz, że to już zakrawa o takie roszady jak w Ligach czołowych, że się dobiera bardziej zdolnych zawodników, to czy zajęcie trzeciego miejsca przez grupę młodzieżową też się wiąże z jakąś nagrodą finansową, czy nie?
6: Nie, nie, nie. Tutaj ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie w naszej lidze się nie wiąże z żadną nagrodą finansową, ani dla klubu, ani dla zawodników. To są dzieci, czy młodzież. Oni grają po prostu dla pasji, dla danego sportu, w tym wypadku dla koszykówki. Jeżeli chodzi o to właśnie, co powiedziałem odnośnie Oliwiera i na przykład Trefla w tym wypadku, to nie jest tak, że oni płacą tym chłopakom. Bo nie płacą. Po prostu tam jest szkółka bardzo, bardzo dobra. Jak generalnie w województwie pomorskim są dobre szkółki, szczególnie tych czołowych klubów ekstraklasowych, tak jak właśnie Trefl Sopot czy Arki Gdynia. No i tam wszyscy zawodnicy z Polski, może nie wszyscy, ale jakby część z nich próbuje się dostać, czy do Trefla, czy do Arki Gdynia, czy część naszych zawodników jest w Politechnice Gdańskiej, która z kolei jest w drugiej lidze, tak? Czyli ligę wyżej niż my gramy w seniorach. Ale tutaj jakby te szkolenie jakby w województwie pomorskim i system tego, jak oni mają to zorganizowane, jakie fundusze są przeznaczone przez miasto, jakie w ogóle fundusze kluby same w sobie mają, no to są nieporównywalne do tego, co mamy my, i ta młodzież dlatego tam lgnie, bo widzi potencjał szkoleniowy, widzi potencjał na swój rozwój wyższy, niż by miała go na przykład w Iławie. No i z tego tytułu właśnie Oliwier poszedł tą drogą, że najpierw był u nas, zaczynał, później rodzice, bardzo mocne poświęcenie rodziców tu było, wozili go do Torunia dwa razy chyba w tygodniu, jak dobrze pamiętam, i raz chyba wtedy u nas trenował, bo to już dawno, to nawet nie do końca kojarzę, jak to dokładnie było, ale na pewno go wozili do Torunia, i później z Torunia z kolei poszedł już do szkoły średniej właśnie do Sopotu i w tym Treflu gra po szkole, po klasie 8.
5: Czyli dlatego zawodnicy jeżdżą do bardziej znanych klubów, bo liczą, że jakby te rozgrywki młodzieżowe będą przedsionkiem już potem do profesjonalnych lig.
6: Dokładnie tak to wygląda. No, na pewno jest jakby potencjał jest o tyle tych chłopaków, którzy się tam już dostają, na tyle duży, mogą liczyć na to, że jeżeli będą na tyle sprawni, na tyle dobrzy, na tyle skuteczni rzucając do kosza, że klub ich zauważy, wstawi ich, bo oni mają też młodzież swoją, taką starszą młodzież w drugiej lidze, że najpierw wstawią ich do tej drugoligowego zespołu. Zresztą Oliwier na przykład był już, grał jakieś spotkania w drugiej lidze. Jak ich z kolei tam zauważą, to czasami nawet takim chłopakom zespoły ekstraklasowe dają szansę w swoim normalnym meczu ligowym, ekstraklasowym. Były takie przypadki, że chyba 2 lata temu ojciec z synem zagrał. Ojciec chyba miał wtedy, mniej więcej był w moim wieku, chyba 40, chyba 4 lata miał, a syn miał 15. I wyszli na parkiet jakby, ale syn naprawdę był wtedy już dobry. No trochę chcieli taką historię napisać, myślę. Tam z minutę chyba chłopak pograł, ale nie zmienia to faktu, że musi być na tyle dobry, że w ogóle go tam wstawili też, żeby nie zrobił jakiejś bezsensownej straty, albo może już wynik był wtedy taki ustawiony wysoko na ich korzyść. No to już jakby szczegóły.
5: To teraz idziemy do kolejnej grupy rozgrywkowej Iławskiej.
6: Tak, jeszcze graliśmy w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, bo te dwa województwa zawsze są połączone ze sobą w tych rozgrywkach. Tutaj zajęliśmy ostatnie miejsce, wygrywając jedno spotkanie z tych wszystkich, no ale byliśmy zdecydowanie najmłodszym zespołem. Mieliśmy, jak sobie później liczyłem, bo tak chłopakom pokazywałem statystyki, żeby mieli absolutną świadomość, z kim oni się mierzyli też w tej lidze. No to my, nasza średnia zespołu to była niecałe 18 lat tych chłopaków. Byliśmy najmłodsi w ogóle w całej stawce wszystkich zespołów. No, Arka była od nas tak statystycznie o 1,5 roku starsza. Później były Wilki Jełk, później Politechnika Gdańska z wiekiem tam 22 lata, Gremik Gdańsk, Junior Basket Klub Olsztyn, Basket Elbląg, Defenders Kwidzyn, AZS Olsztyn i Polonia Pasłęk, która była najstarszym zespołem, bo miała 33 lata średnio.
5: A ci, co zajęli podium, to jak?
6: To podium Gremik Gdańsk to pierwsze miejsce. Tak zresztą obstawiałem po składzie, że to będzie raczej faworyt tych rozgrywek. Rzeczywiście tak było. Wygrali wszystko i u nich było 22,5 roku średnia chłopaków. Drugie miejsce wtedy zajęła Politechnika Gdańska. Generalnie ten ciut tam młodsza średnia u nich wyszła. Trzecie miejsce Defenders Kwidzyn, 27 lat średnia, także...
5: Czyli skok 4-5 lat robi kolosalną różnicę,
6: tak,
5: w tabeli.
6: Robi w tabeli, w motoryce szczególnie robi kolosalną różnicę, no bo no chłopacy mając 17-18 lat, bo takimi chłopakami jakby tutaj mamy w większości 17-latków, no ta motoryka jest zdecydowanie inna niż tych 20-kilkuletnich już facetów wtedy, tak? Bo już masa mięśniowa jest zupełnie inna, motoryka jest zupełnie inna, szybkość, wszystko, skoczność, każda rzecz, która jest związana z tym, żeby po parkiecie biegać, być skutecznym, być silnym i wytrzymać całe 40 minut gry, no to się z tym wiąże właśnie. I mimo wszystko, mimo tego, że ja jestem zadowolony w sumie z chłopaków, z ich postawy, dotrwaliśmy ten sezon, to już jest ich drugi sezon w trzeciej lidze, wcześniej byli jeszcze młodsi, tak? Wtedy nawet zespoły, z którymi graliśmy w tamtym sezonie, często mówiły mi po meczach, że mówię, no Krzysiek, widać ogromny postęp tych chłopaków przez ten rok, że dają radę, że już nie są tak słabi fizycznie, głowa u nich też już inaczej pracuje, no bo jednak z tymi starymi chłopami, że tak powiem, powalczyli na parkiecie, musieli się tam pomasować pod koszem, dlatego już w tym roku trochę inaczej, następny rok będzie jeszcze lepszy, uważam. W tym roku mieliśmy tak naprawdę jedno wygrane spotkanie, ale jeszcze mogliśmy 7 kolejnych wygrać, naprawdę. Ja im tutaj według statystyk, to z Gdynią mogliśmy oba spotkania też wygrać. Niestety oba przegraliśmy, tak? Ale to była kilkupunktowa różnica. Z Elblągiem u siebie tak samo, tylko 7 punktami przegraliśmy. Elbląg, zespół generalnie drugoligowy, który ma też zespół w trzeciej lidze, gdzie młodzież się ogrywa, ale zawsze tam dają drugoligowców, którzy minut nie dostają tyle, ile powinni w drugiej lidze i jakby tutaj dogrywają w trzeciej lidze, także oni w zależności od meczu są w różnym składzie, ale z nami no, do ostatnich sekund naprawdę była tutaj walka. Kontuzje nas zabiły jadąc do Ełku. Właśnie to jest to, co mówiłem w kategorii U17, bo właśnie duża część tych chłopaków, generalnie praktycznie wszyscy grali też w trzeciej lidze i tutaj te kontuzje nas wtedy zabiły, bo to na tym meczu właśnie też Hubert sobie tą kostkę skręcił od razu w pierwszej kwarcie i już było, nie mieliśmy kim za bardzo wtedy grać. Z AZS-em Olsztyn bardzo mocno też u siebie stracha im napędziliśmy. Trener powiedział, żebym więcej mu tego nie robił, bo prawie na zawał wszedł, mówi, że przegrają. To już po meczu tak usłyszałem. Z Pasłękiem jedna kwarta gdzieś tam zaważyła na tym, że przegraliśmy spotkanie, to naprawdę ja jestem z chłopaków zadowolony. Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej, żeby tych wygranych mieć na koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silne drużyny były, szczególnie te pierwsze 4 drużyny były bardzo mocne, co było od razu widać, bo wystarczy powiedzieć, że tylko 3 były pierwsze, które zajęły pierwsze 3 miejsca, były z Pomorskiego, a to już wiele mówi od razu, że będzie mocne granie, bo jest Pomorskie.
5: To tak sobie, wiesz, pomyślałem pod kątem statystyczno-matematycznym, to co 3 lata będziemy czekać i na miejscu pierwszym. Przez samo to, że średnia wieku podskoczy.
6: Trzeba wziąć też pod uwagę to, że chłopaki pewnie za 2 lata będą szli na studia i będzie to tak samo jak w poprzednim zespole, który prowadził Piotr Rynkowski, że poszli na studia, jakby rozpierzchli się tutaj po Polsce, bo jeden jest w Toruniu, ktoś tam jest w Olsztynie, ktoś tam jest w Trójmieście, może jeszcze 10 gdzieś chłopacy pojechali, ale generalnie na pewno te trzy miasta weszły w grę. I tu będzie pewnie podobnie i znowu pewnie Piotrek, który dzisiaj ma te U15 dzisiejsze, to będzie za te 3 lata czy 2 lata też pewnie grał tymi właśnie chłopakami w trzeciej lidze. No ale tutaj jakby podsumowując jakby ten sezon, to zostają ci sami praktycznie chłopacy, ten sam zespół generalnie zostaje do gry na kolejny sezon. Ja już inaczej nie będę pomagał, bo w tym roku jeszcze im trochę tam pomagałem w grze, ale już teraz postanowiłem, że już naprawdę nie będę i tak się z nimi umówiłem, że będę tylko wchodził, jak naprawdę będą jakieś kontuzje nieszczęsne i nie będzie komu grać i ja będę tym przysłowiowym 13 zawodnikiem, bo 12 jest w protokole, a takim 13, który w razie kontuzji gdzieś tam założy ostatecznie ten strój i tak to będzie wyglądało w następnym sezonie.
5: Czyli będziesz głównie trenerem?
6: Tak, będę głównie trenerem. No i teraz w te wakacje tak naprawdę będę pierwszy raz wakacje takie całe, bo zmieniłem pracę. To będę miał pierwszy raz wakacje od 18 lat takie całe. No to chcę trochę czasu poświęcić, żeby poszukać sponsorów i spróbować powalczyć o to, żeby być wyżej w trzeciej lidze, to po pierwsze, ale z jakimś czasem zrobić jednak tą drugą ligę w Iławie, bo na to Iława zasługuje moim zdaniem.
5: I już jest kim, czy jeszcze nie? By było na chwilę obecną?
6: Mówimy o sponsorach, czy mówimy o zawodnikach?
5: O zawodnikach. Czy by było z czego stworzyć tą drugą ligę?
6: Druga liga wiąże się bardzo z prostą rzeczą. Ja takie podejście do tego miałem od samego początku, jak tylko zakładałem ten klub. Połowa zawodników musi być z Iławy. Taka połowa, mówię o takim protokole zawodów, czyli 12 mamy w protokole, tak, to żeby połowa była naszych lokalnych chłopaków, a połowa musi być z zewnątrz. Nie ma inaczej, po prostu nie da się zrobić awans tylko swoimi chłopakami w takiej Iławie. No to jest fizycznie niemożliwe, chyba żebyśmy że do rozmowy wrócimy na przykład za 10 lat, gdzie dzisiejsi chłopacy, którzy mają po 20, którzy byli wcześniej grającymi u nas, nadal gdzieś tam się ruszają, powiedzmy, z piłkami, nadal gdzieś tam próbują grać w jakichś ligach amatorskich i wracają teoretycznie do Iławy. Ci dzisiejsi 17-latkowie wtedy mają 27, ci dzisiejszy Piotrka z U15 mają 25 i z tych wszystkich chłopaków, tak, i jeszcze kolejnych, którzy będą, składamy takie przysłowie 12 osób nieźle grających, to może wtedy jesteśmy w stanie coś powalczyć, ale oczywiście za tym też idą pieniądze, bo tego bez pieniędzy po prostu się nie da zrobić pewnych rzeczy, no bo chociażby koszt trzeciej ligi dla nas to jest jakieś 60 tysięcy złotych plus minus, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecią ligę, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę, no to już tutaj wchodzą w grę jakieś między 300 a 400 tysięcy złotych, które muszą być, bo to już pewne rzeczy na Związek, Polski Związek Koszykówki na nas nakłada, które muszą być koniecznie, tak, chociażby takie rzeczy jak transmisja, które się odbywają na kanale YouTube'owym Polskiego Związku Koszykówki razem z pełnymi statystykami, tak jak dokładnie oglądamy to na meczach reprezentacji Polski czy drużyn ekstraklasowych.
5: Spytam od drugiej strony, jak bardzo opłacalna jest gra w trzeciej, a jak bardzo opłacalna gra w drugiej lidze, jeśli się zajmie czołowe miejsca, bo rozumiem, że tak jak w futbolu drogie puchary, drogie medale, a nawet kasa, to tutaj też coś?
6: Nie w tych ligach.
5: Jeszcze wyżej.
6: Tak, to dopiero wchodzi w grę zawodowe granie, tak? Tutaj no nie ma takiej możliwości. Ja powiem tak, generalnie druga liga to jest 1/4 Polski. W naszym wypadku, patrząc, gdzie się znajdujemy, to patrząc od strony Iławy, to w stronę Poznania, Szczecina, Trójmiasta. To taki kwadracik, jak tak bardzo łatwo, czy Gniezno tutaj, tak, te tereny. To tutaj jakby patrząc na to, my w takim kwadraciku, w takiej 1/4 północno-zachodniej części byśmy grali. Czyli to już są rozgrywki centralne.
5: Nasuwa się od razu, że to są miasta związane jednak z uczelniami, a to się wiąże z tym, że jednak bardziej aktywni na boiskach są zawodnicy.
6: Prawda jest taka, że bardzo dużo zawodników to są studenci lub drużyny, które są w tej, na przykład w tej drugiej lidze, to są drużyny wokół dużych miast, tak? Jeżeli mamy na przykład Poznań, to wokół Poznania są jakieś w okolicy, powiedzmy, 20, 30, 40 kilometrów drużyny jak Mogilno czy coś podobnego, które grają też w drugiej lidze, ale to są zawodnicy generalnie z Poznania, nie z Mogilna. Mhm. Tak? Ale mają bliziutko, podjadą sobie na trening, te 40 kilometrów to żadna tam odległość, podjadą, potrenują, wracają i tak to wygląda. No, budżety klubów są bardzo różne. Jeżeli chce się grać w drugiej lidze, to no tak jak powiedziałem, te 300-400 tysięcy to jest minimum, żeby po prostu tam się znaleźć. Natomiast patrząc pod kątem całościowym ligi, no to takie budżety od tych właśnie 300 tysięcy do 500, no to tam jest 16 zespołów w ogóle w lidze, w danej grupie. No to trzeba liczyć, że się zajmie, powiedzmy, te 9-16, tak? No to są mniej więcej tam te 600 tysięcy, 300 tysięcy, to są takie budżety. Później mamy taki środek tabeli, powiedzmy tam od miejsca 5 do tego powiedzmy 10, że tam mają budżety powiedzmy od tych 600 tysięcy do powiedzmy 800-900. No i później wszystko, co się zaczyna milion i w górę, to są zespoły pierwsza czwórka zazwyczaj w każdej grupie, która się stara bić o awans do pierwszej ligi.
5: I dopiero wtedy dostaną tak jakby szansę zwrotu poniesionych kosztów w treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
6: To mówimy teraz o zawodnikach?
5: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu sukcesu na pieniądze.
6: No nie ma i tak nie ma, myślę, w żadnym klubie, no, ani piłkarskim, ani żadnym na takim poziomie rozgrywkowym. Takie są realia. Dlatego tutaj, żeby grać w takich rozgrywkach, trzeba mieć sponsorów, którzy po prostu będą chcieli zaistnieć w tym sporcie, wydać czy zainwestować te swoje ciężko zarobione pieniądze poprzez swoją firmę, właśnie reklamując się za pośrednictwem koszykówki w tej części kraju, w jednej czwartej części naszego kraju i próbować budować coś, czego na przykład nie było. W takiej ławie nigdy nie było trzeciej ligi, dopiero my to stworzyliśmy. Nigdy nie było drugiej ligi, tym bardziej, dlatego, czyli rozgrywek centralnych i ławie nigdy nie było na mapie koszykarskiej zaznaczonej tak mocno, jak myślę jest teraz, a druga liga na pewno by jeszcze podwyższyła ten cel. No i na pewno byśmy pisali ogromną historię tego miasta, powiatu, czy nawet najbliższego nam regionu Ostrucko, Nowomiejsko, Iławskiego, bo nikt, no nigdy nie był tak wysoko. Ostatni zespół, który był w drugiej lidze tak blisko nas, no to teraz jest Elbląg, tak? W drugiej lidze od trzech sezonów. Chłopaki są w drugiej lidze. A wcześniej jeszcze nasz Marcin Kowalewski grając w Olsztynie, w Interpart wtedy to się chyba nazywało. Olsztyn byli właśnie w drugiej lidze, ale to też chyba tylko dwa sezony, jak się nie mylę, i to wszystko. Tak to wygląda. Później już wchodzi pierwsza liga. Pierwsza liga to już jest zawodowstwo, ekstraklasa to już tym bardziej, natomiast pierwsza liga, ostatni raz, jako ciekawostkę to powiem, ostatni raz była chyba w latach 70. 100 mil Olsztyn wtedy był w pierwszej lidze i to wszystko, jeżeli chodzi o nasze województwo. Mam akurat, bo ostatnio sobie sprawdzałem, kto jest w naszej pierwszej lidze koszykówki, już nawet nie drugiej, tylko pierwszej lidze koszykówki, to mapa wygląda w taki sposób, że nie ma naszego województwa w ogóle, podlaskiego w ogóle, to jakby cała wschodnia ściana, dopiero tam Rzeszów tylko jakby jest w pierwszej lidze.
5: Taki pas przez centralną Polskę, biegnący od północnego zachodu
6: tak
5: do...
6: Tak naprawdę od Warszawy, bo Warszawa jest tu jakby, powiedzmy, po tej, jak równo byśmy Polskę na pół podzielili, to powiedzmy, to Warszawa jest po tej wschodniej bardziej części, to jak od Warszawy patrząc i wszystko w naszą lewą, zachodnią stronę, to tutaj są zespoły, nie?
5: I na dół w dół.
6: I na dół, tak. Wszystko.
5: No to pozostaje nam sobie życzyć, żeby ta druga liga się wyhodowała, a jak będzie pierwsza, albo chociaż ta druga, to pojawią się pewnie kolejne pytania o przyszłość koszykówki w Iławie. Przed nami jeszcze jubileusz, ale o tym sobie oddzielnie porozmawiamy w kolejnej rozmowie.
6: Tak, ja na pewno będę chciał podsumować 10 lat naszej działalności. Mamy zamiar to robić u naszego sponsora w Tokama w Indyki i tam w tym świetnych okolicznościach przyrody i nie tylko przyrody. Będziemy omawiać to we wrześniu. Zaprosimy tam wszystkich przyjaciół koszykówki, którzy przez te wszystkie 10 lat się gdzieś tam przewinęli, którzy na samym początku tworzyli, którzy byli troszkę, dołączyli troszkę później, którzy są dzisiaj z nami. No i mam nadzieję, że przez właśnie wakacje jeszcze znajdę patronów i chętnych do współpracy, do pomocy naszej koszykówce i właśnie te osoby też już zaproszę wtedy, żeby posłuchały, jak było przez 10 lat i żeby budowały kolejne 10 z nami.
5: Może już w wyższych ligach.
6: I tego sobie bardzo życzymy, żeby tak było.
5: A gościem Eski Iława był Krzysztof Mądry.
6: Dziękuję bardzo.
4: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
0: Kładka na moście drogowym między Małym a Dużym Jeziorakiem w Iławie została zamknięta pod koniec listopada 2015 roku. Mieszkańcy od dłuższego czasu dopominają się jej remontu. Co dalej w tym temacie, mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
2: Mieszkańcy o to często dopytują. Kładka, która jest między Małym a Dużym Jeziorakiem, w tym momencie jest poddawana ocenie specjalistów. Podpisaliśmy niedawno umowę na inwentaryzację tej kładki, ponieważ oprócz desek, które są widoczne dla nas i wszyscy dobrze wiemy, że one wymagają wymiany, na nasi specjaliści muszą przebadać także konstrukcję tej kładki, ponieważ od wielu lat ona jest zamknięta. Jeżeli konstrukcja będzie w dobrym stanie, nie będzie wymagała jakichś większych zabiegów technicznych powodujących duże wydatki, to być może skończy się na tym, że samorząd nasze miasto będzie musiało po prostu zlecić pomalowanie tej kładki oraz wymianę desek na tej kładce. Jeżeli będą wymagane większe prace, niestety inwestycja będzie dużo większa. Wszystkie prace te techniczne mają zakończyć się w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, więc w okolicy października, listopada tego roku poznamy szacunkowy koszt modernizacji tej kładki. Jeżeli się uda wpisać to do przyszłorocznego budżetu, to będę prosił radnych Rady Miejskiej o zgodę na to, byśmy mogli rozpocząć proces inwestycyjny w przyszłym roku.
4: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
0: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK i Ława. Jestem dzisiaj na wernisażu wystawy prac malarskich Romana Graszkiewicza, który nie w Iławie, ale bardzo blisko, pod Lubawą, zdaje się, funkcjonuje, mieszka.
7: Tak, w Złotowie, Roman Graszkiewicz, za Złotowa, koło Lubawy, ale mieszkałem w Lubawie, urodzony jestem w Lubawie. Od 18 lat jestem pobudowany w Złotowie, nawet za Złotowem, ostatnia chata za wsią, jak to się mówi, z widokiem na wzgórza Dylewskie.
0: Aha, czyli dużo inspiracji, ale o inspiracjach to za chwilę. Dzisiaj jesteśmy na wernisażu. Ja pamiętam, że tutaj w Sarcie wiele, wiele lat temu już taką wystawę pan miał, zdaje się. Dobrze pamiętam, czy coś mi się...
7: Tak, i to był okrągły 2000 rok. Bardzo. To była moja pierwsza wystawa i tutaj tak jakby w blokach startowych, można powiedzieć, ruszyłem w świat właśnie. Tu miałem pierwszą wystawę jeszcze taką nieporadną. Podpierałem się wtedy kolażami tak zwanymi, czyli takimi wydzierankami i Sona 70 w antyramach i tak, bo mało miałem prac własnych, olejnych czy akrylowych i właśnie dzięki tym kolażom mogłem tu się po raz pierwszy pokazać, odważyłem się wtedy. No a dzisiaj, no to jest 100 moich olejnych prac w tej galerii, także tak to wygląda.
0: Ale są też nie tylko inspirowane wzgórzami dylewskimi. Tam to na pewno nie są wzgórza dylewskie. Co to jest?
7: Nie, nie. No tutaj z racji roku świętego Franciszka z Asyżu, który trwa do 10 stycznia przyszłego roku. A również jestem członkiem tercjarzem trzeciego zakonu świętego Franciszka. Więc siłą rzeczy temat Franciszka jest moim takim koronnym tematem. W kościele świętego Jana w Lubawie, w tym dawnym klasztorze, w Krużdankach, można zobaczyć moją stałą ekspozycję związaną ze świętym Franciszkiem. Stamtąd wypożyczyłem sobie kilka prac tutaj, które tam czymś dopełniłem, a także podzieliłem tę wystawę i mamy tutaj również z tych moich prac inspirowanych osobą świętego Franciszka.
0: Co to znaczy, że jest pan tercjarzem?
7: To znaczy do trzeciego zakonu, tercja, czyli trzeci zakon. Pierwszy zakon to jest męski, drugi żeński, a trzeci to jest dla świeckich, żonatych, dla mężatek, również dla księży, bo jak ktoś idzie do zakonu, zostaje franciszkaninem, ale ksiądz, jak już ma powołanie, to nawet i biskup musi wstąpić do trzeciego zakonu. I właśnie między innymi prymas Wyszyński był tercjarzem trzecim zakonu, Jan 23 papież również, no ale wielu artystów, także dużo. Generał Haller też był tercjarzem franciszkańskim.
0: Wnioskuję, że dla pana bardzo ważna jest religia, wiara. Wynika to z tego, co pan mówi, ale też właśnie z tych prac, które tutaj wokół widzę.
7: No tak, to jest jakby owoc pontyfikatu Jana Pawła II. Moje nawrócenie, moja pielgrzymka na Jasną Górę w 1983 roku, kiedy po raz drugi przybył papież do Polski w czerwcu, a w sierpniu poszedłem z Lubawy po raz pierwszy. Była pielgrzymka z Lubawy na Jasną Górę przez Toruń, pieszo. No i tam naprawdę przeżyłem takie nawrócenie własne i spotkanie z żywym Bogiem, z żywym Kościołem, z prawdziwą Ojczyzną. I czemu zostałem wierny od tego momentu? Przemeblowałem swoje myślenie i szukam inspiracji w takich osobach jak papież, jak święty Franciszek z Asyżu i inni oczywiście.
0: A kiedy pojawiło się tak na poważnie malowanie w pana życiu? podstawówce?
7: Rysowanie bardziej, jeżeli szkoła podstawowa, to by było rysunki, jakieś, no, jakieś pierwsze takie próby radzenia sobie z biedą na przykład. Że widziałem, że innych stać było i mieli pieniądze, a ja nie miałem, to sobie namalowałem i się chwaliłem namalowanym banknotem przez siebie. Bywało i tak. Ale dziewczyną wpisywałem się w zeszyty i tak zwróciłem uwagę mojej małżonki aktualnej. Swoim talentem, kiedy się wpisywałem ja do zeszytów z piosenkami, jakieś tego typu, to były pamiętniki z aktorami, z piosenkami. Ja zawsze rysowałem jakieś gitary, coś takiego. Przy okazji mojego wpisu i, no i tak zwróciłem uwagę dzięki talentowi mojej przyszłej żony, która do dzisiaj 51 lat jesteśmy z sobą. No, żona jest moją muzą tak naprawdę, tak ją nazywam, bo pierwszy raz pierwsze farby wziąłem do ręki właśnie kiedy na pierwszą rocznicę ślubu w 76 roku otrzymałem komplet farb olejnych i album z malarstwem, który bardzo przeżywałem. Przez cały miesiąc medytowałem, jak to jest, jak to możliwe jest, jak to namalowane, te drzewa, to wszystko, ta głębia, jak ten artysta mógł to zrobić. No i tak myślałem, no i mówię, no w końcu muszę się zabrać. I tak nieporadnie, bo mieliśmy kolorowy telewizor z dużym pudłem, I to pudło więc stanowiło pierwszą bazę. Także pierwszy obraz namalowałem na tekturze od telewizora. Okazało się, że farby olejne nie chciały mnie słuchać na tej tekturze, bo nie zagruntowałem. Czyli zaczynałem od zera i z krok po kroku uczyłem się malarstwa dzięki temu właśnie, że nie dałem za wygraną. I po 2-3 tygodniach pierwsze warstwy zaczęły zasychać i zaczęły się zatrzymywać, bo pierwsze warstwy to po prostu po namalowaniu mi znikały. Dzisiaj mam obraz, rano wstaję, nie ma obrazu, znikł. Wypiło.
0: Cuda.
7: Tak, wypiło ten olej, to wszystko i farba wsiąkła i nie ma. I jest znowu tektura. Jakieś tam cienie, coś tam. No i tak do dzisiaj eksperymentuję, uczę się malarstwa, myślę, że całe życie się uczymy i no i dzisiaj już tych technik trochę poznałem. Jeżdżę na plenery dosyć sporo, ale mówię, wracając, pierwsza moja wystawa i pierwsze moje stowarzyszenie to East Art z panem Markiem Kałużą między innymi. Jakieś wyjazdy do Rożnowa koło Susza, a potem Bałoszyce, pałac, pierwsze plenery. A do tego pałacu przyjeżdżali również malarze z Gdańska, z Kaszub, bo właścicielami Bałoszyc są właśnie gdańszczanie, jubilerzy i w taki sposób połowa była z powiatu iławskiego nas malujących, a połowa z Gdańska i Kaszub. I tak poznaliśmy ludzi, którzy nas pociągnęli w swoje tereny i dlatego zostałem marynistą również. Także maluję i często na plenerach nad morzem bywam.
0: A tutaj chyba... jest, część cała ściany. Marynistyczna faktycznie. I to są nadmorskie, a czy jak się maluje jeziora, to też jest marynistą wtedy, czy już nie?
7: No, można wszelkiego rodzaju z wodą związane klimaty podciągnąć pod marynistykę, bo chodzi o wodę i efekty związane z tym no, na obrazie. Również najlepiej, jak się jest już marynistą, to przynajmniej raz w życiu się udać nad morze i spróbować malować morze. Nie ma to jak się maluje morze naprawdę, rozstawiwszy się na plaży. Jakie to są wtedy doznania, że faktycznie można wycisnąć na paletę 15 kolorów i wszystkie 15 kolorów użyć i wszystkie pasują do siebie. Malujemy ze zdjęć, to spłaszczamy, a jak malujemy na żywo, to jesteśmy w stanie właściwie oddać bogactwo kolorów.
0: A te panie tutaj, to właściwie jedna pani zdaje się, to też tak na żywo pan ją malował?
7: Właśnie nigdy.
0: A kto to jest?
7: To jest moja żona.
0: I co, ze zdjęcia?
7: No, okazuje się, że nie tylko ze zdjęć. Pierwsze portrety żony malowałem z głowy, z pamięci. No, ale żona, która mi kupiła pierwsze farby, może trochę żałuje. Zresztą tak mówi, że na pierwszym miejscu jest u mnie pędzel, na drugim gitara, a ona na trzecim.
0: Zmieniam szybko temat z tego romantycznego, pięknego tutaj, tej pięknej opowieści o żonie. To niesamowite, że pan ją tak z pamięci pięknie potrafi namalować. Ale zmieniam temat właśnie z romantycznego na ten, widzę tutaj w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Tam jest też pana obraz? Co to za wspomnienie?
7: Miałem taką szansę, żeby móc namalować do tak zwanego polskiego pokoju, czy sali posiedzeń polskiego w ramach Rady Bezpieczeństwa, gdy byliśmy członkiem, a nawet przewodniczyliśmy w latach właśnie kilka lat temu, także w 19 roku między innymi. Pan Szynaka jako prezes krajowy meblarstwa został poproszony właśnie przez kancelarię tam i otoczenie pana prezydenta, do którego właśnie jakieś układy jakieś tam były takie, że może Polacy by zajęli się jednym pokojem. Tutaj jest takie archiwum stare, my je w zasadzie nie będziemy potrzebować i jakby to było możliwe, to proszę. No i w taki sposób meble, różne ludowe motywy się pojawiły na dywanach, na tapicerce. No i trzeba było tą polskość podkreślić obrazem. No i powiedzieli, że musimy tutaj spróbować, żeby lokalny nam namalował. Była propozycja, że może Kopernik albo Chopin. Wybrałem Chopina ze względu na romantykę, na muzykę, która jest mi bliższa niż astronomia, powiedzmy. Niech pomyślą o muzyce, o pięknie tego świata, niech takie myśli im towarzyszą, jak będą rozprawiać o pokoju, to Rada Bezpieczeństwa i o pokoju, to niech ten Chopin będzie. Z tęsknotą za wolną Polską, z jego całym pięknem jego muzyki. Także namalowałem Dworek w Żelazowej Woli, no i Chopina. No i teraz ci planiści mówią, ale szkoda, że nie ma tej rzeźby takiej z Chopinem na tyle dworku. Mówię, no to jest, co ja namaluję, to nie ma sprawy. A gdzie ta rzeźba, którą rzeźbę bierzemy? No, tą z łazienek warszawskich, czy którą? Ja mogę przenieść tą każdą rzeźbę, mogę na tyle dworku. No a jeszcze piękną myśl, właśnie ta współpraca z żoną tu znowu zaowocowała, która jest moim pierwszym krytykiem wszystkich prac. To, że moją jakość muszę nad jakością trochę myśleć cały czas, to jest zasługa żony również. Ona wpadła na pomysł, żeby się przenikała ta postać Chopina z tym dworkiem. Także to przenikanie się dworku z postacią Chopina, także Chopin stał się takim symbolicznym, jakby duch Chopina z tym dworkiem się połączył. I to wyszła rewelacyjna ta myśl, taka bardziej artystycznego potraktowania i osoby Chopina, i miejsca jego urodzenia w dworku. Dwa razy byłem w Żelazowej Woli, żeby ten obraz namalować. Fotki były pokazane na spotkaniu z panem prezydentem i z kancelarią, ale spytajcie na pewno, czy ja mogę. Może prezydent ma jakieś swoje propozycje, jakichś tylu malarzy jest świetnych w Polsce. No i oni zapytali, że ten malarz nasz tutaj miejscowy się pyta, czy pan prezydent ma jakąś może własną jakąś propozycję. Nie, jeżeli wy się tym zajmujecie, to oddaję wam do końca, że możecie wy zadecydować, kto ma tam namalować ten obraz. No i tak zostało, że byłem zapewniony, że mogę ja.
0: W ten sposób dostał pan wolną rękę od prezydenta ówczesnego Andrzeja Dudy.
7: Tak, no.
0: Zostańmy przy muzyce, która już tutaj się pojawiała. Terra Lubavia, czyli ziemia lubawska jest panu bardzo bliska, tak bardzo, że aż musical tak pan nazwał, zatytułował.
7: No tak, muzyka od urodzenia też mi towarzyszyła. Miałem piękną, wspaniałą nauczycielkę w szkole podstawowej, która w latach 60. prowadziła chór. Ja byłem dzieckiem świetlicowym, także jeszcze zajęcia popołudniowe razem z nią miałem okazję bywać przy niej. Ona grała na fortepianie w repertuarze chóru, ale prowadziła również orkiestrę symfoniczną. A dyrektor szkoły, jakby zazdrosząc tego, że ona wymyśliła, że orkiestrę symfoniczną założyła, to sam założył drugą i były w moich czasach, w latach 60. w szkole podstawowej w Lubawie były dwie orkiestry symfoniczne, chór śpiewający na cztery głosy Moniuszkę i Chopina. Był zespół tańczący w strojach lubawskich. Były dwa rodzaje stroju lubawskiego, który potem zaginął, kiedy ona zmarła. Raptem stroje poginęły. Ktoś się włamał i zaginęły stroje i do dzisiaj mamy w Lubawie kłopot, Lubawa ma kłopot z odtworzeniem tego stroju, takiego właśnie prawdziwego, przedwojennego. Jest jakaś stylizacja teraz zrobiona z panią Standardową, ale jak ja malowałem w oparciu o ten album, właśnie ten strój lubawski, to podchodzili do mnie, co ty malujesz? To nie jest strój lubawski, to jest strój standardowy. Ja mówię, no mamy z tym problem. Tak, ja pamiętam z dzieciństwa, że na kapeluszu w Lubawie nie był taki obarzanek i takie kółeczko kolorowe w koło, tylko że to były pawie pióra. To było żółte, czerwone, niebieskie, takie układ po trzy, niżej, wyżej, ale to tworzyło pawie pióra na kapeluszu męskim. I ktoś nas tak jakby odarł z tego splendoru, który istniał w tym stroju lubawskim dawnym.
4: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
0: Schodzą się goście, dlatego ja zapytam o ten musical. Jak doszło w ogóle do stworzenia tego? I czy to tak była, że tak powiem, akcja jednorazowa?
7: Zdaje się, że tak. Kiedy nadciągały 800-lecie Chrztu Ziemi Lubawskiej, to był 2013-2014 rok, a w 2016 mieliśmy mieć obchody. I zacząłem najpierw myśleć o płycie słów o świętym Franciszku właśnie do jego tekstów. Ta płyta miała jakiś taki charakter, przypominało taką muzykę muzykalową właśnie, te moje kompozycje, wszystkie związane z tym. No i w końcu, nie śpiąc kilka nocy, no, zaczęło mi tańczyć w głowie w oparciu o tą muzykę, zrobione, dołożonych jeszcze kilka innych wierszy i tak dalej. I w taki sposób od myśli, od tekstów o świętym Franciszku. A dlaczego o świętym Franciszku? Bo w tym samym czasie to się działo. U papieża Innocentego III zjawili się władcy Lubawy, pruski książę Surwabuno, którego zewangelizował Chrystian, zakonnik z Łekna pochodzący i on ich tak jakby nawrócili się, ale wykorzystał, że trwał laterański sobór i to chyba jest jedyne takie wydarzenie, nie wiem czy nie w kraju i w ogóle w dziejach. Poszedł z tymi Prusami, jeszcze przed czasami związanymi z Krzyżakami, wszystko się dzieje. Poszedł do Rzymu, także kilka miesięcy na podróż przez całą Europę. Właśnie z tymi nowo nawróconymi Prusami i tam się dokonało w czasie soboru na oczach całego świata w baptysterium w Rzymie dokonał chrztu sam papież Innocenty III, nadał im imiona i oni podarowali kościołowi ziemię lubawską, no i drugą tam Lanzanię, czyli ziemię łążyńską, drugi Warpoda Prus podarowali kościołowi, bo się bali, że kościół może zacząć teraz bronić. Bali się, że inni Prusowie zaczną z nimi walczyć, jako że oni się wyłamali. I, no i faktycznie od tego momentu papież obiecał w bulli, właśnie tam się pojawia nazwa Terra Lubavia, ziemia lubawska, która właśnie należała do Prusów i tą ziemią teraz już bronił jej jako swojej ziemi papież od tej pory oraz rycerstwo całej Europy w razie przed najazdami.
0: Czy pan dostał zlecenie na napisanie tego musicalu, czy pan właśnie sam?
7: To wszystko w mojej głowie zaczęło samo tak powstawać, tańczyć, żeby te obchody naprawdę miały oprawę właściwą. Pomyślałem o tym, żeby namalować dzieje Lubawy, na te 800-lecie i zorganizowałem plener w Lubawie. Burmistrz poszedł mi na rękę, także znałem już malarzy z Kaszub i tak dalej. Obiecałem, że przyjadą dobrzy malarze i całą historię Lubawy do dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Miasta są obrazy z tego pleneru. A potem, ponieważ tak dobrze zaowocowała ta współpraca z burmistrzem, to jak mi się pojawił właśnie projekt scenariusza, to położyłem na Boże Narodzenie któregoś roku, jeszcze przed, to było gdzieś w 14 roku, dwa lata przed obchodami. Pani sekretarce zostawiłem, żeby przekazała burmistrzowi, bo był nieobecny, prezent ode mnie, scenariusz muzykalu. Ja bym chciał, żeby pan zagrał rolę w tym muzykalu władcy Lubawy, tego pruskiego, powiedzmy. O, a dziekan nasz, żeby zagrał tego biskupa Chrystiana rolę, który najpierw potem został biskupem po tym fakcie dokonania tego chrztu. Najpierw to był Chrystian, po prostu zakonnik, cysters.
0: A który to był burmistrz? Stadara?
7: Nie, to był Radke już.
0: A to był już Maciej Radke.
7: Maciej Radke, także ta współpraca zaowocowała. No i on powiedział, że on rezygnuje z tej roli, ale jako miasto obiecuje, że sfinansują. Położył odpowiednią kwotę na stół. Na takim spotkaniu założycielskim jakby tej sprawy całej. Tak to zaczęły się próby od 2014, chyba dwa lata, ja szyłem sam stroje, sam napisałem scenariusz, sam ułożyłem muzykę do całości. I w roku 2016, kiedy było 1050-lecie chrztu Polski, powstał muzykal o korzeniach ziemi lubawskiej. Tą muzyką, tą pieśnią słoneczną, którą podzieliłem na 12 oddzielnych utworów o ogniu, o wodzie, o matce ziemi. To były, i były tańczone, i zrobiliśmy casting, i było naprawdę, i chór śpiewał, i zespół grał. 8 instrumentów, wspaniałe dekoracje, kostiumy, oświetlenie, wszystko zagrało. Tłumy były takie na premierze, że niektórzy musieli zrezygnować, bo nie byli w stanie się dostać.
0: Schodzą się już goście, więc tutaj zapauzujemy. Rozmawiam z Romanem Graszkiewiczem, który właśnie wystawia swoje prace w Galerii Sart w Iławie, chociaż spod Lubawy pochodzi, przyjechał spod Lubawy, to może pozwolimy gościom pooglądać, a rozmowę będziemy kontynuować.
7: Dziękuję bardzo.
0: Monika Świst, prezeska Stowarzyszenia Sart w Iławie.
8: Z wielką przyjemnością chciałam Państwa powitać. Wydaje mi się, że jakaś bardzo dobra tutaj ciepła atmosfera się zrobiła. To niespodzianka, tak do końca nie można było wiedzieć, nie wiedzieliśmy, czy będzie też nas tutaj gościł swoimi dźwiękami, również i pieśniami, ale to bardzo miło. No to nadaje takiego specjalnej rangi temu wydarzeniu jeszcze bardziej. Nie wiem, może Pan chce zacząć od jakiegoś utworu?

0: Głos zabrała także wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska.
1: Chciałabym przede wszystkim podziękować. Tak się trochę rozmarzyłam, dlatego że zawsze takie miękkie dźwięki, które wychodzą z gitary i z takiego nieco aksamitnego głosu, który gdzieś przywodzi na myśl te bezkresy morza, bo wiem, że gdzieś te marynistyczne malarstwo jest panu bardzo bliskie. To chcę za tą obecność Iławy w tej przestrzeni naszej artystycznej podziękować bardzo. Za to, że chce się z nami pan podzielić tą refleksją na temat takich najważniejszych wartości, zwłaszcza wtedy, kiedy tak bardzo czas nas goni i wszystko sprowadza się do rolki, krótkiego filmiku, saciku i takich tych określeń, które sprowadzają nasze życie do takich bardzo dużych wykrzykników i tyle. I nie mamy czasu, więc ja w imieniu pana burmistrza miasta Iław, Dawida Kopaczewskiego, chciałabym przede wszystkim te słowa podziękowania do pana skierować, serdecznie gratulując tej wystawy, podzielenia się tą swoją wrażliwością. Bardzo, bardzo dziękuję. I gdzieś tu padła taka formułka, że a tu tyle nas jest z Lubawy. Myślę, że sztuka ma to do siebie, że tych granic nas nie wyznacza. Czy my jesteśmy z Lubawy, ze Strudy, z Iławy. I dzięki Bogu, niech tak będzie dłużej. Pozwalajmy sobie na to, żeby te granice były między nami tylko umowne i tylko wtedy, kiedy trzeba je wyznaczyć dla swojego dobrostanu, nie zapominając, że więcej nas łączy niż dzieli. I ja z tym akcentem bardzo...
2: Wszystkich was kocham. Jesteście moimi fanami, myślę, lub gośćmi. Jak zwał, tak zwał, ale cieszę się, że to piękno nas jest w stanie łączyć, że jesteśmy wrażliwcami i to coś, co właśnie nie daje mi czasami spać. Myślę, co tu następnego namalować, albo stworzyć, albo ułożyć piosenkę, jaką bywało, że doszło do tego, że udało się stworzyć musical całogodzinny o dziejach Lubawy, o korzeniach ziemi lubawskiej. No a ponieważ jestem i stąd wystartowałem, w 2000 roku to była moja pierwsza wystawa, gdzie troszeczkę tak skromnie, mało miałem prac, własnych prac olejnych, to było naprawdę na palcach obu rąk, chyba nie starczyłoby

0: z Trójmiasta i okolic, z Kaszub, którzy nas pociągnęli z Asią Kowalską, która również razem ze mną w East Arcie zaczynaliśmy, a potem się znaleźliśmy w kaszubskich stowarzyszeniach artystycznych nad morzami, zaczęliśmy bywać. Dzisiaj jesteśmy członkami razem z Beatą Jankowską, Asią Kowalską. Jesteśmy w Stowarzyszeniu Maronistów Polskich, oddział Żuławy, siedzibą w Malborku. Mieliśmy plener w czasie oblężenia Malborka i malowaliśmy obrazy dla hospicjum w Malborku. Także po tym piękne obrazy powstały, od razu chcieliśmy się zapisać w przyszłości do tego hospicjum, będzie tam pięknie na pewno się przebywało. Także w zasadzie wszystko, co z wodą związane, można być flisakiem, gondolierem z Nadwisły i też to jest trochę w tym klimacie marynistycznym. Także i jeziora. Także może zaśpiewam tego poety Janusza Pasierba, którego portret tam widzi i tam pisze: morze marzę. Jak byłem w Dębkach na plenerze, wziąłem z sobą tomik poezji Janusza Stanisława Pasierba, urodzonego w Lubawie, który popełnił ponad 1000 ładnych, prawie 1500 wierszy. Mam 4 tomy zebrane, wszystkie wiersze zebrane. Wziąłem jeden tak przypadkowo, jeden z tomików. Otwieram w Dębkach, a tu wiersz Plaża, podpisane Dębki i data. Ja mówię, ale nie, no nie. Ja tu maluję Dębki, a tutaj wziąłem z sobą wiersz o Dębkach urodzonego poety w Ławie.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.

0: Obrazy Romana Graszkiewicza z Podlubawy można oglądać w Galerii Twórców Sart jeszcze przez najbliższe dni.
1: Eska i Ława News.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski i Ława specjalista od siatkówki z 40-letnim albo i dłuższym stażem, imię Czesław Pietroczek.
3: Witam serdecznie, słuchacze Radia Eska.
2: 40 lat stuknie w tym roku. W 1986 zawiązał się zryw Wolej i Ława. Dużo przeobrażeń przeszedł przez tych 40 lat. Kręgosłup jest ten sam, trenerski zwłaszcza.
3: Znaczy kręgosłup trenerski, tak. Moja osoba, osoba mojej żony, która od początku była ze mną i w międzyczasie ludzie, którzy z nami współpracowali, pomagali. Ale no tak faktycznie, zaczęło się to taką fajną, młodzieńczą, można powiedzieć, przygodą. Ja jeszcze wówczas student czwartego roku AWF-u w Katowicach.

0: to zaznaczę, dojeżdżający na dziennych studiach z Iławy do Katowic, ponieważ w Iławie już pracowałem w mechaniku w mojej szkole, do której wróciłem jako absolwent. No i warunek był taki, że muszę pracować, bo jest szansa, że dostanę etat wkrótce, że dostanie się mieszkanie, coś tam. Także skusiło mnie to, no i dojeżdżałem co tydzień. Poniedziałek, wtorek praca w mechaniku, w środę wieczorem wsiadałem do Zakopianiaka, słynnego pociągu Strzała. Jechałem całą noc do Katowic i potem już czwartek, piątek, sobota zajęcia w Katowicach i tak co tydzień. Teraz pewnie bym tego nie zrobił, ale wówczas młodzieńcza werwa, siły inne, no i fajna chęć, bo właśnie ten zryw, zaczęła się siatkówka. Młodzi uczniowie z mechanika zapalili mnie do tego, ja byłem ich takim, można powiedzieć, szóstym zawodnikiem, również grającym, no i tak powstało, na zasadzie pasji, takiej spontaniczności i fajnej grupy młodych ludzi.
1: Jak mówimy zawsze o wydarzeniach i meczach, które rozgrywacie tutaj na lokalnym podwórku, to jednak kobiety dominują w tej dyscyplinie lokalnie.
0: A zryw tak naprawdę to był męski twór na początku, poprzez rozgrywki szkolne, takie tu lokalne, można powiedzieć, taka liga zakładowa, od tego zaczynaliśmy, bawiliśmy się w TKKF-ie, potem właśnie zgłosiliśmy zespół do rozgrywek ligowych, a w międzyczasie nie próżnowałem, tak jak mówię, miałem wiele energii, praktycznie rok po utworzeniu zrywu zaproponowano mi pracę, jakby kontynuację pracy świętej pamięci Stanisława Piaska w Jezioraku, on wówczas już odchodził na emeryturę, trochę zdrowie mu nie pozwalało, ja zastąpiłem go na tym stanowisku trenera i kontynuowałem jego wcześniejsze dzieło pracy z dziewczętami. Równocześnie IKS Jeziorak i SKS Zryw, to znaczy, bo to był SKS i Zryw dlatego, bo mechanik właśnie to był Zryw, to SKS się nazywał Zryw, dlatego tego Zrywu nigdy nie wymyśliłem ja, tylko ja po prostu kontynuowałem dobre tradycje tej szkoły.
1: Jesteście też na dwóch podwórkach siatkarskich, że tak powiem, znani i teraz nie wiem, na którym bardziej, czy na płycie halowej, czy jednak siatkówce plażowej?
0: No nie wszystkim to się udaje, a nam się udawało. Przez bardzo wiele lat, gdy tam na początku lat 90. właśnie przy mechaniku powstały te pierwsze boisko, można powiedzieć, wówczas nie znaliśmy zasad nawet tej gry plażowej, bo to takie doniesienia były gdzieś tam z tych plaż w Stanach Zjednoczonych, a zaczynaliśmy się w to bawić, a potem no podglądaliśmy innych, szukaliśmy nowych rozwiązań, no i zaczęło się szkolenie i udziały w zawodach. Myślę, że równomiernie, ponieważ potrafimy zejść z hali i grać w plażówkę i również sukcesy osiągaliśmy, były lata, taki szczególny rok 2014, gdy olbrzymie sukcesy mieliśmy halowe, ale również w tym samym okresie mieliśmy olbrzymie sukcesy plażowe, największe można powiedzieć w tym roku, tak jakby apogeum było, czyli można, bo wielu się zastanawiało, czy to można łączyć, można, no tylko szkoda, że w dotacji jesteśmy ujęci jako siatkówka, a nie dwie dyscypliny olimpijskie, jaką jest piłka siatkowa i siatkówka plażowa, no, ale jakoś sobie radzimy, myślę, że będziemy mieli mówić o pieniądzach, postaram się przynajmniej.
1: Tutaj ostro pomagacie czołowej chlubie województwa warmińsko-mazurskiego w pluslidze grającej, czyli AZS-owi. On często gęsto z powodu remontu urani w Iławie grał. Teraz już nie, ale ciągle macie kontakt.
0: Tak, cały czas. No, mieliśmy wcześniej też już, ponieważ czy to mecze właśnie takie towarzyskie AZS rozgrywał u nas w naszej hali. Wówczas też pomagaliśmy przy tym. No i gdy tylko pojawiła się taka inicjatywa, że w naszej hali przez, no nie wiedzieliśmy przez ile jeszcze na początku, ale się okazało, że prawie przez 2,5 roku rozgrywki były plus ligi. No, byliśmy bardzo zaangażowani jako wolontariusze, dzieci pomagające przy tym turnieju, no a ja osobiście no, bardzo dużo starałem się pomóc. Praktycznie miałem 2 takie dni przy meczu wyjęte z życia, ponieważ no, od początku do końca starałem się pomóc ze sobą, które przyjeżdżają, nie tylko AZS-owi, ale również tym przyjezdnym. A przy okazji też coś tam podejrzałem jako trener, bo zawsze byłem ciekawski i był to dla mnie kolejny jakby warsztat potwierdzenia tego, co robię, czy robię to dobrze, czy źle. Mogłem porozmawiać z trenerami. Mamy w Polsce naprawdę bardzo dobrych trenerów w plus lidze. Wielu z nich znałem, z wieloma zawodnikami również się znałem, także fajne było takie spotkania miłe i był to fajny czas dla mnie, dla młodzieży również, piękna przygoda z wolontariatem, tym halowym.
1: No i udało się zobaczyć wychowanka swojego po latach w akcji.
0: Tam sukcesywnie Przemka widziałem zazwyczaj, czy to w telewizji, grał w zespołach właśnie plusligowych, Przemka Stępnia. No na pewno miłe to było zawsze, gdy przyjeżdżał, fajnie, widzieliśmy się na hali, rozmawialiśmy, że do dzisiaj mamy fantastyczny kontakt i nie ma problemu, jest blisko nas, gdy mamy te świąteczne gale, czy przy okazji letniej gali, zawsze jest, nawet został laureatem ostatnio. ostatniej letniej gali z żoną, też siatkarką.
1: Kto jest teraz najbardziej znanym, rozpoznawalnym właśnie z tej waszej szkoły takim medialnym, oprócz Przemka, na rynku siatkarskim?
0: Myślę, że najbardziej Przemek. Te lata ostatnie, wcześniej była to Patrycja Polak, odeszła od nas do klubu pierwszoligowego, a potem grała już w zespołach ekstraklasy, również grała w lidze włoskiej, w reprezentacji Polski. No Maciek Rudol, wiadomo, nasz plażowicz, nasza można powiedzieć plażowa legenda, który zdobywał medale Mistrzostw Europy, Świata i ten medal Mistrzostw Świata do lat 23, którego byłem świadkiem, bo na szczęście to mistrzostwo odbywało się w Mysłowicach w 2014 roku wspomnianym. No byłem tam na trybunach, gdy śpiewaliśmy, bo się zepsuła aparatura i trybuny odśpiewały hymn Mazurka Dąbrowskiego, również śpiewałem wraz z rodzicami Maćka, z przyjaciółmi. No nie ukrywam, jedna z chwil właśnie fantastycznych w sporcie, kiedy łzy same cisnęły się i leciały bardzo mocno łzy, ale łzy szczęścia.
1: A najmłodsze roczniki, teraz jacyś podopieczni, gdzieś udało się ich wepchnąć na wyższe obroty?
0: No wciąż to czekamy, no taka w ubiegłym roku dziewczyna, która 4 lata spędziła w naszym klubie od początku do końca, odeszła, nie z mojej akurat przyczyny do Olsztyna, mówię tutaj o Gabrieli Jakubowskiej, która zdobyła Mistrzostwo Europy w ubiegłym roku. Gratuluję jej, aczkolwiek trochę miałem inny pomysł na rozwój tej dziewczyny, ale poszła swoją drogą.
1: A macie ten sam problem, bo jak rozmawiamy z trenerami różnych dyscyplin, między innymi koszykówki, to zawsze jednak poważnym problemem i kluczowym etapem stają się studia tych zawodników, czyli jak już wyjeżdżają, to nie wracają. I to też się potwierdza?
0: Tak, no nawet przykład mój prywatny, rodzinny. 4 moje, nasze córki, wszystkie siatkarki, wszystkie w zrywie do końca, do matury. Po maturze wyjeżdżały z Iławy, właśnie kontynuując grę, studiując, wszystkie skończyły dobre uczelnie. No bo nie ukrywam, no w Iławie nie ma najlepszych uczelni, nie jesteśmy zagłębiem uczelnianym i to jest jeden z powodów, oczywiście, że tak. Kiedyś takim powodem było dla chłopaków wojsko, bo niestety kończyli maturę i musieli gdzieś uciekać na studia, bo w Iławie w ogóle nie było żadnej uczelni. Czekało na nich bilety do wojska, więc szybko uciekali. Natomiast no teraz oczywiście jest taka sytuacja, że nawet mamy taki pomysł, że tylko szkolimy do tego momentu właśnie juniorki, czyli tego etapu do matury i dziewczęta i chłopcy, mniejszej ilości chłopcy, ale dziewczęta głównie, no wyfruwają, no, ale też sobie układają w miarę życie, bo można fajnie. Wielu mamy wychowanków, którzy aktualnie grają jeszcze w drugoligowych zespołach, czy w pierwszoligowych niedawno zespołach, w tym zapleczu ekstraklasy, kończyli studia, także siatkówka na pewno pomaga im właśnie w tym takim przejściu z tego uczniowskiego życia przez studenckie do tego dorosłego życia.
1: Jakie jest zakusy, żeby zrobić coś więcej niż te juniorki, kadetki, młodziczki w Iławie, czy obecnie nie za bardzo jest kim?
0: Nie tyle kim, co czym, czyli miałem o tym nie mówić o FOSie, ale no, niestety jest to nieodzowny czynnik. Tak. Nikt za darmo nie pojedzie z zawodniczkami w odległe tereny w Polsce. Koszty takiego zespołu młodzieżowego, który mamy na poziomie juniorek młodszych, młodziczek i kindera, czyli tam mini siatkówki plus plażówka, to jest około 120 tysięcy rocznie, którym wydajemy. No, dotacja jest około 36-8 tysięcy z miasta, a resztę musimy sami zdobywać te środki i pozyskujemy te środki. Natomiast druga liga, no to jest co najmniej 3-4 razy tyle.
1: To przejdźmy teraz do sprawności młodzieży. Jak ona się zmieniała na przestrzeni tych 40 lat? Faktycznie się zastały trochę te roczniki młodsze, czy są nadal sprawne?
0: Tu jest przykry temat. Ja nie tylko jako trener, ale jako nauczyciel wychowania fizycznego ten problem już widziałem dawno, ponieważ szczególnie pracując w szkole średniej, przychodziła ta dzieciarnia po podstawówce czy po gimnazjum, no i coraz bardziej im dalej to szło, tym bardziej były problemy. No nie tylko szkoła, bo szkoła też pewnych rzeczy nie zrobi, nauczyciel nie zrobi w szkole podstawowej pewnych rzeczy, gdy nie ma do tego środków. Bazy często są to takie bariery, aczkolwiek tutaj uważam, że można przycisnąć i można to zrobić. Ale również te bariery takie, które no są na co dzień dzisiaj. No niestety pojawił się internet, pojawiła się komórka. Te dzieci częściej przebywają w domu, rodzice ich wyganiają. Kiedyś nas, moje pokolenie, myślę, że i pana redaktora pokolenie, było właśnie zaganiane do domu z podwórka przez rodziców, a teraz jest często wyganiane, bo wiemy jak to jest. Tam na tym podwórku no, działy się różne rzeczy, ale też dużo dobrych rzeczy działo się, takich jak tam właśnie ta bieganina, granie w różne wymyślanie gier, czyli tak jakby zdobywanie tej sprawności ogólnej, która jest potrzebna, czyli żeby dzieciak umiał biegać przodem, tyłem, skakać, wyskakiwać, wykonywać elementy na trzepaku, te tam wymyki różnego rodzaju, popisując się, gra w klasy czy gra w gumę. To były te elementy. 35 lat temu, jak przychodzili do mnie chłopcy do mechanika po 8 klasie, nie grający nigdy w siatkówkę, przychodzili na trening i po pół roku byli już naprawdę gotowymi do gry. Teraz takiej możliwości nie ma. Teraz nabory robimy w 4, 5, 6 klasie, w tym złotym wieku dziecka i tam staramy się te dzieci uczyć, nauczyć. Jak tam załapią, no to już pojedyncze przypadki, 6., 7. klasa, ale naprawdę bardzo ciężko, żeby taki dzieciak przyszedł w późnym wieku, no bo nie ma tej sprawności. Po prostu jest to przeszkoda, jest to bariera na drodze właśnie tej gry, a siatkówka jest grą bardzo techniczną i naprawdę tej techniki jest tak dużo, no że nie do opanowania. Teraz w strukturze treningu na 2 godziny 40 minut poświęcamy na sprawność. Kiedyś na tę sprawność poświęcaliśmy 15-20 minut. Teraz 40 minut poświęcamy na sprawność, dopiero potem wchodzi siatkówka. Bo inaczej byśmy w ogóle nie mieli żadnych wyników, nie nauczylibyśmy tej młodzieży.
1: Na przestrzeni tych 40 lat coś w zasadach siatkówki się zmieniło? Gry?
0: Wielka ewolucja. Od początku nawet mojej takiej kariery trenerskiej przez te 40 lat to przeszliśmy bardzo dużo od tego. Kiedyś tam zagrywka net to była już błędem, teraz nie jest takim błędem. Wprowadzono zawodnika libero, ewolucja w tych odbiciach górą-dołem, kiedy podwójna, kiedy niesiona, rzucona te elementy. Teraz znów zapowiada FIFA-B, znów Federacja Światowa zmiany w przepisach, które są rzeczywiście znowu takie rewolucyjne. Zawsze jestem za zmianami, staram się, żeby ten rozwój powinien następować i jestem za. Jest ciekawsza siatkówka moim zdaniem, a już przede wszystkim telewizja. No telewizja spowodowała, że siatkówkę naprawdę. Ja wolę naprawdę tak szczerze oglądać w telewizji mecz niż na żywo. Podczas tych wspomnianych meczów AZS-u często było tak, że no byłem na żywo, ale jak wracałem do domu i za 2-3 godziny była powtórka, to bardzo chętnie oglądałem powtórkę tego samego meczu, na którym siedziałem, bo mogłem zobaczyć trochę więcej siatkówki, bo tam troszeczkę musiałem być skoncentrowany na inne rzeczy i tej siatkówki tak nie widać.
1: Jak to zawsze w szkole powtarzali, stań dalej, to zobaczysz więcej, czyli lepiej widać po prostu z szerszej perspektywy. Nabór to w zasadzie cały rok prowadzicie. Jakie jest zainteresowanie? Mniej więcej równy podział kadetki, juniorki, młodziczki, czy jednak gdzieś udaje się więcej skompletować?
0: W zawodach uczestniczymy w tych kategoriach, natomiast nabór prowadzimy na poziomie 4., 5., 6. klasy. Takie nabory ogłaszamy. No był taki moment, kiedy przerwaliśmy ogłaszać nabory. Tą grupę akurat prowadzą moje trenerki, czyli moja żona Małgorzata to najmłodszą i trenerka Monika Gromadzka tą grupę, taką kadra B, przejściowa między kadrą A. Faktycznie były takie momenty w ubiegłym sezonie, że no mieliśmy na treningu po 75-78 zawodniczek ćwiczących. Fakt, że to są 3 sektory, podzielone na te 3 sektory nas 3 trenerów. Też fajne rozwiązanie, bo mamy praktycznie w 2 godziny 3 treningi zrobione, ale no ta ilość była tak duża, że musieliśmy się ograniczać tylko do pewnych elementów i niektórych już nie mogliśmy zrobić, było to za dużo. Aczkolwiek serce radowało, no bo ciągle były telefony, ciągle zainteresowanie jest siatkówką, bo to cieszy z jednej strony, z drugiej blokuje nas baza. Na pewno gdybyśmy mieli większy dostęp do bazy szkoleniowej, byłoby łatwiej, bo byśmy rozłożyli to na 5 dni. To mamy niestety tylko 3 dni i to często piątki nam wypadają, bo w hali są różnego rodzaju imprezy i tracimy na tym. Także tu nabór to jest na poziomie 4., 5., 6. klasy i tak zachęcamy. Ja jako nauczyciel wykształcony przez studia wiem, że to jest taki złoty wiek dziecka i z mojego doświadczenia wynika, że w tym momencie rzeczywiście te dzieci mają taką tak zwaną smykałkę, one wszystko potrafią, są bardzo uzdolnione koordynacyjnie, bo potem to zanika. Takie okresy właśnie ich wzrastania, rozwoju osobowości trochę inne i jak tam nie załapią w tym złotym wieku dziecka, to potem są problemy. Można jeszcze oczywiście, ale już to troszeczkę jest trudniejsze zadanie i dla dzieciaka i dla trenera. Dlatego zachęcamy jak już rodziców w tym wieku właśnie złotym, 4., 5., 6. klasa do tego, żeby no wciąż jeszcze mamy otwarte wrota do zrywu, chętnie zapraszamy na nasze zajęcia, no i nie płaczemy z tego powodu, bo naprawdę mamy, no, wczoraj na treningu było 68 osób. Cały czas jest tak, że pod tą 70 podjeżdżamy, pomimo, że tak za bardzo się aż nie reklamujemy w tej kwestii, tylko tak spontanicznie na naszym profilu na Facebooku.
1: Macie duży odsiew kandydatów, którym musicie powiedzieć, że no sorki, tutaj za dużo się nie da zdziałać?
0: No właśnie mamy z tym problem. Niedawno spotkałem się z moim wychowankiem, Sławkiem Banackim, który prowadzi również zajęcia takie pływackie i on mówi, Miciu, potraficie powiedzieć nie dzieciakowi, bo macie na pewno takie dzieciaki, które, no wiesz, że nie, ty widzisz, że on nie rokuje. Ja mówię, no męczymy się z tym, raczej nie, no my też mamy taki problem. No jest to taki nasz problem, nasze serce, które starałoby się, żeby tym dzieciakom naprawdę pomóc. Także no raczej nie mówimy tego aż tak mocno, ale też nie przychodzą aż tak, brzydko mówiąc, słabe te dzieci, żeby to mówić. Czasami może by się chciało, bo jest trudniej, ale wytrzymujemy to i zachęcamy wszystkich. Gdzieś tam na jakimś etapie no odchodzą też ludzie, no bo są różnego rodzaju bariery z ich strony, czy to do jazdy, a szczególnie w ostatnim okresie Iława tak zakorkowana, że też rodzice, bo mamy też młodzież nie tylko z Iławy, ale tu z okolic Iławy, pod Nowe Miasto, pod Lubawę, pod Susz, z tych wiosek i ciężko dojechać do nas jest, a zajęcia mamy od 16, więc to jest ten godziny szczytu, także to są też pewnego rodzaju bariery. Czasami dzieciaki odchodzą, bo jednak więcej chcą skupić się na nauce, gdzieś tam rodzice bardziej tu jednak cisną, no my ciśniemy do siatkówki, ale też ciśniemy do tego, żeby łączyć siatkówkę z nauką. Ja zawsze powtarzam, nie sztuką być siatkarzem, nie sztuką być naukowcem, ale spróbuj połączyć i zostań siatkarzem, naukowcem. Dobrze się ucz i bądź siatkarzem. co roku przy końcu semestru czy końcu roku zbieramy i sobie tam gdzieś dyskretnie zapisujemy ich średnie ocen i naprawdę reagujemy. Gdy tam jest jakiś problem, no to wtedy rozmawiamy czy z rodzicem, czy nawet z takim zawodnikiem, ale też w większości nie mamy problemu. W większości jest sytuacja taka, że mamy no, bardzo dobrych uczniów, także to nas bardzo raduje. No, siatkówka jest taką grą, że niestety ten umysł musi być tutaj bardzo dynamiczny, jest to bardzo szybka gra, bardzo dynamiczna, te decyzje trzeba podejmować bardzo szybko i trafnie najlepiej i konkretnie sprecyzowane, także tu na pewno się tego elementu intelektualnego nie da oszukać. Jeśli chodzi o to, że kadetki, młodziczki, no to w rozgrywkach ligowych, tego nie przeskoczymy, są roczniki, które mogą grać i według tych roczników gramy. Natomiast tak jak mówię, jest kadra A, gdzie są zawodniczki, wiadomo, skupione wokół grania w młodziczkach, w kadetkach, w tych rocznikach.
1: Te najlepsze.
0: Można powiedzieć takie te najlepsze, ale też i najstarsze. Niektóre z nich, no jeszcze często na tych meczach w tak zwanym klaskaczu stoją i klaszczą tam. Też mają jakąś przygodę, też i dla nich jest przygoda. Też wielu chłopaków wspomina, że kiedyś z Przemkiem Stępniem był w jednej drużynie, wprawdzie nie grał, ale mu klaskał gdzieś tam, no i to takie, to jest też jakiś tam sposób rozwoju tego dzieciaka. No niestety Bozia talentem dzieli różnie, no nie wszyscy mają ten talent. To ma być dla nich właśnie fajna przygoda, fajne zajęcie, sympatyczni. Staramy się być trenerzy również dla nich, ile to się da, chociaż to bywa różnie, ponieważ jest, jak to moja żona mówi, hala jest duża, więc ja muszę do was krzyczeć, żebyście mnie usłyszały, a niektóre może odbierają osoby to, że jako jest tam się krzyczy na nie. To nie jest tak.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Ostatnio czytaliśmy, że powołania były robione i testowane zawodniczki. Jak to poszło?
0: To są takie konsultacje w tych najmłodszych grupach. W roku 2014 trzy nasze dziewczyny były na takiej konsultacji w Kętrzynie. Odbywały tam się sprawdziany, jakieś tam gry. Trenerzy odpowiedzialni za to oceniali te zawodniczki, punktowali. I one według tych punktów, według takiej oceny będą potem ewentualnie powoływane właśnie na konsultację tak zwaną regionalną, która już jest takim wstępem później do reprezentacji Polski. No, przez taką drogę wspomniana przeze mnie Gabrysia przeszła tutaj niedawno właśnie i właśnie od takiego szkolenia, od szkolenia przez kadry wojewódzkie można dotrzeć do reprezentacji narodowej. Również w roczniku 2013, czyli tym drugim roczniku już troszeczkę wyższym, jedna nasza zawodniczka była. Bardzo słyszałem dobre, pochlebne opinie, na razie opinie, jeszcze nie przyszły powołania kolejne. No i w roczniku tym takim już docelowym, można powiedzieć, na Olimpiadę Młodzieży, akurat też ja jestem też tam trenerem, uczestniczyłem w takiej trzydniowej konsultacji w Braniewie. Tam nasze dwie dziewczyny również uczestniczą. Ta Olimpiada Młodzieży jest takim wstępem do tego, że może kiedyś będziemy mieć olimpijczyka, który zagra, będzie grał w reprezentacji na prawdziwych igrzyskach olimpijskich, właśnie na tych, które dla mnie zawsze... Jeszcze nie doczekałem tego, ale zawsze marzyłem i marzę wciąż jeszcze o tym, żeby wychować olimpijczyka. Także mam nadzieję, że zdążę jeszcze.
1: Patrząc na cały kraj, to jak wypada właśnie Iława i Warmińsko-Mazurskie? Jest kraj jakoś tak podzielony, że któreś województwo, któryś region to jest kuźnia tych talentów? Czy nie? Czy to jednak porówno?
0: Trochę to się pozmieniało na przestrzeni lat. Był taki czas, kiedy no, Iława była bardzo wysoko. Byliśmy przez wiele lat najlepszym zespołem w siatkówce plażowej w Polsce, a w siatkówce halowej również no, zdobywaliśmy medale. No, dwa medale Mistrzostw Polski, młodziczek, to nie jest taka przelewka, zdobyte. I byliśmy tam wysoko w tych, można powiedzieć, rankingach i w takich poczynaniach. No ale troszeczkę pozmieniały się te struktury, jeśli chodzi o szkolenie w kraju. Powstały tak zwane szkoły mistrzostwa sportowego. Ma jakiś to sens może, ale założeniem tego było, żeby tam pozyskiwać zawodniczki z jakichś takich małych klubików, gdzie no nie ma takiego szkolenia, ale pojawi się zawodniczka, a to do końca tak nie było. Często te właśnie szkoły mistrzostwa sportowego obławiają się, zbierając talenty, nie patrząc, czy tu jest dobry ośrodek, czy dobrzy trenerzy. Też to odczuliśmy. Porywają te zawodniczki do siebie i tam o ile jeszcze te ośrodki osiągają jakieś wyniki i te dziewczęta trafiają do kadr narodowych, to okej, ale no, no różnie to bywa, niestety. Przykro mi powiedzieć, że często są to takie ośrodki, które po prostu sobie nabijają kasę przez to, że no mają tam jednak dużą dotację przez to, że są szkołą mistrzostwa sportowego. Starym trenerem jestem doświadczonym i oglądając zawodniczkę 2 lata temu czy 3 lata temu, na jakimś tam poziomie oglądam ją teraz, no i niestety jak ja nie widzę postępu, wręcz nawet troszeczkę w drugą stronę regres, to jest przykro. Tam, gdzie ona powinna się rozwinąć wśród tych najlepszych, ona nie rozwija się, tylko można powiedzieć stoi w miejscu.
1: Zajrzyjmy jeszcze na plażę naszą, bo tutaj są, przypomnijmy, boiska Piaszczyste, można sobie pykać w siatkówkę praktycznie przez całe lato, nawet odbywa się cykl tych meczów.
0: 30 lat już tworzymy, można powiedzieć, mistrzostwa Iławy i one są cykliczne i odbywają się przez 30 lat. Natomiast to lato z beach volley też cieszy się różnym zainteresowaniem. Kiedyś cieszyło się większym zainteresowaniem, no gdyż było mniej również tych turniejów w Polsce, no gdy ta siatkówka parzywa nie była aż tak popularna. No i też my nie oferujemy na tych zawodach jakichś kokosów, a są ośrodki, które no nie robią tego profesjonalnie dobrze, no ale mają takie źródła finansowe, że no fundują nawet nagrody finansowe, gdzie u nas są tylko statuetki, no i tam ludzie jadą. Więc stwierdziliśmy, że jeżeli nie ma aż takiego zainteresowania, jeżeli to nasza tylko lokalna młodzież, to my i tak trenujemy wakacje, cały czas na tej plaży jesteśmy, spotykamy się, ale żeby przyjść i tylko grać swoimi zawodnikami tu i z okolic, no to nie było to sensu, ale to co jest, robimy, uważam, robimy intensywnie, fajnie, staramy się coś tam jakieś nawet pozyskać, jakiegoś partnera, żeby jakieś tam drobne, to drobne, ale nagrody pozyskiwać. Jest to takie rekreacyjne zajęcie, ale plaża dudni. Ja jestem, serce mi rośnie, gdy ja kończę trening o 18, czy w wakacje, czy w tych okresach tam maj-czerwiec, a tu już czeka prawie 50-60 osób na te trzy boiska i tam się kłócą o to, kto wchodzi. Wystąpiłem z takim, przez wiele lat występuję już o rozbudowę tych boisk, o to zbudowanie czwartego boiska, które mieści się tam, tylko kwestia przesunięcia o 5 metrów, o zrobienie jakichś małych trybunek, ogrodzenia tego terenu, bo naprawdę fajnym ośrodkiem by się to stało na dzikiej plaży. No niestety tak, problemy są, wiadomo, nie ma mnie w polityce, więc nie ma tego. Ktoś mi powiedział, że powinienem startować na radnego, wtedy bym sobie załatwił tutaj. Ja nie myślę, żeby być radnym, to trzeba sobie załatwiać, tylko radny ma załatwiać dla nas, a dla wszystkich wszystkie problemy. Nie, że każdy sobie załatwi, zostanie radnym dla siebie. Także nie zostanę radnym nigdy. Dla mnie moją polityką jest siatkówka i zrywola i wychowanie młodzieży. A o te boiska wciąż będę walczył. Wciąż my dbamy najbardziej o te boiska, bo my tam staramy się maszyną zmiękczać te boiska, równać te boiska. Nasz sprzęt, siatki, linie, tam wszystko jest rozłożone. Także praktycznie duży wkład robimy. Nie zawsze zauważane, ale nie dlatego zauważenia my robimy, tylko dlatego, żeby cieszyło nas oko i serce, gdy właśnie wychodząc z tych zajęć widzimy te tłumy, które idą na dziką plażę, żeby grać w siatkówkę. Plaża miejska to powinno być miejska, czyli miasto powinno to o to zadbać. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jak były te boiska robione, chodziłem drzwiami, oknami, wyrzucali mnie. To był mój pomysł na zbudowanie czterech fajnych boisk i wiem, jak budowano. Budowano je bez mojej wiedzy. W tym czasie dodam, że z Urzędu Marszałkowskiego był telefon z Olsztyna, żebym pomógł przy budowie boisk w Olsztynie. Czyli tam mnie zauważono, a w tym moim mieście tu niezauważony byłem. Było wiele błędów, musieliśmy tam przekopywać słupki, bo było niezgodnie z przepisami i nie moglibyśmy zawodów rozgrywać. Niestety, no szkoda, że jak ktoś się zna na czymś, nie jest akurat do tego brany, tylko po prostu są fachowcy, którzy jak zwykle potrafią spieprzyć tą robotę. Te siatki, kiedyś tak było, że każdy musiał ze swoją przychodzić. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, no faktycznie, ten zryw już się tak, można powiedzieć, obłowił, ten sprzęt gdzieś tam zawsze mieliśmy, bo mieliśmy zgrupowania wyjazdowe, więc zabieraliśmy, kupowaliśmy ten sprzęt. Było tyle tego sprzętu, że stwierdziłem, że eksperymentalnie najpierw na tydzień, potem na miesiąc rozwiesiliśmy siatki, potem położyliśmy te linie. Czy ukradną? Tak, oczywiście, z zagadką. Nie ukradną. Tam czasami są poniszczone, urwana linka, bo niektórzy się wieszają na tych siatkach, żeby obniżyć sobie, to można tak spokojnie sobie tam obniżyć. One są do dyspozycji. Ja marzę, żeby to było takie fajne, profesjonalne, jak w starych jabłonkach, bo tam pracujemy, wiem, jak to wygląda. I ogrodzone, żeby to było pomieszczenie, żebym tam nie widział biegających po boisku, co niektórych pseudosiatkarzy z papierosem w ręku, bo tak nie powinno być. Wciąż jeszcze mam marzenia, wciąż mimo mojego wieku, wciąż jeszcze marzę i mam pomysły na to, tylko żeby mnie chcieli posłuchać, żebym ja, nie będąc radnym, mógł w tym mieście coś jeszcze stworzyć, pomóc i naprawdę zbudować. Fajnie, że turyści przychodzą. Turyści, ja widzę tych turystów, którzy przychodzą, którzy właśnie podziwiają nasze zajęcia, naszą grę. Bardzo fajne te zajęcia są. Jako te 17 turyści chodzą i widziałem dokładnie taką scenę. Podziwiali, klaskali nam, że takie fajne akcje gramy i tak przechodząc tą alejką chcieli zrobić taką nawrotkę sobie dołem przez plażę tamtędy, bo akurat to byli turyści chyba w tej chwili, oni mieszkali w tym czasie. No i wracając przez tą do góry usłyszałem ich taką recenzję, można powiedzieć, i opinię. Zobacz, tu tak fajnie, ta młodzież, a tam jak to może być tak? Myślę, że chyba wiemy, o jaki problem chodzi. Dzika plaża jest fajnym miejscem, naprawdę, gdzie można by było czas spędzać. Ja wiem, co tam się dzieje, naprawdę, jest mi przykro. Ja, stary pedagog, z tym czułym sercem na te wyrazy, na alkohol, na inne rzeczy, no widzę tam, mówię tak, do płotu jest fajna sprawa, za płotem już nie zawsze jest fajna sprawa. Z tym też warto by było. Rozmawiałem jako przewodniczący Rady Sportu wielokrotnie z naszymi władzami na ten temat. Oni mówią, co my możemy zrobić, my zgłaszamy na policję. Tego powinno się naprawdę siąść porządnie, podjąć decyzję, bo tak nie może być, że my tu gramy. Często zwracam uwagę, uwagę tej młodzieży, pseudomłodzieży za płotem, stojący z papierochami, żeby troszeczkę odeszli dalej, bo tu mówię, zobaczcie, oni mają przerwę, piją teraz wodę, trenują, a wy dmuchacie na nich te papierochy wstrętne i zionięcie alkoholem. No oczywiście słyszę wyrazy, tu szkole, młodzież i staram się ich wychowywać, a za chwilę to są metry. Jest brak tego wychowania, brak reakcji i brak reakcji naszych służb, bo ja tych służb naprawdę nie widzę. Jak je widzę, to one przejeżdżają sobie, popatrzą na dziewczyny trenujące w siatkówkę, a nie na ten problem, który tam jest właśnie na tej plaży, tam na tych ławeczkach.
1: Zajrzyjmy jeszcze do Starych Jabłonek, tam coroczny międzynarodowy wielkie święto siatkówki. Zryw Wolej też tam pomaga.
0: No tak, od samego początku, czyli od 2003 roku, można powiedzieć, kolejne pokolenie uczestniczy w tych właśnie w tym wolontariacie. Zaczynaliśmy od Mistrzostw Europy do lat 23, potem przez te Puchary Świata, Mistrzostwa Świata. Oni muszą się wykazać. To nie jest tak, że każdy sobie może zostać tym wolontariuszem. Oni musieli się wykazać przez cały rok sumiennym trenowaniem. Te najmłodsze uczestniczyć jako wolontariat pomocy tutaj starszym koleżankom przy meczach ligowych. Też nie obchodzimy faktu nauki, to jest też istotny element. Także zbieramy tych wolontariuszy. To jest około przeszło 60 osób w Starych Jabłonkach, w hotelu Anders. Fajnie, fajne spędzone czasy. Dla młodzieży piękna przygoda. Spotkanie z najlepszymi, tym razem w Europie, pomagając im, podając piłki, równając boiska. Jesteśmy tam naprawdę. No i jesteśmy oceniani bardzo, bardzo wysoko przez wiele, wiele lat. Przez właścicieli hotelu Anders, ale nie tylko ich, przez władze Światowej Federacji również, czy Europejskiej Federacji. Także jesteśmy znani tam. Sędziowie, czy przedstawiciele właśnie tych federacji przyjeżdżają, no to z daleka już się do nas uśmiechają, widzą, poznają nas. Także jest to miłe, fajne, sympatyczne. No jesteśmy takimi dobrymi ambasadorami ławy w Starych Jabłonkach podczas takiej imprezy. Wspominanie przez speakera w telewizji również.
1: A komu kibicujecie najmocniej?
0: Najlepszym siatkarkom i siatkarzom, ale oczywiście zazwyczaj Polakom, Polkom i naszym polskim parom siatkarskim. Był taki czas, kiedy właśnie kibicowaliśmy i pomagaliśmy Maćkowi Rudolowi, który grał właśnie na tych imprezach. Sylwia Pilarek również grała, Paulina Eska, o takie fajne nazwisko, również występowała na tych zawodach, a wcześniej byli wolontariuszami. Kiedyś Maciek mi opowiadał, że jeden z Brazylijczyków pyta go, słuchaj stary, ja tak ciebie gdzieś kojarzę, coś tak. On mówi, wiesz, 3 lata temu porównałem ci boisko, jak grałeś tutaj w Starych Jabłonkach. Taka fajna impreza, fajne mówi wspomnienie tego i taki, no fajne, można być podającym piłki, gdzie kiedyś można stać się zawodnikiem tym grającym na tych boiskach.
1: Także zachęcamy do rozpoczęcia przygody z siatkówką, bo tak może się to skończyć.
0: Oczywiście, że tak. I często kończy.
1: Zaprośmy jeszcze raz na treningi, kiedy można wpadać i czy w ogóle można, czy macie takie drzwi otwarte, że każdy może sobie przyjść pokibicować i kiedy na halę?
0: Można przychodzić na treningi, ale chodzi o uczestnictwo, ponieważ no jednak wypraszamy osoby, które przychodzą sobie na treningi, żeby popatrzeć, pośmiać się, coś tam, no bo różne są przypadki. A poza tym jest ustawa tak zwana kamilkowa, gdzie na tych zajęciach mogą przebywać osoby tylko, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, a więc nie wpuszczamy tak, szczególnie młodzieży, żeby sobie przyszła tak zwaną bekę kręcić tam z trybun, z dziewczyny, z koleżanek ewentualnie, ale zapraszamy na zajęcia oczywiście do hali miejskiej w Iławie. Wcześniej warto zadzwonić do Zrywu, Zryw Wolej napisać, wszędzie wyskoczy, co jest, adres i telefon. Dzieci 4., 5., 6. klasa szkoły podstawowej, no przy dobrych warunkach fizycznych 7., 8. klasa jeszcze przyjmiemy, ale to będziemy takie próbne treningi robić. Także tu wciąż jesteśmy otwarci, ale mam nadzieję, przykro mi mówić, że to tłumy nie będą, tylko pojedyncze przypadki, które będziemy tutaj szkolić, bo nie zmieścimy się po prostu. Walczymy o miejsce na hali, ale jeszcze nie teraz, ale te 70 osób to naprawdę jest dużo na jednym treningu i wyciskają z nas ostatnie poty.
1: No to wszyscy zgłaszają, że niestety jeszcze drugie tyle hal, co Iława ma, by się przydało, żeby wszystkich pomieścić, bo sport się okazuje jest popularny i to chyba w każdym wydaniu.
0: Może by się przydała oprócz tej hali, ja myślę, że kiedyś rozmawiałem na ten temat z naszymi władzami, jakaś hala targowa, no ale wystawy kwiatów, jakieś takie dmuchańce, inne rzeczy, no to uważam, że no mogłoby być nie na hali widowiskowo-sportowej, czy spotkania z politykami, tylko w jakichś właśnie innych halach, takich jak ma Ostróda, wiele takich hal targowych, na których właśnie takie odbywają się imprezy. Jeżeli chodzi o sport, byśmy się naprawdę, my tutaj sportowcy halowi, ręczna siatkówka, koszykówka, halowa nożna, pomieścilibyśmy się.
1: 40 lat Zrywu Wolej i Ława, no i na koniec życzymy drugich co najmniej tylu, a zbliża się 50-lecie.
0: Tak, notabene to 2 listopada jest taka oficjalna data, no ale chcemy troszeczkę zagiąć czasoprzestrzeń i trochę wcześniej zrobimy. Planujemy 19 września, dzień po moich 65 urodzinach, w dniu przejścia na emeryturę oficjalnie już, zrobić takie 40-lecie właśnie Zrywu, gdzie zaproszę naprawdę wszystkich moich wspaniałych wychowanków, zaproszę przyjaciół, którzy byli z nami, byli tu również sponsorzy, partnerzy nasi. Dzisiaj już mówimy mówimy, że to będzie sobota, będzie fajny dzień, gdzie zaczniemy właśnie tą dzieciarnią najmłodszą. Wszyscy w zrywie będą mieć to święto i będzie to ciekawa, fajna impreza, na którą już serdecznie zapraszam słuchaczy Radia SK.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był trener siatkówki w Wiławie, Mieczysław Pietroczuk.
0: Dziękuję serdecznie.
2: SK Iława News.
3: Przez 10 godzin i 2 minuty Zofia Burkiewicz z Iławy płynęła przez zimny jeziorak. Najpierw duży, potem mały. Jak najlepiej ją przywitać? Tylko kwiatami i piskiem.
4: Zrobiła to!
5: Zosiu!
3: Powiedzcie, co wy jesteście za ekipą? Skąd wy się znacie?
6: Ze szkoły. Świetnie, jesteśmy bardzo dumni.
7: Dumni jesteśmy.
6: Że mamy taką osobę i pływanie najważniejsze.
3: Gdzie chodzicie do szkoły?
8: Z Lubawy.
3: Czy jechaliście tu z Lubawy?
6: Tak.
9: Teraz dużo odpoczynku.
3: Aneta Ostanek.
10: Ja dzisiaj jako orka. Na początku Zosia trenowała u mnie jeszcze, gdy ja się zajmowałam pływaniem, więc to taka szczególnie dla mnie okazja, że Zosia kontynuuje swoją pasję pływacką i zdobywa takie chyba dla większości ludzi nieosiągalne marzenia, cele i po prostu się spełnia w tym, co Orka też zaproponowała i jesteśmy bardzo z niej dumni i gratulujemy.
3: Nie jest pierwszą kobietą, która przepłynęła?
10: Nie, jest pierwszą kobietą, poniżej 18 roku życia.
11: Patryk Jakubczyk.
3: Widziałam łzy wzruszenia.
11: Zdecydowanie, jesteśmy bardzo zadowoleni z Zosi. Jest to nie lada wyczyn, bo jako pierwsza niepełnoletnia kobieta przepłynęła, jako druga osoba niepełnoletnia przepłynęła jeziorak. Ale Zosia była bardzo zdeterminowana i na treningach, i teraz, dzisiaj zdecydowanie także zasłużyła.
3: Jak często trenuje?
11: Zosia trenuje 7 razy w tygodniu, także naprawdę bardzo dużo. Przez całe wakacje przygotowywała się do pływania open water. Pod koniec, ostatnie 2 tygodnie sierpnia była na obozie, który bardzo dobrze przepracowała, no i skutek widzimy dzisiaj.
3: Jaką ona jest w ogóle zawodniczką? No, że zawziętą to już wiemy, bo doprowadziła do końca to, co sobie zamierzyła.
11: Bardzo skrupulatną. Bardzo dokładną i tak jak pani powiedziała, bardzo, bardzo zawziętą.
1: Łukasz Burkiewicz.
12: Anna Burkiewicz.
3: Jesteście państwo rodzicami Zosi, która przepłynęła jako pierwsza niepełnoletnia kobieta jeziorak, duży jeziorak, wraz z małym zresztą.
12: Tak. Przepłynęła w niecałe 10 godzin. Dystans 28 km 400 metrów.
3: Ja słyszałam, że to pani jest taka bliżej sportu niż mąż.
12: Z racji wykształcenia może też.
13: Ja jestem WF-istką.
3: Uczy pani WF-u?
13: Tak,
3: w szkole specjalnej. Czy uczyła pani też Zosię?
12: Nie, Zosia powinna nas uczyć. Pływania, wytrwałości, dyscypliny, zdecydowanie tak.
3: Czy patrzyliście, zaglądaliście w prognozy, czy dzisiaj będzie dobry dzień?
12: Jak oczywiście to wszystko było wcześniej zaplanowane, patrzyliśmy na pogodę, musiało być to tak, żeby nie było wiatru, żeby było w miarę słonecznie, żeby oczywiście nie było deszczu.
3: Panie Łukaszu, kto płynął z Zosią, kto ją asekurował?
14: Trener, żona i partnerka trenera.
3: A skąd wypływała w ogóle?
14: Z Dobrzy.
3: Dobrze, początku, tak. Tradycyjnie.
14: Tradycyjnie, tak, tak, tak jak startuję.
3: I jak to było przed wejściem? Zjadła śniadanko?
14: Ciemna noc.
3: Ciemna noc.
14: O 4:20 wyruszaliśmy z domu, Zosia jeszcze krótką rozgrzewkę robiła, przed zanim wystartowała i o 6:10, tak?
12: Wchodziła do wody.
14: Na jachcie, a ja...
12: Łódki z samego początku jezioraka.
3: Weszła do wody, państwo byliście w Dobrzykach wtedy?
12: Tak. Wszyscy pojechaliśmy razem, ja zostałam na łódce, mąż... Po drodze zawsze gdzieś tam się pokazywał, dawał sygnał. Nie,
14: gdyby coś zabrakło, to w pogotowie.
3: Czy ona jadła po drodze coś?
12: Jadła. Przepłynęła generalnie jeziorak na rosole, na leśnikach, bananie i piciu. I to w sumie tyle, nic więcej przez te 10 godzin nie jadła. Spełniła swoje marzenia, więc jest teraz pomysł pewnie jakiś na kolejny. Zobaczymy.
3: Ciekawe, czy brat coś wie? Zapytamy brata.
15: Jest Stanisław. Jeszcze nic nie zdradzała, ale na pewno jakiś są. Coś większego.
3: Czy ty też pływasz?
15: Pływam, ale rekreacyjnie. W jej życiu się praktycznie nic innego nie liczy poza treningami i jak musi coś innego zrobić i nakłada jej się to między treningi, to nie jest za dobrze i nie jestem zadowolona.
3: Krzyczy na brata.
15: Czasami się zdarza. No duma i radość, że się jej udało. Mhm. Nie było scenariusza, że się nie uda, ale jeszcze przepłynęła to w czasie 10 godzin, więc jest to bardzo szybko.
3: A pogoda dzisiaj była dobra na coś takiego?
15: Bardzo dobra. Na początku miała idealną wodę, była płaska. Teraz też za dużych fal nie ma, słońce się wybiło za tych chmur i lepiej się nie dało chyba.
3: No i czas fantastyczny.
15: Fantastyczny, 10 godzin to jest bardzo dobry czas.
16: Uważam, że to jest niemałe osiągnięcie, nie? 17-letnia dziewczyna
7: podjęła się przepłynięcia jeziora. Codziennie o godzinie 5 wstaje, bo ona w Lubawie się uczy, jedzie na trening, do szkoły do Lubawy, wraca z Lubawy na trening, na basen. No tutaj na basenie w tym roku była druga, bo to też są rekordy.
13: Otyliada to była?
7: Tak, to była druga, a w tamtym roku była pierwsza. Są jeszcze młodzi ludzie w Iławie, którzy mają jakąś pasję.
13: Skąd się u niej wzięło takie pływanie właściwie, takie wyczynowe?
7: Nie wiem.
13: Pan pływa?
7: Nie, ja mam tylko znak wodnika, a dwa razy w życiu się topiłem, także...
13: Także nie w dziadka?
7: Nie.
13: Henryk Burkiewicz, dziadek Zofii Burkiewicz, która przepłynęła cały jeziorak.
16: Wszyscy robią dzisiaj zdjęcia, Zofia Burkiewicz wyszła z wody. To jaki jest czas? Sprawdzałaś już? Pytałaś?
17: 10 godzin. 10 godzin, 2 minuty dokładnie.
16: Opowiedz w ogóle o tym pomyśle. Skąd pomysł na to? Po otyliadzie czy przed?
17: No ja właśnie gdzieś tam wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse i szkoda było nie skorzystać z takiego jeziora pięknego tutaj i stwierdziłam, że chyba pora na to.
16: Jak wybrałaś termin w ogóle, żeby to dzisiaj było?
17: Oj, ciężko było, bo pogoda w tym wrześniu za bardzo nie rozpieszcza, ale udało się. Na szczęście dzisiaj były sprzyjające warunki.
16: Ja słyszałam, że ty codziennie trenujesz.
17: No, trenuję 8 razy w tygodniu, codziennie.
16: 8 razy nawet?
17: Tak.
16: Czy już jakieś masz plany następne?
17: No nie, na razie skupiam się na maturze, bo jestem w klasie maturalnej, więc to.
16: A jak się czujesz po prostu teraz?
17: Dobrze, nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa i cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
16: A o spełnianiu marzeń mówiła Zofia Burkiewicz z Iławy, która jako pierwsza niepełnoletnia kobieta przepłynęła jeziorak. Zajęło jej to 10 godzin i 2 minuty.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
16: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Danuta Warszczuk, która z zaproszeniem dzisiaj do nas przyszła.
18: Bardzo mi miło ogłosić Państwu taką rzecz. Otóż burmistrz miasta Iławy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów Dzieci Wojny i Osób Represjonowanych w Iławie zapraszają mieszkańców Iławy, powiatu i gminy na koncert, w ramach którego wystąpią Danuta Show w składzie Danuta Warszczuk i zaproszeni goście, Ewa i Jerzy Kantry Włodarek, to są pionerzy naszej muzyki country w Polsce, prowadzenie Krzysztof Kietczer. Proszę Państwa, koncert odbędzie się w Kinoteatrze Pasja 21 września o godzinie 18.30. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.
16: Co się będzie działo? Co Pani jako Danuta Show przygotowuje?
18: To znaczy się będą piosenki, proszę Państwa, z lat 60., 70. oraz utwory nowoczesne dla publiczności mieszanej. Także zapraszamy serdecznie wszystkich.
16: To proszę może też zachęcić, opowiadając właśnie o tej głównej gwieździe, czyli no, o sobie.
18: Nie? Na nie, kant. To znaczy się, ja bym chciała powiedzieć tutaj, koncert, w ramach którego wystąpią Danuta Show w składzie Danuta Warszczuk. Jest to zdobywczyni wielu prestiżowych nagród na konkursach w kraju, tylko w kraju na razie, oraz na festiwalach, oraz zaproszeni goście. Proszę Państwa, swój talent odkryłam nie tylko ja, ale moje środowisko w wieku 70+. Jest to bardzo późno. Jestem seniorką od już 14-15 lat. W związku z powyższym rozwijajmy swoje pasje, bo warto. Ja zdobywając nagrody nie myślałam, warto. Ja zdobywając nagrody nie myślałam, że potrafię zachować się tak na scenie i zaśpiewać dla publiczności, która odbierze mnie w bardzo pozytywny sposób. I to jest dla mnie wielki prestiż. Nie tylko dla mnie osobiście, ale także dla miasta Iława, dla naszych mieszkańców.
16: Pani chce też udowodnić, że mimo wieku, a może właśnie dzięki temu, że jest Pani w pewnym wieku, gdzie już nic nie trzeba, że można podjąć decyzję, będę śpiewać, będę tańczyć na scenie.
18: Tak, tak, proszę Pani. Pierwszy mój występ był w 2025 roku w lutym, właśnie tutaj na scenie w Iławie. Byłam przyjęta bardzo serdecznie, z wielkimi oklaskami, bisowaniem. Było cudownie i tak sobie pomyślałam, czy ja nie mam coś w sobie takiego, żeby móc zaśpiewać mimo wieku? Postanowiłam śpiewać, jeździć na konkursy, na festiwale. Ostatnio byłam na festiwalu w Poraju. To jest festiwal imieniem Janusza Gniatkowskiego, gdzie zdobyłam prestiżowe miejsce oraz dostałam nagrodę za poruszanie się na scenie. A szczególnie tą nagrodę walczyła pani Joanna Rawik, która w tej chwili nie żyje. Zmarła 15 sierpnia bieżącego roku. Skład naszej komisji był między innymi pan Sztompkę, który właśnie tutaj prowadzi naszą festiwal Złota Tarka oraz dyrektor festiwalu w Opolu. Także proszę państwa, bardzo...
19: Prestiżowo,
18: tak.
19: Namawia pani też, rozumiem, inne seniorki, innych seniorów, żeby też wychodzili z domu.
18: Proszę państwa, tak, namawiam wszystkich po kolei, bez względu na wiek, a szczególnie seniorów, bo mamy tak wspaniałych seniorów na terenie miasta Iławy, zdolnych pod każdym względem, na każdym poziomie. Nie tylko śpiewają, nie tylko tańczą, są manualnie bardzo zdolni. No cóż mogę jeszcze powiedzieć, no

0: Proszę Państwa, no wszystko można, tylko trzeba chcieć. Jak się chce, to wszystko się realizuje natychmiast. Jeszcze chciałabym wspomnieć o naszych pionierach muzyki country w Polsce. Pani Ewa i Jerzy Włodarek. Wspaniali ludzie. Uważam, że swoimi utworami country rozbawią publiczność. Przeżyjemy wspaniałe chwile w dniu 21 września. Jest to poniedziałek o godzinie 18:30. Proszę Państwa, no cóż, brak mi już słów.
1: Ja jeszcze zapytam, jak długo Pani repertuar przygotowywała? Czy to tak, że to są te piosenki, z którymi Pani jeździ i występuje, czy coś specjalnego?
0: W związku z tym, że jestem początkującą, można w cudzysłowie nazwać piosenkarką, już nie debiutantką, lecz piosenkarką utworów dla seniorów. Przygotowuję się bardzo, bardzo, proszę Pani, należycie. Ćwiczę, powtarzam, kładę się do łóżka z treścią danej piosenki, żeby ją zapamiętać, tak jak kiedyś na studiach, Państwo pamiętacie, że książka pod poduszkę i już, i na rano się wszystko umiało na egzamin, ale tak nie jest, bo w pewnym wieku niestety te komórki inaczej pracują. Przykładam się do tego bardzo, na podkładach oczywiście, bo nie mam swojego zespołu, ale staram się, żeby należycie wypaść, bo to jest jednak scena i ludzie wszyscy patrzą, obserwują, słuchają. Także na tą chwilę robię wszystko, żeby było cudownie, jednym słowem.
1: A czy jest Pani w stanie powiedzieć, że któraś z piosenek, które Pani wykonuje, że jest taką najukochańszą, ulubioną?
0: Tak, proszę Pani, trafiła Pani w sedno, ponieważ uwielbiałam piosenki i uwielbiam jako stary rocznik Ireny Kwiatkowskiej. Jedną z najpiękniejszych jej piosenek są Nogi roztańczone z filmu Panie Szpicbródka. I ja się bardzo czuję w tej piosence, bo jednocześnie śpiewając tańczę. I ona mnie pochłania. I to jest jedna z najpiękniejszych moich piosenek, którą śpiewam na wszystkich koncertach, dodatkowo oczywiście. Niestety teraz na koncercie w poniedziałek nie, ale na 12 października zapraszam Państwa, też będziemy występować Dzień Seniora, bo odbędzie się w Iławie, jeszcze nie znamy godziny, ale na pewno tą piosenkę Nogi roztańczone Państwu zaprezentuję.
1: Trzymam za słowo i gratuluję i dobrej pamięci, żeby zapamiętać tekst i melodię i tej odwagi również.
0: Odwaga jest, pamięć nie narzekam, mimo wieku, także biorąc to wszystko w całość, ja uważam, że będzie cudownie.
1: Bardzo dziękuję. Danuta Dwarszczuk była moim gościem.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Dawid Jakubowski z jednej strony mikrofonu, a z drugiej strony...
4: Kowalewski Michał, witam serdecznie.
3: Dzisiaj będzie bardzo koncertowo u nas, to znaczy nie będzie może muzyki, ale o koncertach licznych będziemy mówić, no bo to temat młodzieżowej orkiestry Dętej z Iławy. I to tej chyba z największym stażem.
4: Tak, z największym.
3: No to jak to się zaczęło i kiedy pan przejął pałeczkę dosłownie?
4: Pałeczkę przyjąłem w 2018 roku, a z orkiestrą związany jestem od 2014 roku, także kupa czasu.
3: Trudno było wdrożyć się w to wszystko?
4: Początkowo tak, ale później to już sama przyjemność z taką zdolną młodzieżą. To...
3: W międzyczasie powstało jeszcze kilka orkiestr Dętych w Iławie i okolicach. Nie było problemu z tym, żeby rywalizować o instrumentalistów, o osoby, które grają?
4: Myślę, że młodzież, jaką funkcjonujemy jako młodzieżowa orkiestra Dętych, Także chcą do nas przychodzić i tutaj też taki apel mamy, że może by jeszcze troszeczkę więcej osób chciało się do nas zgłosić, bo nie ukrywam, troszeczkę od nas odeszło i mamy taki deficyt w muzykach i byśmy chcieli zaprosić każdego, kto gra i chciałby grać na instrumencie.
3: No właśnie, nazywacie się młodzieżowa, ale faktycznie są takie sztywne ramy wiekowe, że poniżej i powyżej to już nie przyjmujecie?
4: To znaczy staramy się trzymać młodzieżowej, ale oczywiście nie odmówimy. Współpracują z nami absolwenci orkiestry, także myślę, że ta współpraca jest owocna i to też daje takiego kopa młodzieży, która dopiero raczkuje w orkiestrze i widzi, jak absolwenci są zdolni, zaangażowani, także przekazują z pokolenia na pokolenie
3: swoje umiejętności.
4: Tak.
3: Wy macie pełną nazwę, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Zespole Szkół imienia Bohaterów września 1939 roku w Iławie, ale rozumiem, że to nie jest tak, że uczniowie tylko tej szkoły tu grają.
4: Nie. Są i uczniowie spoza Iławy, ze szkoły, z innych szkół, także tutaj nie ma problemu. Jakby ktoś chciał, to zachęcam do kontaktu.
3: Jak liczna jest ta orkiestra? Jakie instrumenty u was występują? Można usłyszeć?
4: Flety, klarnety, saksofony, trąbki, puzony, tuby i perkusja.
3: To jest tak, bo ja przyznam się, nigdy do żadnej orkiestry nie należałem. To trzeba mieć swój instrument. Czy macie jakieś na stanie, jakby ktoś chciał dopiero, no może się przyuczyć?
4: Posiadamy instrumenty, właśnie z biegiem lat, przez jakieś 4 lata udało nam się wyposażyć w nowe instrumenty orkiestry, także nie ma problemu, jeżeli ktoś nie ma instrumentu, od nas dostanie i jest możliwość grania.
3: Jak często trenujecie i czy to dużo pracy trzeba włożyć, żeby jakiś program ostatecznie wypracować?
4: Czy dużo pracy? To tak jak w sporcie, niestety trzeba poświęcić trochę czasu, przede wszystkim systematyczność, tak? Kontakt z instrumentem, no powiedzmy codzienny, małymi krokami i zwiększać ten limit treningów.
3: A jak często odbywają się próby?
4: Próby odbywają się 2 razy w tygodniu, są to poniedziałki i środy. Poza tym są zajęcia jakby indywidualne z panami od danej sekcji, czyli od trąbek, puzonów, tub jest pan, od perkusji, od saksofonów, klarnetów i mamy jeszcze panią od fletów.
3: A gdzie trenujecie?
4: Próby mamy w naszej szkole, w tak zwanej budowlance, jak to kiedyś mówiono, czyli w Zespole Szkół Bohaterów Września.
3: Można przyjść, posłuchać, nawet jeśli ktoś nie zadeklaruje od razu, że będzie grał?
4: Zapraszamy na próby i zapraszamy na koncerty. Mamy standardowe koncerty, koncert noworoczny, odbywający się w styczniu, koncert na Dzień Kobiet, to takie nasze już coroczne koncerty. Oczywiście też mamy wyjazdy na różnego rodzaju drżynki, przemarsze. W Złotej Tarce też braliśmy nieraz udział w przemarszach, też mieliśmy przyjemność być supportem do głównego koncertu Złotej Tarki parę lat temu.
3: Trochę tego jest.
4: Troszkę jest.
3: Niektóre zespoły, niektóre formacje, chóry startują czasem w jakichś konkursach, czy jeśli chodzi o orkiestry dęte, to też bywają takie, nie wiem, na etapach wojewódzkich, ogólnopolskich?
4: Są przesłania, są konkursy, są pokazy orkiestr. Planowaliśmy wyjechać na 3 pokazy, ale niestety przeszkodziła nam pandemia i później jakoś to troszeczkę tak się rozwiało, już ten zapał był troszeczkę u młodzieży mniejszy, ale będziemy starali się gdzieś pokazać, także jak nazbieramy mocną ekipę do grania, to wtedy zgarniemy wszystko.
3: A najbliższy koncert jaki w planach? Czy jeszcze nie wiadomo?
4: Koncert noworoczny, najbliższy taki coroczny, a co przed, to jeszcze nie wiemy. Może jakiś koncert kolęd gdzieś w którymś kościele. Zobaczymy jeszcze.
3: No to teraz powiedzmy jeszcze, gdzie, do kogo się zgłaszać? Bezpośrednio na próbę, czy jeszcze jakoś pośrednio można was szukać?
4: Można zgłaszać się bezpośrednio do mnie telefonicznie, mailowo, bądź wejść na naszą stronę facebookową Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Iławie. Tam wyświetlamy też plakaty o naborze. Naboru nie ma jako takiego, że stricto w któryś dzień, tylko nabór odbywa się przez cały rok. Jeżeli ktoś ma ochotę we wrześniu przyjść, w grudniu, to serdecznie zapraszamy.
3: Duża jest rotacja związana z odpadaniem naturalnym, na przykład ktoś wyjeżdża na studia?
4: Tak, tak jest. Niektórzy wyjeżdżają na studia, niektórzy zmieniają szkoły, niektórzy po szkole muzycznej do nas przychodzą, z nami grają, później jednak się decydują gdzieś dalej w świat iść, bo ta muzyka gdzieś w nich siedzi i staramy się jeszcze w nich jakby to ziarenko podlewać muzycznie i niektórzy uciekają od nas.
3: I wtedy się przydaje ta młodzież, to znaczy osoby młode duchem.
4: Tak.
3: A niekoniecznie jeszcze młodzież.
4: Nowy narybek, tak.
3: Chciałem jeszcze spytać o mażoretki, bo to jakby nieodłączna część orkiestry, czy tutaj dalej też robicie casting?
4: Niestety nie posiadamy w tym czasie. No, na samym początku, jak w 2018, to jeszcze reaktywowaliśmy mażoretki, ale jakoś to gdzieś tam się powoli rozwiało. Mamy nadzieję, że gdzieś to tam, jak nam orkiestra się rozrośnie, to gdzieś będziemy się starać, żeby na tych konkursach razem gdzieś z mażoretkami może powystępować.
3: Nowe pokolenie podobno trenuje się przy Iławskim Centrum Kultury. Kto wie, może tutaj będzie aż tyle dziewczyn, że wszystkie zapewnią obstawę dla wszystkich orkiestr w Iławie.
4: Miejmy nadzieję.
3: Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: A gościem Eski Iława był dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Iławskiej Budowlance Michał Kowalewski.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Małgorzata Jędrzejewska, iławska pisarka między innymi, bo też wokalistka, występująca czasami też w telewizji. Ale dzisiaj nie o telewizji, dzisiaj o sprawach papierowych, czyli o najnowszą książkę. Zapytam Pani Małgosiu, jest już na świecie?
5: Dzień dobry, witam wszystkich. Książka faktycznie jest już na świecie, mało tego, już przeszła proces redakcyjny oraz korektę i aktualnie wylądowała w firmie, która zajmuje się składem. Także no, jest na dobrej drodze. Już okładka jest tak samo zamówiona, jest w toku projektowanie, więc no, wszystko idzie tak jak trzeba.
1: Czy możemy podać już tytuł?
5: Myślę, że tak, ponieważ ja już o tym tytule wspominałam. Mało tego, na Facebooku będzie można w ciągu najbliższych dni znaleźć informacje też na temat mojej książki. Tytuł brzmi dość, myślę, intrygująco. Opowiadanie niekoniecznie świąteczne. Literacki kalendarz adwentowy dla dorosłych.
1: Dla dorosłych. Intrygująco.
5: Tak, rzeczywiście w tym wypadku postawiłam na czytelników całkowicie dorosłych, no i właśnie do nich jest skierowana ta książka.
1: A dlaczego? Co tam takiego będzie? Jaka to zawartość dla dorosłych? To co, to kryminały jakieś będą?
5: Chciałam powiedzieć, że zawsze bardzo chciałam napisać książkę świąteczną. Taką bożonarodzeniową, ciepłą, słodką, taką polukrowaną, ale nie potrafię. U mnie zawsze musi się coś dziać takiego niekoniecznie fajnego. No i pozbierałam opowiadania, które pisałam przez kilkanaście ostatnich lat. 24 opowiadania, ale nie są słodkie, choć może niektóre trochę. Różne gatunki. Jest i klasyczny kryminał, jest obyczajówka, jest też taki czarny kryminał, jest... No różne gatunki, nie będę mówić o wszystkich, ponieważ to jest, niech chociaż trochę tajemnicy będzie. Oczywiście jest komedia, ponieważ bez komedii to mnie nie ma. No, czyli taka różna gatunkowość, dlatego no niekoniecznie świąteczne opowiadanie, ale na każdy dzień adwentu, więc książka, myślę, spełni swoje zadanie, takie, żeby wesprzeć na duchu każdego, kto się przygotowuje do świąt, a niekoniecznie chce w tych przygotowaniach szalonych i wariackich uczestniczyć.
1: I niekoniecznie chce jeść codziennie słodycze z kalendarza takiego tradycyjnego, adwentowego.
5: No nie, tu nie będzie słodyczy takich codziennych. Obawiam się, że bardziej przydadzą się przy niektórych opowiadaniach chusteczki. Dobrze będzie przygotować sobie gorącą grudniową herbatę na przykład do skorzystania przy czytaniu. Także no, klimat na pewno bożonarodzeniowy będzie, ale niekoniecznie słodki.
1: Czyli to jest takie założenie, że codziennie mogę przeczytać jedno opowiadanie i wystarczy do świąt. Oczywiście od 1 grudnia.
5: Tak, oczywiście. Książka, to już od razu mówię, będzie od 16 listopada. 16 listopada jest premiera, ale będę proponować czytanie od 1 grudnia właśnie na każdy dzień i jedno opowiadanie, najlepiej w godzinach wieczornych, choć niekoniecznie, bo jeśli idziemy do sklepu, stoimy w kolejce na przykład gdzieś tam do kasy, nie widzę problemu, żeby wyciągnąć książkę i też ją sobie poczytać. Ta kolejka od razu minie w takim lepszym nastroju, no bo albo się pośmiejemy, albo popłaczemy, w zależności od tego, jakie będzie opowiadanie na kolejny dzień.
1: Czy kolejność będzie istotna czytania?
5: Nie, kolejność nie. Może końcówka.
1: Okej, tajemniczo to brzmi. Mnie jeszcze zastanawia, jak to się działo przy wybieraniu tych opowiadań. To musiało być ciekawe, jak bardzo zmieniał się styl pisarski na przykład przez te lata.
5: Zmieniał się styl, dlatego opowiadania zostały troszeczkę dopasowane do mojego dzisiejszego patrzenia na świat, dzisiejszego nastroju. No, redakcja była z mojej strony najpierw spora, a później ze strony pani redaktor. Ale też jest kilka opowiadań współczesnych z przeciągu ostatnich 2-3 lat. Także no są różne. Są opowiadania, które pisałam mając lat 40 parę i teraz takie jako ponad 60-letnia kobieta, więc są naprawdę różne i różne ważne rzeczy. Różne rzeczy były ważne dla mnie w zależności od wieku i to autentycznie widać po opowiadaniach.
1: Czyli tutaj rzeczywiście czytając, będzie można jeszcze trochę wejrzeć w głąb Małgosi Jędrzejewskiej, zobaczyć, co było ważne kiedyś, co jest ważne teraz. Czy tam będzie informacja o roku pierwotnego napisania, pierwotnego powstania danego opowiadania, czy nie będzie takiej informacji?
5: Będzie taka informacja. Stwierdziłam, że dlaczego nie. Także pod każdym opowiadaniem jest rok, w którym zostało napisane, więc no,

0: zaprosi do Biblioteki Ława na spotkanie autorskie ze mną 16 listopada, właśnie w dzień premiery. O, chyba o 17, ale to jeszcze będą, jeszcze mamy 2 miesiące, więc informacje będą podawane jeszcze, gdy będzie bliżej.
1: Ja teraz zadam pytanie, to które często pada, kiedy jest pani gdzieś na mieście. Czy będzie pani dzisiaj też śpiewać? I ciekawe, czy takie pytanie padnie podczas spotkania autorskiego. Czy będzie pani śpiewać na spotkaniu autorskim?
0: Tego jeszcze nie wiem. Pewno wiem, że jestem w trakcie przygotowywania 2 recitali, jeden mój, a drugi w towarzystwie. Na razie nie będę zdradzać, w jakim towarzystwie, ale wszystko możliwe, że podczas mojego spotkania pojawi się jakaś zajawka jednego lub drugiego recitalu. Nie obiecuję na 100%, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Życie jest nieprzewidywalne, nie wiadomo, przed jakimi nas postawi niespodziankami, ale wszystko jest możliwe.
1: Czyli intensywna jesień.
0: Bardzo intensywna, kalendarz zapełniony, także momentami zapominam, że to jak ja się nazywam i że to ja jestem pisarką, na przykład, że powinnam więcej pisać, a mniej gdzieś tam się udzielać.
1: To ja przypomnę, Małgorzata Jędrzejewska, pisarka między innymi z Iławy, już od ilu? Od 3 lat?
0: W Iławie tak, 31 sierpnia minęły 3 lata, jak jestem tutaj, tutejszanką. O.
1: Tutejszanką, nowe słowo. I zachwyt cały czas jest, czy już trochę tak pani osiadła, że już to, ta Iława jednak nie jest taka piękna, jak się wydawało?
0: Iława jest nadal piękna, a nawet bym powiedziała piękniejsza, ponieważ już jest bardziej moja, bardziej oswojona, tym bardziej jest piękna, po prostu.
1: Dziękuję bardzo, Małgorzata Jędrzejewska. Zapraszamy na spotkanie autorskie 16 listopada w Bibliotece Iława. Może będzie śpiewanie?
0: Może. Zapraszam serdecznie.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: W ostatni weekend sierpnia 26-latek z Iławy zabrał dzieci z placu zabaw do swojego mieszkania. Tam je uśpił i groził pozbawieniem życia. Bartosz F. usłyszał 5 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. O tym, co zaszło w mieszkaniu aresztowanego w ostatni weekend sierpnia, mówi Ewa Ziębka z prokuratury okręgowej w Elblągu.
4: Mężczyźnie temu przedstawiono zarzut dokonania 2 przestępstw. Ta sprawa jest jeszcze na wstępnym etapie, w związku z tym o żadnych jednoznacznych ustaleniach jeszcze nie możemy mówić. Te przestępstwa dotyczą zarówno przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak też i przestępstw pozbawienia wolności. Zarzuty, które dotyczą pozbawienia wolności, to zarzuty dotyczące działania na szkodę 2 osób małoletnich i te zarzuty dotyczą zwabienia dzieci do mieszkania sprawcy, tam zabranie im telefonów komórkowych, przełączenie ich pracy na tryb samolotowy, przyłożenie też do twarzy materiału natączonego substancją, która spowodowała u nich senność, a następnie prezentowanie im noża i kierowanie gruźb, pozbawienia życia ich rodziców w celu wywarcia wpływu, by nie informowali organów ścigania o zaistniałej sytuacji. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i ten areszt w tej chwili sąd określił na 27 listopada bieżącego roku. Te przestępstwa zagrożone są karą, najsurowsze z nich karą do 8 lat pozbawienia wolności.
3: Wśród zarzutów dla aresztowanego nie ma działań o charakterze seksualnym, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, a śledczy w czasie tymczasowego aresztu będą jeszcze sprawdzać, czy dziewczynka i chłopiec byli jedynymi ofiarami sprawcy.
2: Eska Iława News.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Stowarzyszenie Przygotowana Iława, czyli Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek. Dzisiaj w takim okrojonym składzie, a rozmawiamy, przeprowadzamy tę rozmowę w dniu szczególnej rocznicy, 11 września. Czy tutaj wypada nawiązywać z Przygotowaną Iławą do takiej rocznicy, czyli ataku na WTC? Czy wy też myśleliście o tym?
5: Ja myślę, że jak najbardziej należy nawiązywać do tej rocznicy, bo to właśnie atak na ludność cywilną tego dnia się odbył i zginęła niebagatelna ilość osób, bo zdaje się niecałe 3000, 2977, jak dobrze pamiętam, nazwisk corocznie jest odczytywanych. Także jeżeli chodzi o naszą działalność w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, to jak najbardziej tutaj ta rocznica jest dla nas istotna i ważna pod względem naszej działalności.
1: Czy wy pokusiliście się, panowie, żeby z perspektywy 25 lat oceniać w ogóle tamte działania ratownicze?
6: Przyjrzeliśmy się właśnie ostatnio temu atakowi i to nie był pierwszy atak. To był

0: był drugi atak. Mhm. Bo ten pierwszy był w 1993 roku. I to był ładunek wybuchowy, który wjechał w podziemia wież i został zdetonowany, ale wtedy ten wybuch nie spowodował zawalenia się wieży, ale spowodował coś ciekawego, spowodował powszechne ćwiczenia, które właśnie w budynkach wież się odbywały. I to właśnie te ćwiczenia po ataku na już samolotów, które wbijały się w wieżę World Trade Center, spowodowały, że 87 osób udało się uratować, bo one wiedziały, jak się ewakuować, jak przeprowadzić cały proces ewakuacyjny.
1: Był to pewien procent tej ludności, ale jednak, prawda, każda osoba uratowana to sukces.
0: Tak, i wniosek, jaki płynie dla nas, mieszkańców Iławy, mieszkańców powiatu iławskiego, jest taki. Dlaczego tragedia zmusza do zmian? Dlaczego tragedia zmusza do ćwiczeń? Dlaczego nieszczęście, które spotyka nas, ma być tym impulsem do tego, żeby myśleć o swoim bezpieczeństwie, myśleć o sytuacji kryzysowej?
1: Wy chcecie inaczej, odwrotnie, w przeciwnym kierunku.
2: My chcemy właśnie w przeciwnym kierunku, odwrotnie, ale właśnie spotykamy się, rozmawiając z mieszkańcami miasta, powiatu iławskiego, spotykamy się z takim pytaniem, a po co mam się przygotowywać? Przecież skoro nic się nie dzieje, to i tak się nie wydarzy nic. Jeżeli się nie wydarzyło do tej pory, to przecież nic się nie wydarzy. Albo inne. Przecież mamy świetnie przygotowane służby. Jeżeli coś się wydarzy, to służby mi pomogą.
1: Mhm. Czyli przesadzacie. Generalnie są takie komentarze, że wy z tą obroną cywilną przesadzacie.
2: Generalnie są takie komentarze, ale wtedy pytamy się, no dobrze, jeżeli mamy służby i uważacie, że te służby nam pomogą, no to musimy brać pod uwagę to, że strażaków, policjantów, czy tam, gdzie w powiatach stacjonuje wojsko, jest ograniczona ilość. U nas w powiecie iławskim mamy też ograniczoną, ja mogę się tutaj odnieść do liczby, jeżeli chodzi o straż pożarną, bo mamy niespełna 50 jednostek ochotniczych straży pożarnych i 50 kilku chyba w tej chwili strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Nawet jeżeli wszyscy by zareagowali, to mieszkańców powiatu mamy około 90 tysięcy. To i tak jest dużo, dużo mniej niż mieszkańców powiatu. Czyli jaki z tego płynie wniosek, że jednocześnie w jednej chwili wszyscy mieszkańcy powiatu nie otrzymają tej pomocy. Mhm. Dlatego warto zacząć od siebie, od przygotowania od przygotowania siebie, od przygotowania rodziny, swoich najbliższych.
1: Mhm. No właśnie i bardzo znacząca jest wasza nazwa, Przygotowana Iława. Do czego wy chcecie przygotować mieszkańców Iławy, powiatu iławskiego? Do najgorszego.
2: To na koniec. Natomiast na co dzień mamy różne prozaiczne sytuacje kryzysowe. Chociażby w ubiegłym roku mieliśmy sytuację kryzysową związaną z wodą, tak?
1: Dokładnie.
2: To również jest swego rodzaju kryzys.
1: Pan już nie jest w strukturach Straży Pożarnej, prawda, panie Krzysztofie? Czy pan się pokusi o ocenę, jak to wtedy się zadziało? To znaczy, pytam o ocenę nie instytucji, tylko o ocenę działania ludzi. Czy my daliśmy radę jako społeczeństwo?
2: Tutaj, jeżeli chodzi o służby, o poszczególne instytucje, które są odpowiedzialne za sprawdzenie, zbadanie, myślę, że egzamin został zdany. Na pewno podniosą się głosy, że oj, znowu coś tam się wydarzyło, tak nie powinno być, bo ta woda zawsze powinna być czysta, na pewno coś źle zrobili. Niestety, no, takie sytuacje awaryjne się zdarzają. Ważne, że służby zareagowały, zbadały tą wodę i zrobiły wszystko, aby dalej ta woda była jak najszybciej zdatna do spożycia.
1: Pan wspomniał o komentarzach, jakie się pojawiły i rzeczywiście komentarzy w internecie wtedy w przypadku tej wody, ale i też na przykład w przypadku, kiedy ewakuowano mieszkańców wokół zakładu karnego, kiedy pojawił się tam, zdaje się, duży ładunek, duży niewybuch przy modernizacji muru i wtedy też trzeba było, bo to też pewien kryzys był, prawda? Trzeba było wtedy ewakuować mieszkańców i wtedy też przede wszystkim usiedliśmy i pisaliśmy komentarze. Czyli tutaj pytanie do Was, czy internet dzisiaj pomaga w sytuacjach kryzysowych, czy raczej szkodzi? Jak to jest? Marcin Chrząszcz.
0: No, my tutaj rozmawiając w przygotowanej ławie i obserwując też całkiem niedawny kryzys, który był w okolicy Lublina, on polegał na tym, że rozległy się syreny alarmowe w Lublinie. Ludzie oczywiście instynktownie spojrzeli na telefony komórkowe, tam w sieci nie pojawił się żaden komunikat, a kiedy właśnie otworzyli radio, w radiu grał Ricky Martin całą noc, więc wydaje się, że może być pomocny i jest dobrym narzędziem, ale też może być przeszkodą. Brak informacji jest, no, wprowadza niepokój i lęk. Natomiast my też w tej naszej przygotowanej ławie mówimy o tym, że przede wszystkim radio jest taką rzetelną i pierwszą informacją, z której powinniśmy korzystać. Dopiero na drugim lub trzecim miejscu znajduje się internet. Ze względu na to, że ten internet też może być penetrowany, a i fałszywe informacje też w internecie się pojawiają. I przed tym już przestrzega nas prawie każdy portal, kiedy pisze informację taką wstępną, żeby być wyczulonym na fałszywe informacje, które są publikowane właśnie w sieci. Podsumowując, z jednej strony rzeczywiście jest pomocny, bo można rzeczywiście tam porównać te informacje i wziąć szereg wiadomości, które będą przydatne. Na przykład poradnik bezpieczeństwa jest czymś przydatnym, on jest w sieci, informacje o miejscach schronienia są w sieci, mapy miejsc schronienia i schronów są w sieci. Natomiast my, patrząc na sytuację kryzysową, no, raczej uczymy społeczeństwo i uczniów posługiwania się mapą i posługiwania się innym źródłem informacji w momencie, kiedy tej sieci nie ma na przykład, albo kiedy ta sieć jest zainfekowana.
1: No właśnie, bo jeżeli w tym momencie wyłączono by nam internet, nie działa mapa Google. Podstawa, prawda? Dzisiaj podstawa, mało kto na przykład w samochodzie wozi zwykłą mapę papierową. Może gdzieś tam w domu, w szafce pamiątkowa jakaś jest schowana z sentymentu mapa i ławy sprzed 30 lat, ale nie mamy takiej mapy papierowej, takiej aktualnej najczęściej, takiej właśnie w samochodzie, czy gdzieś takiej na podorędziu. Macie też takie obserwacje?
2: No dokładnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak najbardziej. Jeżeli zostanie wyłączony internet, bo to jest najbardziej awaryjne źródło informacji, to wówczas informacje, źródła informacji, z których my korzystaliśmy, nagle stają się dla nas niedostępne.
1: Co trzeba mieć?
2: I co trzeba właśnie wtedy mieć ze sobą, no. Tak? To my też od już, nie wiem, spełna 2 lat uczymy, że w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym, chociaż jak ktoś nas oczywiście słucha, to znowu będę o plecaku mówić, ale my nie tylko o plecaku mówimy, zapewniam, że i o innych rzeczach też staramy się mówić.
1: Cierpliwości, zaraz
2: ale
1: dobiliśmy
2: właśnie
1: do
2: w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym, jednym z takich podstawowych dokumentów, może nie dokumentów, ale papierowych, analogowych źródeł informacji, powinna się znaleźć mapa. Nie musi to być może na początek mapa Polski, ale powinna być obowiązkowa mapa okolicy, w której mieszkamy. Takie mapy można na przykład w informacji turystycznej bezpłatnie otrzymać, ale też trzeba potrafić na takiej mapie, tym palcem po mapie, poruszać się, żeby później wiedzieć, jak w rzeczywistości, którą drogą, w którym kierunku się udać już swoim samochodem, czy pieszo.
1: I tu pana zatrzymam, bo już zdradziliśmy, że pan był i jest właściwie strażakiem, bo pewnie nie przestaje się być w głowie, prawda, człowiekiem w mundurze, ale zapytam Marcina Chrząszcza, który jest z kolei nauczycielem. Czy dzieci uczą się posługiwać mapami papierowymi?
0: Od 2 lat właśnie pozyskuję te mapy w Centrum Promocji Miasta i na lekcji geografii, kiedy mamy temat związany z, gdzie są źródła informacji, jak zbierane są źródła informacji, kiedy rozmawiamy o ukształtowaniu powierzchni, korzystamy z mapy lokalnej, ze względu na to, że ja intencyjnie chcę, żeby uczniowie moi w klasie wiedzieli i umieli posługiwać się mapą papierową.
1: Czyli to zależy od nauczyciela, nie jest to na dużą skalę, rozumiem.
0: Ja myślę, że to jest... Że to, co robię...
1: To jest ważne, oczywiście, tylko czy to jest jakby odgórnie przykazane, że trzeba, że dzieci
0: nie.
1: W programie nie ma czegoś takiego?
0: Nie ma czegoś takiego. Na pewno dzieci mają atlas, ale dzisiaj powszechnie się go nie stosuje. Ja pamiętam sam, kiedyś miałem taki atlas, na którym pracowałem, będąc uczniem. Nie, uważam, że jest to jakiś bardzo zaniedbana dziedzina, jeśli chodzi o pracę z mapą. I że odchodzimy na rzecz cyfrowej mapy, na rzecz takich właśnie zdobycz nowoczesnej technologii, która w momencie, kiedy nie mamy prądu, po prostu jej nie ma.
1: Wracamy do tematu. W takim razie proponuję plecaka ewakuacyjnego, czyli ciąg dalszy odpowiedzi na pytanie, co trzeba mieć, żeby przetrwać.
2: Ten plecak ewakuacyjny to nie tylko właśnie to, ten prowiant, te elementy, które powinniśmy mieć na czas ewakuacji, ale przede wszystkim zapasy powinniśmy przygotować w własnym domu, bo w wielu sytuacjach kryzysowych nie będziemy musieli się ewakuować z domu, ale będziemy musieli pozostać w tym domu. I co wówczas, jeżeli pozostaniemy w nim 24, 48 albo 72 godziny, kiedy w lodówce jest przysłowiowe światło i
1: albo,
2: nic więcej.
1: Albo go nie ma.
2: Albo go nawet nie ma, bo żarówka się spaliła. To wówczas też powinniśmy mieć w domu odpowiednie zapasy. Odpowiednio powinniśmy być przygotowani na takie sytuacje, kiedy powinniśmy dłużej pozostać w domu. To właśnie powinniśmy zacząć od tego, te przygotowanie. A później właśnie, jeżeli mielibyśmy się ewakuować, ktoś powie, no dobrze, no to jak ogłoszą ewakuację, to ja se spakuję ten plecak. Dobrze, jeżeli będziemy mieli na ewakuację kilka godzin, to zgadzam się. Ta osoba sobie spakuje, jeżeli będzie wiedziała, co do niego zabrać i będzie miała w domu, spakuje sobie. Natomiast jeżeli będziemy mieli kilkanaście, kilkadziesiąt minut, to gwarantuję, że o wielu innych ważniejszych sprawach osoby, domownicy będą myśleć niż o spakowaniu plecaka ewakuacyjnego. I wówczas wyjdziemy w butach i w ubraniu wierzchnim, tak jak stoimy, i udamy się w kierunku, którym nam każą służby. I co wówczas? Będziemy liczyli na to, że ktoś nam pomoże. A jeżeli, tak jak wracamy tutaj do początku naszej rozmowy, tych służb jest za mało i po prostu nawet jeżeli bardzo będą się starali, żeby nam pomóc w ciągu 24-48 godzin, to za dużo będzie ewakuowanych, żeby nam pomogli, nie będziemy mieli plecaka ewakuacyjnego. Obok nas będzie osoba, która będzie ten plecak miała. Jeżeli będzie zechce się chociażby jedzeniem z nami podzielić, to się podzieli. A jeżeli nie, to ta osoba obok zje to jedzenie, a my dalej będziemy głodni.
1: A nie daj Boże, jeszcze jesteśmy z rodziną. Czyli co, jak rodzina jest czteroosobowa, to każdy powinien mieć swój własny plecak?
2: Generalnie zasada jest taka, że każdy domownik powinien mieć swój własny plecak ewakuacyjny. Oczywiście każdy plecak powinien być indywidualnie przygotowany. Inaczej przygotowujemy plecak dla dziecka, bo tam chociażby powinno się znaleźć jego ulubiona maskotka też. A inaczej przygotujemy plecak dla głowy rodziny, a inaczej plecak dla mamy czy dorosłego syna, córki.
1: Czy gotówka powinna być też przygotowana? Czy faktycznie my powinniśmy mieć w domach jakiś tam zapas gotówki?
2: Tak, gotówka jak najbardziej i to w małych nominałach. A dlaczego? My zawsze podajemy taki przykład, jak jesteśmy na szkoleniach. Mamy gotówkę. Teraz jeżeli idziemy do bankomatu, to albo po 100 zł, albo po 200 zł nam wypłaca bankomat. Coraz częściej, coraz trudniej jest rozmienić przysłowiową stówkę w sklepie, bo nie ma. Natomiast powinniśmy mieć te 100, 200 zł w drobnych nominałach, po 5, po 2, po 10 zł. A dlaczego? Będziemy potrzebowali w momencie ewakuacji zajść do sklepu, kupić wodę. Okaże się, że nie działają terminale, nie możemy zapłacić kartą. I co wówczas? Mamy tą stówę. Chce się nam bardzo pić. Pani w sklepie, czy pan w sklepie mówi, no dobrze, ale ja nie mam wydać. Ale ja potrzebuję tej wody, ale ja nie mam wydać. I co? Płacimy stówą, bo potrzebujemy tej wody i nagle woda nas kosztuje 100 zł albo 50 zł, a nie 2 zł.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: takie rozkminki, które tutaj panowie przeprowadzacie, to jest niesamowita sprawa, bo rzeczywiście trudno was przyłapać na nieprzygotowaniu. Przygotowana Iława. Przygotowana Iława to nie jest tylko Krzysztof Tomanek i Marcin Chrząszcz. Kto tam jest jeszcze w stowarzyszeniu? Przedstawmy może częściowo chociaż grupę, która zajmuje się przygotowywaniem i całej Iławy, i powiatu iławskiego do kryzysu.
2: To w tej chwili siedzi połowa stowarzyszenia. Okay. Nie jesteśmy dużym stowarzyszeniem. Jeszcze z nami działa Maciej Marciniak, znany komendant chówca ZHP oraz też znany w Iławie survivorowiec Maciej Kucharski, Wietnam, pseudonim. Także myślę, że tutaj akurat tą osobę też znają nasi słuchacze.
1: Jesteście takimi lokalnymi liderami. Kiedy opowiadacie o tym, jak przygotować się do kryzysu, czy macie wrażenie, że to jest rzeczywiście taka teoria tylko dla tych ludzi, którzy słuchają?
0: Ja się czasem czuję jak głos wojącego na pustkowiu. Mhm. Czyli ktoś, kto po prostu mówi o podstawach, które dotyczą człowieka, który nie chce się bać, kiedy przyjdzie na niego jakaś trudność czy doświadczenie, żeby nie czuć lęku. Te odzewy są różne. Teraz mamy taką sytuację, że szkoły, w których robiliśmy szkolenia, chcą, żeby je powtórzyć dla klas, które przyszły, dla klas pierwszych. I zresztą szkoły w nadzorze pedagogicznym mają wpisane właśnie tą potrzebę, by o bezpieczeństwie mówić i ćwiczyć to bezpieczeństwo. Ten proces jakby w tych instytucjach państwowych postępuje, ale bardzo powoli. Często tak się czuję, że trochę za wolno. Wracając do tego pytania. Ci, którzy słyszeli, ci, którzy troszkę rozumią, myślą o mieszkańcach Iławy, interesują się tym tematem, to są na szkoleniach. Ale ogólnie jest to, tak jak mówiłem, głos wojącego na pustkowiu. Ludzie myślą, że to nie jest ten czas, jest to niepotrzebne i myślą, że ktoś inny się zatroszczy o to, albo myślą, że ktoś inny powinien się o to troszczyć, a nie oni sami.
2: Jeżeli chodzi o tych najmłodszych naszych słuchaczy, to oni są bardzo zainteresowani, oni słuchają i często wiedzą dużo więcej niż nawet swoi rodzice na temat bezpieczeństwa. Drugą taką grupą to są seniorzy, którzy mają już za sobą trochę lat przeżytych, trochę doświadczeń, bagaż doświadczeń i też wiedzą, że różne sytuacje mogą się zdarzyć i też chętnie przychodzą, słuchają, rozmawiają, chcą zgłębiać temat. Natomiast to taka grupa
1: Środek
2: 30-50 lat, to są te osoby, które właśnie, to są te, które zadają pytanie, a co się wydarzy, jeżeli przecież i tak się nic do tej pory nie wydarzyło, przecież i tak się nic nie wydarzy.
1: Czy pada takie pytanie, gdzie jest w Iławie najbliższy schron albo miejsce schronienia? No i jaka to jest właściwie różnica?
2: Ciekawe zagadnienie, bo często właśnie ci, którzy chcą z nami podyskutować i negować naszą działalność, przychodzą i mówią, ale po co ja mam się ewakuować, skoro nie ma schronów? Po co ja mam się przygotowywać, skoro nie ma schronów? Wtedy z naszej strony pada odpowiedź, ale pani nie zawsze będzie musiała się ewakuować do schronu. Jeżeli chodzi o te schrony mityczne, to tutaj też, tak jak pani zapytała, musimy to podzielić na różne kategorie tych miejsc ukrycia. Zaczynamy od tych najbardziej hermetycznych, czyli schrony, i tego mamy naprawdę mało w Polsce, bo tak jak szacunki są, to około 4% społeczeństwa będzie mogło się schronić w tych schronach, tylko że to są schrony z lat 60., 70., często jeszcze nie wyremontowane, które czekają na remonty. Kolejną kategorią są tak zwane miejsca ukrycia. Niedawno właśnie zmieniło się prawo budowlane w Polsce, warunki techniczne dla budynków. Te miejsca ukrycia powinny gwarantować, że w momencie, kiedy dojdzie nawet do zawalenia takiego budynku, to będzie możliwość w najniższej kondygnacji tego budynku bezpiecznego przebywania i ewakuowania się po zawaleniu takiego budynku. To są miejsca ukrycia. One nie zapewniają szczelności, czyli nie mają filtrów, ale zapewniają w razie tego najniebezpieczniejszego ataku, myślimy o ataku bombowym, tak? Zapewniają duże prawdopodobieństwo przeżycia. No i są jeszcze miejsca doraźnego schronienia. Jest aplikacja, gdzie się ukryć i w tej aplikacji coraz więcej tych miejsc doraźnego schronienia. To są chociażby, nie wiem, przejścia podziemne, to są zwykłe piwnice w blokach naniesione na mapę Polski w tej aplikacji i tam w tych miejscach, jeżeli będziemy przebywali na zewnątrz, to fachowcy mówią w ten sposób, jeżeli dojdzie do alarmu, a przebywamy na zewnątrz, co mamy robić? Szukaj schronienia. No jeżeli nie masz schronu, nie masz tego miejsca ukrycia, miejsca doraźnego schronienia, to szukaj chociaż wejścia do klatki schodowej. Jeżeli jesteś w domu, szukaj najbezpieczniejszego pomieszczenia, czyli tam takiego pomieszczenia w środku mieszkania, gdzie nie ma okien. Szukaj po prostu najbezpieczniejszego miejsca w tym momencie, jakie możesz teraz znaleźć, w momencie ogłoszenia alarmu.
1: Straszymy tutaj troszkę, prawda? Ale to dlatego, żeby być przygotowanym. I taka Wam idea przyświeca od ilu lat już? Rozmawiacie o kryzysach, tak to nazwijmy, o obronie cywilnej?
0: O obronie cywilnej, o kryzysach 2 lata rozmawiamy. Oczywiście urodziło się to w momencie, kiedy wybuchł taki pełnoskalowy kryzys na Ukrainie i kiedy na nasz teren Rzeczpospolitej spadały pociski. Przecież 2 obywateli też naszego kraju zginęło w Przewodowie, kiedy upadł tam pocisk. To był ten moment, ale od tego momentu tak naprawdę nic się nie poprawiło. Od tego momentu, od 2 lat, mamy sytuację jeszcze trudniejszą. Mam na myśli właśnie sytuację na Ukrainie i mam na myśli też te zdarzenia takie bez precedensu, tak? kiedy właśnie kilkadziesiąt dronów pada poza granice naszego państwa i kiedy wybucha uzbrojona rakieta na polu, no, dzięki Bogu, na polu uprawnym. Więc obserwując sytuację geopolityczną i obserwując też wypowiedzi czołowych polityków polskich, to widzimy, że jest jeszcze większa potrzeba mówienia na ten temat i jeszcze większa potrzeba uwrażliwienia człowieka na temat przygotowywania się na kryzys.
2: To nie chodzi o to, żebyśmy straszyli, żeby społeczeństwo też się bało. Chodzi o to, żeby sprowokować społeczeństwo, mieszkańców, poszczególne jednostki do tego, aby zaczęli szukać informacji na temat, w jaki sposób bezpiecznie mogę przetrwać daną sytuację kryzysową. Jeżeli wzbudzimy w pojedynczej jednostce tą chęć do tego, aby zdobyć tą wiedzę, to już będzie duży sukces. To nasza misja. Teraz, jeżeli chodzi o to, co nam chodzi po głowie, tak? Kolejne projekty. Jesteśmy na etapie składania wniosków na kolejne projekty, na kolejne szkolenia. Tutaj głównie chcemy się zająć szkoleniem, edukowaniem młodych mieszkańców, czyli szkoły zarówno podstawowe, jak i średnie, ale również pamiętamy o tych mieszkańcach starszych, dorosłych, to będą szkolenia otwarte, bądź też tak jak do tej pory spotkania piknikowe, chociaż te spotkania piknikowe to są takie luźne spotkania i nie zawsze chcą o tak poważnych sprawach rozmawiać, ale jeżeli już podchodzą, to pytają, wezmą ulotkę, także to też jest sukces.
1: No tak, może coś tam w tej głowie zostanie, jakieś tam ziarenko zostanie zasiane, prawda? Przeplatamy tutaj trochę tę rozmowę, trochę narzekaniem na społeczeństwo, trochę też takim informowaniem i podawaniem konkretów z Waszej strony. To może jeszcze o konkretach typu alarmy. Jak się zachowywać? Przy jakich rodzajach alarmów?
0: To ważne pytanie, ze względu na to, że tak się spodziewam, że duży procent mieszkańców Iławy, powiatu, nie wie, jakie są alarmy i nie wie, co zrobić, kiedy usłyszy ten alarm. Na pewno możemy zadziałać instynktownie, czyli usłyszeliśmy alarm, to zbieramy swoje dzieci z podwórka i chowamy je do domu, ale może być to błąd. Dlatego jest jakby, takie są 2 etapy, które należy rozpoznać i które należy przeprowadzić. Czyli pierwszy to jest moment, kiedy ten alarm się pojawi. I oczywiście w mieście takim, jakim jest Iława, ten alarm to będzie słyszalny, przynajmniej w okolicy centrum i na poszczególnych osiedlach, ale może być niesłyszalny. Wtedy ten alarm pojawia się nam w tych komunikatach telefonicznych i tam mamy ogłoszenie tego alarmu. Więc to jest taki pierwszy etap, czyli ten alarm to jest 3 minuty modulowany. Czyli jest to taki dźwięk, który podnosi się i spada. I to trwa 3 minuty. I to jest ogłoszenie alarmu. I to jest ważne, żeby rozpoznać, że to nie jest rocznica powstania warszawskiego, bo ona jest 1 sierpnia. To nie są święta majowe, tylko że to jest jakiś szczególny moment. I wtedy zalecalibyśmy, żeby w pierwszej kolejności wysłuchać radia, zobaczyć, co w radiu się dzieje, potem otworzyć aplikację telefoniczną, zobaczyć, czy mamy tam jakiś alarm ogłoszony i na końcu zobaczyć, co się dzieje w telewizji. Myślę, że kiedy mamy te trzy komunikaty i jesteśmy w stanie je zebrać razem, odczytamy tam jasną informację. Będzie to informacja typu pozostań w domu, ukryj się w miejscu bezpiecznym, lub będzie to informacja do ewakuacji. Mhm. I należy postąpić zgodnie z tym komunikatem, który odczytaliśmy, który jest tam właśnie podany nam jako mieszkańcom Iławy czy powiatu. I to są takie dwa etapy, które należy przeprowadzić. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj alarmu, to jest alarm odwołujący dany stan kryzysu, dany stan alarmowy. Jest to dźwięk 3 minuty, dźwięk ciągły. I mamy tylko dwa rodzaje właśnie tych sygnałów. I wtedy, kiedy słyszymy ten 3-minutowy dźwięk ciągłej syreny, wtedy dostajemy informację, że jest na tyle bezpiecznie, że możemy ewentualnie powrócić do domu, ewentualnie wyjść z miejsca ukrycia.
2: Mówimy tutaj o alarmach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To jest najpewniejsze źródło informacji sprawdzone. Jeżeli stamtąd przyjdzie ta informacja, co mamy robić po ogłoszeniu tego alarmu, to będzie najbardziej wiarygodne źródło tych informacji. Natomiast w internecie mogą się fake newsy pojawiać, tak, i możemy zareagować w zupełnie inny sposób, niż chciałyby służby, i możemy się narazić na niepotrzebne niebezpieczeństwo dla nas. Natomiast tu, jeżeli chodzi jeszcze o te alarmy, to jeszcze taki mały kamyczek do całości. Oczywiście jeszcze straż pożarna jest alarmowana, tak? To też jest sygnał modulowany. Tylko tu musimy pamiętać, że alarmowanie straży pożarnej, to ten sygnał modulowany tylko się 3 razy powtarza. Jeżeli już będzie 4., 5., 6. raz sygnał modulowany, to znaczy, że coś naprawdę niepokojącego. Jeżeli 3 razy i syrena się wyłączy, to znaczy, że jest alarmowana straż pożarna. Mhm. Natomiast 4., 5. to już coś niepokojącego się dzieje i należy szukać dalej informacji, w jaki sposób postępować.
1: I uważać na fake newsy.
2: Dokładnie.
1: Czyli dobrze jest wiedzieć, natomiast życzmy sobie, żebyśmy tej wiedzy w ogóle nie musieli wykorzystać.
2: I myślę, że to jest też jedno z naszych przesłań.
0: Ja myślę, że też człowiek, który wie, co robić w danym momencie, to się nie boi. Nie ma lęku, nie ma strachu, bo wie. Bo jeszcze lepiej, jak ćwiczy takie momenty. Tak, więc to jest piękne i my to też mamy w swojej misji. Udało nam się ewakuować tu w Iławie, jako przygotowana Iława, właśnie razem z Radią Eska to robiliśmy. Więc te ćwiczenia, one są też bardzo ważne i tutaj no, to też jest taki potrzebny dla nas element, bo co innego teoria, co innego pokazanie tego plecaka, a co innego już takie ćwiczenia, które mogą nam dać nawyki, które no, w takiej sytuacji ja się nie boję. Ja wiem, co ja mam robić.
1: A tamten blok, który był ewakuowany, to był tak wyjątkowy, tam były więzi międzysąsiedzkie. To się nie zawsze niestety zdarza. Czasami jednak nie zna się tego sąsiada. Wtedy trudniej by było przeprowadzić taką ewakuację, prawda? Jest tak, że no raczej dzisiaj te więzi są takie rozluźnione.
2: Tym bardziej dobrze, że w takim bloku odbyły się te ćwiczenia ewakuacyjne. To też pokazuje, w jaki sposób powinny te stosunki międzyludzkie wyglądać w takiej wspólnocie mieszkaniowej, jak blok mieszkalny, kilkunastorodzinny.
1: Tam było wzorowo.
2: I do tego dążmy.
1: Do tego dążmy. Bardzo dziękuję. Przygotowana Iława, Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek. Ślicznie dziękuję Wam za spotkanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.
2: Dziękuję.
3: Eska Iława News.
1: Nie ma opcji, by na remont szkoły podstawowej nr 5 w Iławie było przeznaczonych za mało pieniędzy, wyjaśnia burmistrz Dawid Kowaczewski radnym na jednym z posiedzeń komisji. Posłuchajcie relacji z tej dyskusji.
4: Sami to monitorowaliśmy już od jakiegoś czasu, że z naszej strony, nawet z mojego, że tak powiem, oglądu niebudowlańca wynika, że tych ekip robotniczych jest za mało. Chociaż muszę przyznać, że roboty takie hydrauliczne, elektryczne bardzo szybko szły, ponieważ tam była naprawdę porządna ekipa, która wchodziła, jak tylko udostępniliśmy salę, to wchodzili, wszystko robili i tutaj naprawdę nic nie można było złego powiedzieć. O tyle te sprawy wykończeniowe pozostawiają wiele do życzenia, a mamy też pracownika, który jest bardzo rygorystycznie, że tak podchodzi do odbiorów i zresztą słusznie, i wytykamy każdą listwę, która jest nieprzykręcona, każdą dziurę w ścianie, która jest niezalepiona.
5: Musi być bezpieczne.
4: Tak, i żeby wszystko było zrobione, więc faktycznie jesteśmy bardzo skrupulatni. przy tych odbiorach, ale to po to, żeby potem dyrekcja szkoły, żeby placówka, żeby uczniowie mieli odpowiedni komfort nauki i oczywiście pracy jako nauczyciele. Powiem Państwu też, że tutaj oczywiście wykonawca robi teraz co może, bo nawet w soboty czy w niedzielę były prace robione do godziny 19, więc mają takie przeświadczenie i poczucie i wiedzę, że terminu jest bardzo, bardzo mało. Tu nie ma co ukrywać. Jak nie będzie dwa razy więcej ludzi, no to będzie problem. Jak będą ludzie na budowie, to będzie to zrobione po prostu.
1: Mówi radna Ewa Jackowska.
5: To jedna taka myśl mi się nasunęła, zresztą dzięki tutaj rozmowie z koleżanką Anetą. A może za małe pieniądze zostały przeznaczone na ten cel? No nie wiem. No.
4: Nie ma takiej opcji, ponieważ mieliśmy dotację i tak wyższą niż podpisana umowa, więc byliśmy przygotowani na to, że firma taka czy inna może złożyć kwotę, ofertę swoją wyższą niż ostatecznie wygrała. Mieliśmy te pieniądze zakontraktowane, nadal mamy te pieniądze zakontraktowane, bo żadnych pieniędzy jeszcze nie oddaliśmy z uwagi na możliwość wykonania robót dodatkowych przy tej inwestycji. I gdyby wpłynęła wyższa oferta, mogłaby wygrać wyższa oferta w tym samym budżecie. To tutaj jest plus dla naszego samorządu, w sensie taki plus, że mamy tę oszczędność wynikającą z oferty, która została złożona. Co jest po stronie firmy, która złożyła ofertę? Czy wszystko dobrze przeliczyła? Tego już nie będę analizował i nie mam takiej wiedzy i nie będę się nawet na ten temat wypowiadał. To już jest odpowiedzialność właściciela firmy i pracowników, którzy przygotowali jego ofertę. Umowa została podpisana, znali wszystkie nasze warunki, mieli świadomość, że muszą zdążyć w tym terminie. Od samego początku to mówiliśmy. Powiem nawet więcej, jak była końcówka roku, to sam osobiście byłem na placu budowy i prosiłem jeszcze dyrektora, żeby przyspieszył obróżnianie w sal, żeby też można było salę od 401 do 404 bodajże oddać szybciej niż przed zakończeniem roku szkolnego. To też zostało uczynione, więc raczej wydaje mi się, że to jest kwestia organizacyjna po stronie wykonawcy, niż tym bardziej, że teraz próbują nadrobić ten czas, chociażby pracą w niedzielę, więc mają świadomość tego, jak to powinno wyglądać. Nie, jeszcze kar umownych nie ma, ale już pierwsza kara poszła w wysokości 6000 zł. Podpisywałem pismo z uwagi na to, że nie dostarczyli nam właściwych dokumentów na potwierdzenie wykonawcy. Zgodnie z umową każdy podwykonawca powinien być zatwierdzony przez zamawiającego, czyli przez urząd. Trzy takie umowy nie zostały dostarczone, więc wymierzyliśmy karę w wysokości 6000 zł. Oczywiście to nie jest dla nas żaden dochód. Muszą Państwo pamiętać o tym, że takie dochody wynikające z kar pomniejszają po prostu dotację, którą otrzymujemy i Skarb Państwa po prostu na tym oszczędza, a nie jest to dla nas dodatkowy przychód.
1: Termomodernizacja piątki ma się zakończyć w październiku.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
0: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Mądry.
6: Witam serdecznie.
0: A to oznacza tematy bardzo koszykarskie. Wokół piłki koszykowej będziemy się kręcić i tego typu boisk. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o Orka Iława Basketball. Te rozgrywki już jakiś czas temu się zakończyły. No i właśnie, jak wam poszło?
6: Trzy grupy startowały w rozgrywkach. Startowaliśmy w U15, gdzie trenerem jest Piotrek Rynkowski. Startowaliśmy również w U17, gdzie ja jestem trenerem, i w trzeciej lidze, gdzie również ja jestem trenerem. No i zacznę od tej grupy Piotrka. Rozgrywki były podzielone u Piotrka na dwie grupy, ponieważ było dużo zespołów. Nasze województwo jest dość rozległe, w związku z tym związek podzielił to na dwie grupy. Piotrek trafił do tej jakby zachodniej części naszego województwa i tutaj mamy bardzo mocne zespoły z Olsztyna. W tej grupie na pięć zespołów zajął ostatnie miejsce i co później w dalszej części rozgrywek grał jakby z zespołami z tej drugiej części województwa. No i tam jakby wygrał to, co miał wygrać wszystko. Natomiast ostatecznie w U15 Piotrek na 12 zespołów zajął siódme miejsce. W naszym odczuciu Piotrka i moim również, gdyby to była jedna liga, zdecydowanie wyżej byłby nasz zespół. Myślę, że gdzieś czwarte miejsce dałoby radę się upasować. Znamy te zespoły, widzieliśmy co grają też z drugiej części województwa, z którym się Piotrek właśnie też później mierzył. No i wyszło na to, że jednak ta nasza grupa była bardzo, bardzo mocna i te miejsce, które tam zajął, no było takie, jakie było, ale z drugiej strony mogło być wyżej, z czego jesteśmy absolutnie świadomi, Piotrek i ja.
0: Zrobiliście analizę co do poprawki?
6: Zawsze robimy takie analizy, nawet po meczach robimy takie analizy, co można poprawić, żeby zaskoczyć przeciwnika w kolejnym spotkaniu grając z nim, albo zaskoczyć kolejnych rywali, bo na przykład coś nie zagrało w tym spotkaniu w danym zespole.
0: Rozumiem, że nie chcesz zdradzać, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon, tak?
6: Nie, tu nie ma jakichś, że tak powiem, taktyk strasznych, szczególnie w kategorii U15, tak? Bo to są jeszcze nadal dzieciaki z klas 7 i 8 i tutaj jakby oni cały czas muszą się uczyć tej koszykówki. Tak naprawdę cała młodzież, jeszcze nasza starsza i młodsza, bo też taką mamy, no uczy się tej koszykówki cały czas i do końca tej przygody z nią, przynajmniej w naszym klubie. Tak to wygląda.
0: Do kolejnej grupy przechodzimy.
6: Tak, no kolejna grupa to U17, nasi juniorzy. którzy znaczną częścią też oczywiście grali w trzeciej lidze, ale tak skupiając się tylko na, w tym momencie na U17, to zajęliśmy trzecie miejsce w lidze. Straszny mieliśmy sezon pod kątem kontuzji. No, na początku nasz główny rozgrywający przez pierwsze półtora miesiąca rozgrywek nie mógł grać, bo skręcił na koniec wakacji, skręcił kostkę i przez półtora miesiąca go w ogóle nie było. No, potem jeszcze, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej. Zanim wrócił do tej formy właściwej, no to było tak naprawdę 2 miesiące już początku rozgrywek, zanim Oliwier do nas wrócił, bo o nim mówię. Później mieliśmy kolejną kontuzję, gdzie pod koniec roku też skręcił kostkę akurat nasz kapitan Hubert Kuba i też wypadł, to jest to wysoki zawodnik podkoszowy nasz z pierwszej piątki, tak jak Oliwier, i jak wrócił Oliwier po kontuzji, tak wypadł z kolei Hubert. Później do Huberta za chwilę w nowym roku doszło kolejnych 2 zawodników, jeden problemy z plecami ze względu na dorastanie, czy takie typowe problemy z kręgosłupem. No i też na półtora miesiąca wypadł Czarek. Później nasz drugi rozgrywający Robert też skręcił kostkę. Jakby no ten sezon dla nas był tragiczny pod względem kontuzji, taki naprawdę super pechowy. Po ostatnie 2 mecze, czy no ostatnie nawet 3 mecze, wypadł nam też Kasper Suszyński, który skręcił kostkę na treningu, dosłownie w ostatniej akcji, jaką mieliśmy na treningu, pamiętam to doskonale, sam spadł sobie krzywo po prostu na stopę, no i podkręcił i wypadł też, a on też jest jakby czołowym naszym rzucającym za 3 szczególnie, także biorąc pod uwagę, powiem szczerze, te wszystkie kontuzje, które nas trapiły przez absolutnie cały sezon, to trzecie miejsce, że uzyskaliśmy, to jest świetny wynik, natomiast jestem przekonany, że dalibyśmy radę troszkę wyżej, to znaczy to miejsce drugie bądź pierwsze uzyskać, bo tutaj nie było aż takiej strasznej różnicy między nami a Olsztynem i Jełkiem, jeżeli chodzi o same wyniki końcowe spotkań. Liczyliśmy na to razem z chłopakami w tym sezonie szczególnie, bo to był tak naprawdę ostatni sezon w kategorii młodzieżowej i w wypadku tak jakby naszego województwa, które jest połączone bezpośrednio z Pomorskim Wojewódzkim w dalszej części rozgrywek, to my jako województwo warmińsko-mazurskie zawsze wychodzimy do Pomorskiego i w Pomorskim z kolei gramy takie turnieje regionalne o wyjście do dalszej części rozgrywek o Mistrzostwo Polski. To są takie turnieje tutaj właśnie regionalne, później są dopiero ćwierćfinały, półfinały i finały Mistrzostw Polski. Dlatego jakby dostać się tam do samego szczytu dla takiej ławy to jest generalnie wręcz niemożliwa sytuacja, bo my opieramy się tylko i wyłącznie na naszych własnych zawodnikach tutaj z lokalnych naszych podwórek. Natomiast takie kluby, szczególnie kluby z Trójmiasta, no już opierają się o zawodników ściąganych z Polski. No najlepszym przykładem tutaj jest właśnie w tej samej kategorii grający nasz Oliwier Szmiciński, który zdobył Mistrzostwo Polski w U19, w wyższej kategorii wiekowej, bo jest na tyle dobry, żeby grać ze starszymi chłopakami w NRZ Tref Sopot. Jesteśmy z niego bardzo dumni, zresztą, że tak ten sezon poszedł. W swojej kategorii U17 wiem, że chłopaki tam z Trefla odpali w półfinałach Mistrzostw Polski, natomiast tutaj na jednym ze spotkań z władzami miasta, które było wszystkich sportów, rozmawialiśmy o zmianach w kontekście przydzielania nagród, wyróżnień i stypendiów. Ja właśnie ten temat bardzo mocno poruszałem. Poruszałem już go bardzo dawno, jak jeszcze pracowałem w Centrum Sportu, natomiast tutaj był idealny moment, taki fantastyczny moment na to, żeby właśnie wszystkim powiedzieć, że no nie da się pewnych rzeczy, że sporty drużynowe muszą być traktowane zupełnie oddzielnie od sportów indywidualnych, jeżeli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, ponieważ podałem przykład taki związany z Oliwierem Szmicińskim, gdzie po zdobyciu przez Energię Tref Sopot Mistrzostwo Polski w kategorii U19, gdzie był m.in. nasz Oliwier, Tref, ten seniorski grający w Ekstraklasie, postanowili na meczu ekstraklasowym podziękować wszystkim trenerom, pierwszym trenerom tych wszystkich chłopaków i wskazali wtedy, zaprosili na ten jeden mecz, tam podziękowali i na swojej stronie wymienili wszystkich chłopaków grających w tym U19, którzy zdobyli to Mistrzostwo Polski i ich kluby, z których się wywodzą wszyscy chłopacy. Się okazało, że ze Sopotu samego jest tylko jeden zawodnik. Jeden. Reszta była z całej Polski generalnie, nawet jeden z zagranicy, z Anglii. Także to jest fizycznie niemożliwe, żeby taki zespół jak zespół Iławski, tak, zdobył Mistrzostwo Polski. To chyba, że będziemy tak samo ściągać, bo będziemy mieli worek pieniędzy i zaczniemy tutaj ściągać w jakiś sposób takich chłopaków, no ale nie wiem, czy to jest wtedy sens grania w rozgrywkach młodzieżowych, bo uważam, że takie miasta jak Iława podobnej wielkości, no my jesteśmy od tego, żeby szkolić tą młodzież, dawać szansę tym dzieciakom, stwarzać w nich pasję do danego sportu, w naszym wypadku w koszykówce, i żeby ta koszykówka została z nimi do końca życia i o jeden dzień dłużej, i żeby się nią bawili, a jeżeli komuś się uda, tak jak Oliwierowi, dostać wyskakiwać wyżej, spełniać marzenia na coraz wyższym poziomie i życzę mu bardzo tego, żeby znalazł się w Ekstraklasie jako ten Iławianin, jako to, że znam oboje rodziców, jako że z tatą grałem w wiele turniejów razem i był w naszym klubie. Naprawdę życzę mu tego wszyscy w klubie i myślę, że cała Iława powinna takim chłopakom życzyć tylko jak najlepiej.
7: Powiedziałeś, że U17 dotarło do trzeciego miejsca, to tak i jednocześnie mówisz, że to już zakrawa o takie roszady jak w ligach czołowych, że się dobiera bardziej zdolnych zawodników, to czy zajęcie trzeciego miejsca przez grupę młodzieżową też się wiąże z jakąś nagrodą finansową, czy nie?
6: Nie. Tutaj ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie w naszej lidze się nie wiąże z żadną nagrodą finansową, ani dla klubu, ani dla zawodników. To są dzieci, to, czy młodzież. Oni grają po prostu dla pasji, dla danego sportu, w tym wypadku dla koszykówki. Jeżeli chodzi o to właśnie, co powiedziałem odnośnie Oliwiera i na przykład Trefla w tym wypadku, to nie jest tak, że oni płacą tym chłopakom. Bo nie płacą. Po prostu tam jest szkółka bardzo, bardzo dobra. Jak generalnie w województwie pomorskim są dobre szkółki, szczególnie tych czołowych klubów ekstraklasowych, tak jak właśnie Tref Sopot czy Arki Gdynia. No i tam wszyscy zawodnicy z Polski, może nie wszyscy, ale jakby część z nich próbuje się dostać, czy do Trefla, czy do Arki Gdynia, czy część naszych zawodników jest w Politechnice Gdańskiej, która z kolei jest w drugiej lidze, tak? Czyli ligę wyżej niż my gramy w seniorach, ale tutaj jakby te szkolenie jakby w województwie pomorskim i system tego, jak oni mają to zorganizowane, jakie fundusze są przeznaczone przez miasto, jakie w ogóle fundusze kluby same w sobie mają, no to są nieporównywalne do tego, co mamy my i ta młodzież dlatego tam lgnie, bo widzi potencjał szkoleniowy, widzi potencjał na swój rozwój wyższy, niż by miała go na przykład w Iławie, no i z tego tytułu właśnie Oliwier poszedł tą drogą, że najpierw był u nas, zaczynał, później rodzice, bardzo mocne poświęcenie rodziców tu, bo wozili go do Torunia 2 razy chyba w tygodniu, jak dobrze pamiętam, i raz chyba wtedy u nas trenował, bo to już dawno, to nawet nie do końca kojarzę, jak to dokładnie było, ale na pewno go wozili do Torunia, a później z Torunia z kolei poszedł już do szkoły średniej, właśnie do Sopotu i w tym Trefle gra po szkole, po klasie 8.
7: Czyli dlatego zawodnicy jeżdżą do bardziej znanych klubów, bo liczą, że jakby te rozgrywki młodzieżowe będą przedsionkiem już potem do profesjonalnych lig.
6: Dokładnie tak to wygląda. No, na pewno jest jakby potencjał jest o tyle tych chłopaków, którzy się tam już dostają, na tyle duży, mogą liczyć na to, że jeżeli będą na tyle sprawni, na tyle dobrzy, na tyle skuteczni rzucając do kosza, że klub ich zauważy, wstawi ich, bo oni mają też młodzież swoją, taką starszą młodzież w drugiej lidze, że najpierw wstawią ich do tej drugoligowego zespołu. Zresztą Oliwier na przykład już grał jakieś spotkania w drugiej lidze. Jak ich z kolei tam zauważą, to czasami nawet takim chłopakom zespoły ekstraklasowe dają szansę w swoim normalnym meczu ligowym, ekstraklasowym. Były takie przypadki, że chyba 2 lata temu ojciec z synem zagrał. Ojciec chyba miał wtedy, mniej więcej był w moim wieku, chyba 44 lata miał, a syn miał 15. I wyszli na parkiet jakby, ale syn naprawdę był wtedy już dobry. No trochę chcieli taką historię napisać, myślę. Tam z minutę chyba chłopak pograł, ale nie zmienia to faktu, że musi być na tyle dobry, że w ogóle go tam wstawili też, żeby nie zrobił jakiejś bezsensownej straty, albo może już wynik był wtedy taki ustawiony wysoko na ich korzyść. No to już jakby szczegóły.
7: To teraz idziemy do kolejnej grupy rozgrywkowej Iławskiej.
6: Tak, jeszcze graliśmy w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, bo te dwa województwa zawsze są połączone ze sobą w tych rozgrywkach. Tutaj zajęliśmy ostatnie miejsce, wygrywając jedno spotkanie z tych wszystkich, no ale byliśmy zdecydowanie najmłodszym zespołem. Mieliśmy, jak sobie później liczyłem, bo tak chłopakom pokazywałem statystyki, żeby mieli absolutną świadomość, z kim oni się mierzyli też w tej lidze. No to nasza średnia zespołu to była niecałe 18 lat tych chłopaków. Byliśmy najmłodsi w ogóle w całej stawce wszystkich zespołów. No, Arka była od nas tak statystycznie o 1,5 roku starsza. Później były Wilki Jełk, później Politechnika Gdańska, z wiekiem tam 22 lata, Gremik Gdańsk, Junior Basket Klub Olsztyn, Basket Elbląg, Defenders Kwidzyn, AZS Olsztyn i Polonia Pasłęk, która była najstarszym zespołem, bo miała 33 lata średnio.
7: A ci, co zajęli podium, to jak?
6: Podium Gremik Gdańsk, to to pierwsze miejsce. Tak zresztą obstawiałem po składzie, że to będzie raczej faworyt tych rozgrywek. Rzeczywiście tak było. Wygrali wszystko i u nich było 22,5 roku średnia chłopaków. Drugie miejsce wtedy zajęła Politechnika Gdańska. Generalnie ten ciut tam młodsza średnia u nich wyszła. Trzecie miejsce Defenders Kwidzyn, 27 lat średnia. Także...
7: Czyli skok 4-5 lat robi kolosalną różnicę,
6: tak,
7: w tabeli.
6: Robi w tabeli, w motoryce szczególnie robi kolosalną różnicę, no bo no chłopacy mając 17-18 lat, bo takimi chłopakami jakby tutaj mamy w większości 17-latków, no ta motoryka jest zdecydowanie inna niż tych 20-kilkuletnich już facetów wtedy, tak? Bo już masa mięśniowa jest zupełnie inna, motoryka jest zupełnie inna, szybkość, wszystko, skoczność, każda rzecz, która jest związana z tym, żeby po parkiecie biegać, być skutecznym, być silnym i wytrzymać całe 40 minut gry, no to się z tym wiąże właśnie. I mimo wszystko, mimo tego, że ja jestem zadowolony w sumie z chłopaków, z ich postawy, dotrwaliśmy ten sezon, to już jest ich drugi sezon w trzeciej lidze, wcześniej byli jeszcze młodsi, tak? Wtedy nawet zespoły, z którymi graliśmy w tamtym sezonie, często mówiły mi po meczach, że mówię, no Krzysiek, widać ogromny postęp tych chłopaków przez ten rok, że dają radę, że już nie są tak słabi fizycznie, głowa u nich też już inaczej pracuje, no bo jednak z tymi starymi chłopami, że tak powiem, powalczyli na parkiecie, musieli się tam pomasować pod koszem, dlatego już w tym roku trochę inaczej, następny rok będzie jeszcze lepszy, uważam. W tym roku mieliśmy tak naprawdę jedno wygrane spotkanie, ale jeszcze mogliśmy 7 kolejnych wygrać, naprawdę. Ja im tutaj według statystyk, to z Gdynią mogliśmy oba spotkania też wygrać. Niestety oba przegraliśmy, tak? Ale to była kilkupunktowa różnica. Z Elblągiem u siebie tak samo, tylko 7 punktami przegraliśmy. Elbląg, zespół generalnie drugoligowy, który ma też w trzeciej lidze, gdzie młodzież się ogrywa, ale zawsze tam dają drugoligowców, którzy minut nie dostają tyle, ile powinni w drugiej lidze i jakby tutaj dogrywają w trzeciej lidze, także oni w zależności od meczu są w różnym składzie, ale z nami no, do ostatnich sekund naprawdę była tutaj walka. Kontuzje nas zabiły jadąc do Ełku. Właśnie to jest to, co mówiłem w kategorii U17, bo właśnie duża część tych chłopaków, generalnie praktycznie wszyscy grali też w trzeciej lidze i tutaj te kontuzje nas wtedy zabiły, bo to na tym meczu właśnie też Hubert sobie tą kostkę skręcił od razu w pierwszej kwarcie i już było, nie mieliśmy kim za bardzo wtedy grać. Z AZS-em Olsztyn bardzo mocno też u siebie stracha im napędziliśmy. Trener powiedział, żebym więcej mu tego nie robił, bo prawie na zawał wszedł, mówi, że przygrają. To już po meczu tak usłyszałem. Z Pasłękiem jedna kwarta gdzieś tam zaważyła na tym, że przegraliśmy spotkanie, to naprawdę ja jestem z chłopaków zadowolony. Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej, żeby tych wygranych mieć na koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silne drużyny były, szczególnie te pierwsze 4 drużyny były bardzo mocne, co było od razu widać, bo wystarczy powiedzieć, że tylko 3 były pierwsze, które zajęły pierwsze 3 miejsca, były z Pomorskiego, a to już wiele mówi od razu, że będzie mocne granie, bo jest Pomorskie.
7: To tak sobie, wiesz, pomyślałem pod kątem statystyczno-matematycznym, to co 3 lata będziemy czekać i na miejscu pierwszym. Przez samo to, że średnia wieku podskoczy.
6: Trzeba wziąć też pod uwagę to, że chłopaki pewnie za 2 lata będą szli na studia i będzie to tak samo jak w poprzednim zespole, który prowadził Piotrek Rynkowski, że poszli na studia, jakby rozpierzchli się tutaj po Polsce, bo jeden jest w Toruniu, ktoś tam jest w Olsztynie, ktoś tam jest w Trójmieście, może jeszcze 10 chłopaków pojechali, ale generalnie na pewno te 3 miasta weszły w grę. I tu będzie pewnie podobnie i znowu pewnie Piotrek, który dzisiaj ma te U15 dzisiejsze, to będzie za te 3 lata czy 2 lata też pewnie grał tymi właśnie chłopakami w trzeciej lidze. No ale tutaj jakby podsumowując jakby ten sezon, to zostają ci sami praktycznie chłopacy, ten sam zespół generalnie zostaje do gry na kolejny sezon. Ja już inaczej nie będę pomagał, bo w tym roku jeszcze im trochę tam pomagałem w grze, ale już teraz postanowiłem, że już naprawdę nie będę i tak się z nimi umówiłem, że będę tylko wchodził, jak naprawdę będą jakieś kontuzje nieszczęsne i nie będzie komu grać i ja będę tym przysłowiowym 13 zawodnikiem, bo 12 jest w protokole, a tym 13, który w razie kontuzji gdzieś tam założy ostatecznie ten strój i tak to będzie wyglądało w następnym sezonie.
7: Czyli będziesz głównie trenerem?
6: Tak, będę głównie trenerem. No i teraz w te wakacje tak naprawdę będę pierwszy raz wakacje takie całe, bo zmieniłem pracę, to będę miał pierwszy raz wakacje od 18 lat takie całe, no to chcę trochę czasu poświęcić, żeby poszukać sponsorów i spróbować powalczyć o to, żeby być wyżej w trzeciej lidze, to po pierwsze, ale z jakimś czasem zrobić jednak tą drugą ligę w Iławie, bo na to Iława zasługuje moim zdaniem.
7: I już jest kim, czy jeszcze nie? By było na chwilę obecną?
6: Mówimy o sponsorach, czy mówimy o zawodnikach?
7: O zawodnikach. Czy by było z czego stworzyć tą drugą ligę?
6: Druga liga wiąże się bardzo z prostą rzeczą. Ja takie podejście do tego miałem od samego początku, jak tylko zakładałem ten klub. Połowa zawodników musi być z Iławy. Taka połowa, mówię o takim protokole zawodów, czyli 12 mamy w protokole, tak, to żeby połowa była naszych lokalnych chłopaków, a połowa musi być z zewnątrz. Nie ma inaczej, po prostu nie da się zrobić awans tylko swoimi chłopakami w takiej Iławie. No to jest fizycznie niemożliwe, chyba żebyśmy że do rozmowy wrócimy na przykład za 10 lat, gdzie dzisiejsi chłopacy, którzy mają po 20, którzy byli wcześniej grającymi u nas, nadal gdzieś tam się ruszają, powiedzmy, z piłkami, nadal gdzieś tam próbują grać w jakichś ligach amatorskich i wracają teoretycznie do Iławy. Ci dzisiejsi 17-latkowie wtedy mają 27, ci dzisiejsi Piotrka z U15 mają 25 i z tych wszystkich chłopaków, tak, i jeszcze kolejnych, którzy będą, składamy takie przysłowie 12 osób nieźle grających, to może wtedy jesteśmy w stanie coś powalczyć, ale oczywiście za tym też idą pieniądze, bo tego bez pieniędzy po prostu się nie da zrobić pewnych rzeczy, no bo chociażby koszt trzeciej ligi dla nas to jest jakieś 60 tysięcy złotych plus minus, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecią ligę, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę, no to już tutaj wchodzą w grę jakieś między 300 a 400 tysięcy złotych, które muszą być, bo to już pewne rzeczy na Związek, Polski Związek Koszykówki na nas nakłada, które muszą być koniecznie, tak, chociażby takie rzeczy jak transmisja, które się odbywają na kanale YouTube'owym Polskiego Związku Koszykówki razem ze pełnymi statystykami, tak jak dokładnie oglądamy to na meczach reprezentacji Polski czy drużyn ekstraklasowych.
7: Spytam od drugiej strony, jak bardzo opłacalna jest gra w trzeciej, a jak bardzo opłacalna gra w drugiej lidze, jeśli się zajmie czołowe miejsca, bo rozumiem, że tak jak w futbolu drogie puchary, drogie medale, a nawet kasa, to tutaj też coś?
6: Nie w tych ligach. Nie w
7: jeszcze wyżej.
6: Tak, to dopiero wchodzi w grę zawodowe granie, tak? Tutaj no nie ma takiej możliwości. Ja powiem tak, generalnie druga liga to jest 1/4 Polski. W naszym wypadku, patrząc, gdzie się znajdujemy, to patrząc od strony Iławy, to w stronę Poznania, Szczecina, Trójmiasta. To taki kwadracik, jak tak bardzo łatwo, czy Gniezno tutaj, tak, te tereny. To tutaj jakby patrząc, to my w takim kwadraciku, w takiej 1/4 północno-zachodniej części byśmy grali. Czyli to już są rozgrywki centralne.
7: Nasuwa się od razu, że to są miasta związane jednak z uczelniami, a to się wiąże z tym, że jednak bardziej aktywni na boiskach są zawodnicy.
6: Tak, prawda jest taka, że bardzo dużo zawodników to są studenci lub drużyny, które są w tej, na przykład w tej drugiej lidze, to są drużyny wokół dużych miast, tak? Jeżeli mamy na przykład Poznań, to wokół Poznania są jakieś w okolicy, powiedzmy, 20, 30, 40 kilometrów drużyny jak Mogilno czy coś podobnego, które grają też w drugiej lidze, ale to są zawodnicy generalnie z Poznania, nie z Mogilna, tak? Ale mają bliziutko, podjadą sobie na trening, te 40 kilometrów to żadna tam odległość, podjadą, potrenują, wracają i tak to wygląda, no. Budżety klubów są bardzo różne. Jeżeli chce się grać w drugiej lidze, to no, tak jak powiedziałem, te 300-400 tysięcy to jest minimum, żeby po prostu tam się znaleźć. Natomiast patrząc pod kątem całościowym ligi, no to takie budżety od tych właśnie 300 tysięcy do 500, no to tam jest 16 zespołów w ogóle w lidze, w danej grupie. No to trzeba liczyć, że się zajmie, powiedzmy, te 9-16, tak? No to są mniej więcej tam te 600 tysięcy, 300 tysięcy, to są takie budżety. Później mamy taki środek tabeli, powiedzmy tam od miejsca 5 do tego, powiedzmy, 10, że tam mają budżety, powiedzmy, od tych 600 tysięcy do, powiedzmy, 800-900. No i później wszystko, co się zaczyna milion i w górę, to są zespoły pierwsza czwórka zazwyczaj w każdej grupie, która się stara bić o awans do pierwszej ligi.
7: I dopiero wtedy dostaną tak jakby szansę zwrotu poniesionych kosztów w treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
6: To mówimy teraz o zawodnikach?
7: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu z sukcesu na pieniądze?
6: No nie ma i tak nie ma, myślę, w żadnym klubie, no, ani piłkarskim, ani żadnym na takim poziomie rozgrywkowym. Takie są realia. Dlatego tutaj, żeby grać w takich rozgrywkach, trzeba mieć sponsorów, którzy po prostu będą chcieli zaistnieć w tym sporcie, wydać czy zainwestować te swoje ciężko zarobione pieniądze poprzez swoją firmę, właśnie reklamując się za pośrednictwem koszykówki w tej części kraju, w 1/4 części naszego kraju, i próbować budować coś, czego na przykład nie było. W takiej ławie nigdy nie było trzeciej ligi, dopiero my to stworzyliśmy, i nigdy nie było drugiej ligi, tym bardziej, dlatego, czyli rozgrywek centralnych, i ławie nigdy nie było na mapie koszykarskiej zaznaczonej tak mocno, jak myślę jest teraz, a druga liga na pewno by jeszcze podwyższyła ten cel. No i na pewno byśmy pisali ogromną historię tego miasta, powiatu, czy nawet najbliższego nam regionu, Ostrucko, Nowomiejsko, Iławskiego, bo nikt, no nigdy nie był tak wysoko. Ostatni zespół, który był w drugiej lidze tak blisko nas, no to teraz jest Elbląg, tak? W drugiej lidze od trzech sezonów, chłopak

0: kto jest w naszej pierwszej lidze koszykówki, już nawet nie drugiej, tylko pierwszej lidze koszykówki, to mapa wygląda w taki sposób, że nie ma naszego województwa w ogóle, podlaskiego w ogóle, to jakby cała wschodnia ściana, dopiero tam Rzeszów tylko jakby jest w pierwszej lidze.
1: No taki pas przez centralną Polskę, biegnący od północnego zachodu
0: tak
1: do...
0: Tak naprawdę od Warszawy, bo Warszawa jest tu jakby, powiedzmy, po tej, jak równo byśmy Polskę na pół podzielili, to powiedzmy, to Warszawa jest po tej wschodniej bardziej części, to jak od Warszawy patrząc i wszystko w naszą lewą, zachodnią stronę, to tutaj są zespoły, nie?
1: Cała i na dół w dół.
0: I na dół, tak. Wszystko.
1: No to pozostaje nam sobie życzyć, żeby ta druga liga się wyhodowała, a jak będzie pierwsza, albo chociaż ta druga, to pojawią się pewnie kolejne pytania o przyszłość koszykówki w Iławie. Przed nami jeszcze jubileusz, ale o tym sobie oddzielnie porozmawiamy w kolejnej rozmowie.
0: Tak, ja na pewno będę chciał podsumować 10 lat naszej działalności. Mamy zamiar to robić u naszego sponsora Tokama Windyki i tam w tym w świetnych okolicznościach przyrody i nie tylko przyrody. Będziemy omawiać to we wrześniu. Zaprosimy tam wszystkich przyjaciół koszykówki, którzy przez te wszystkie 10 lat się gdzieś tam przewinęli, którzy na samym początku tworzyli, którzy byli troszkę, dołączyli troszkę później, którzy są dzisiaj z nami. No i mam nadzieję, że przez właśnie wakacje jeszcze znajdę patronów i chętnych do współpracy, do pomocy naszej koszykówce i właśnie te osoby też już zaproszę wtedy, żeby posłuchały, jak było przez 10 lat i żeby budowały kolejne 10 z nami.
1: Może już w wyższych ligach.
0: I tego sobie bardzo życzymy, żeby tak było.
1: A gościem Eski Iława był Krzysztof Mądry.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Kładka na moście drogowym między Małym a Dużym Jeziorakiem w Iławie została zamknięta pod koniec listopada 2015 roku. Mieszkańcy od dłuższego czasu dopominają się jej remontu. Co dalej w tym temacie, mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
4: Mieszkańcy o to często dopytują. Kładka, która jest między Małym a Dużym Jeziorakiem, w tym momencie jest poddawana ocenie specjalistów. Podpisaliśmy niedawno umowę na inwentaryzację tej kładki, ponieważ oprócz desek, które są widoczne dla nas i wszyscy dobrze wiemy, że one wymagają wymiany, nasi specjaliści muszą przebadać także konstrukcję tej kładki, ponieważ od wielu lat ona jest zamknięta. Jeżeli konstrukcja będzie w dobrym stanie, nie będzie wymagała jakichś większych zabiegów technicznych powodujących duże wydatki, to być może skończy się na tym, że samorząd nasze miasto będzie musiało po prostu zlecić pomalowanie tej kładki oraz wymianę desek na tej kładce. Jeżeli będą wymagane większe prace, niestety inwestycja będzie dużo większa. Wszystkie prace te techniczne mają zakończyć się w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, więc w okolicy października, listopada tego roku poznamy szacunkowy koszt modernizacji tej kładki. Jeżeli się uda wpisać to do przyszłorocznego budżetu, to będę prosił radnych Rady Miejskiej o zgodę na to, byśmy mogli rozpocząć proces inwestycyjny w przyszłym roku.
5: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
6: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
5: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela, a wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nas

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym jajowym. Może się obudzicie. Nie, nie głową! Nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radio SK. Radio SK. The good girl in your dream.

0: Iwona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ścianie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Daddy 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest TSK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie, a warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Zaczynasz dzień? Zrób to w miejscu pełnym smaku i dobrej energii.
4: W Raszczyk Let's Eat czekają na ciebie wyjątkowe śniadania, pełne smaku i jakości w świetnej cenie.
3: Aromatyczna kawa, świeże pieczywo i słodkości sprawią, że twój poranek będzie idealny.
4: Znajdziesz nas w Ostródzie, ulica Górka 16, Centrum Handlowe BIK. W dniach od 21 do 26 września wybrane śniadania i pizza włoska 50% taniej.
3: Przyjdź i przekonaj się, dlaczego każdy wraca do Raszczyk Let's Eat po więcej.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

Jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie, w Baku, dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz, zjedz. Wybiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut. Tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili. Radio SK. U, dość.

0: Reklama.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
6: I ława na czasie.
7: Dawid Jakubowski, wysyłamy Was dziś do hali w Biskupcu. Tutaj dziś od 9.30 do 17.00 prawie przez cały dzień, czyli inauguracja bal z Biskupieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Grać będzie zespołów naprawdę sporo w podziale w tym roku na kobiece i męskie, ale akurat prezentowane będą najpierw męskie, no bo one zaczną rozgrywki. Wszystkiego dowiecie się na miejscu w hali w Biskupcu. Fajnie na dwóch kółkach zmotoryzowanych było, ale się skończyło. Z tego założenia wychodzą motocykliści, kończą oficjalnie sezon motocyklowy w Karasiu dziś pod Iławą. Od 11 przejadą paradą ulicami Iławy, potem reszta atrakcji pod X-Moto w Karasiu. Między innymi pokazy stuntu i tancerek.
8: Muzyką się żyje.
9: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
10: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
11: od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
10: Tak, to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
11: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
9: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Daly z hitem Daly Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Majko, na pewno potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesienie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Nie, niespokojnie, spokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie, czekajcie, czekajcie, żebym nie pomylił, najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka, że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: Pracując w tej gigantycznej wygranej w Totka, znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sonita i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Let's get

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, jak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszewcy. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Uwaga! Remont kontrolowany.

0: gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
1: Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zaczynasz dzień? Zrób to w miejscu pełnym smaku i dobrej energii.
4: W Rusztyk Let's Eat czekają na Ciebie wyjątkowe śniadania, pełne smaku i jakości w świetnej cenie.
3: Aromatyczna kawa, świeże pieczywo i słodkości sprawią, że Twój poranek będzie idealny.
4: Znajdziesz nas w Ostródzie, ulica Górka 16, Centrum Handlowe BIK. W dniach od 21 do 26 września wybrane śniadania i pizza włoska 50% taniej.
3: Przyjdź i przekonaj się, dlaczego każdy wraca do Rusztyk Let's Eat po więcej.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
8: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
9: Co czujesz?
8: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
9: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
8: szybko. Ja już myślałem o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
9: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
8: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
7: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra 2 koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Watford. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game, a później Teddy Swims. W kolei jest jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, to już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

Alex Uren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, różnie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że za niedziela to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.
5: Ława na czasie.
6: Dawid Jakubowski, wysyłamy was jutro do Iławskiego Kinoteatru. Tutaj odbędzie się koncert, w ramach którego wystąpią Danuta Show w składzie Danuta, Warszczuk, Ewa i Jerzy Kantry Włodarek. Od 18.30 w poniedziałek w Iławskim Kinoteatrze wstęp wolny. Coraz mniej czasu macie, żeby zapisać się do Iławskiej Dychy w Centrum. Biegu przez Centrum Iławy, która odbędzie się 4 października. Startują z Niepodległości. Meta na bulwarze Jana Pawła II przy Iławskiej Hali. A tymczasem kolejna edycja zbliża się, już 11 festiwalu Gwary Lubawskiej. Jeśli znacie kogoś z takim akcentem, to koniecznie o nim mu powiedzcie. 27 października odbędzie się o 10 w Bibliotece Nowomiejskiej.
7: Muzyką się żyje.
8: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej 20 Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
9: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
8: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś... Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski, z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Ella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śmierzynka od Armina van Buurena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK 18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Damamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, to jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK. Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
3: Zaczynasz dzień? Zrób to w miejscu pełnym smaku i dobrej energii.
4: W Raszczyk Let's Eat czekają na Ciebie wyjątkowe śniadania, pełne smaku i jakości w świetnej cenie.
3: Aromatyczna kawa, świeże pieczywo i słodkości sprawią, że Twój poranek będzie idealny.
4: Znajdziesz nas w Ostródzie, ulica Górka 16, Centrum Handlowe BIK. W dniach od 21 do 26 września wybrane śniadania i pizza włoska 50% taniej.
3: Przyjdź i przekonaj się, dlaczego każdy wraca do Raszczyk Let's Eat po więcej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w SK oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga. And I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć.

0: innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble i ława ulica Ostrucka 54.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
4: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
3: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radiu SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
9: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zaczynasz dzień? Zrób to w miejscu pełnym smaku i dobrej energii.
9: W Rasztyk Let's Eat czekają na Ciebie wyjątkowe śniadania, pełne smaku i jakości w świetnej cenie.
8: Aromatyczna kawa, świeże pieczywo i słodkości sprawią, że Twój poranek będzie idealny.
9: Znajdziesz nas w Ostródzie, ulica Górka 16, Centrum Handlowe BIK. W dniach od 21 do 26 września wybrane śniadania i pizza włoska 50% taniej.
8: Przyjdź i przekonaj się, dlaczego każdy wraca do Rasztyk Let's Eat po więcej.
10: I po reklamie.
11: I ława na czasie.
12: Dawid Jakubowski, witajcie. My zaglądamy teraz do sali konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury. Tutaj warto będzie zajrzeć w poniedziałek o 17, bo odbędzie się wtedy wernisaż wystawy malarstwa i rękodzieła w ramach jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu III wieku w Iławie, a we wtorek o 17 wokół kuchni

0: bezpiecznie kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
1: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. 4 osoby zatrzymane po włamaniu do juwelera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
2: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
1: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
3: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.E.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK. Jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji Dnia Doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera, tak wam gramy w Radiu SK, dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał, halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
12: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News.

0: Za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
1: Bardzo nam się podoba.
2: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
0: A patronem turnieju było Radio SK.
3: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterię. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: dowiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: I po reklamie.

0: Age, Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownie zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.
17: I ława na czasie.
18: Dawid Jakubowski, wysyłamy Was dziś do hali w Biskupcu. Tutaj dziś od 9.30 do 17.00 prawie przez cały dzień, czyli inauguracja bal z Biskupieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Grać będzie zespołów naprawdę sporo w podziale w tym roku na kobiece i męskie, ale akurat prezentowane będą najpierw męskie, no bo one zaczną rozgrywki. Wszystkiego dowiecie się na miejscu w hali w Biskupcu. Fajnie na dwóch kółkach zmotoryzowanych było, ale się skończyło. Z tego założenia wychodzą motocykliści, kończą oficjalnie sezon motocyklowy w Karasiu dziś pod Iławą. Od 11 przejadą paradą ulicami Iławy, potem reszta atrakcji pod X-Moto w Karasiu. Między innymi pokazy stuntu i tancerek.
0: minęła 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
16: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą

0: Osoby związane z Zieloną Górą.
1: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Wczoraj jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września, no ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy. 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
15: Nasza firma ma politykę B2B.
14: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
15: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
14: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
16: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
20: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
19: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
21: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: I po reklamie.

0: Co za głos, jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: I po reklamie.
22: Jest 17:00, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
23: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
22: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
24: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
25: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
22: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
0: Półtorej minuty po godzinie 17:00. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to.

Armin van Buuren w Radio SK 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie? I odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak, robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak, słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i sezon już teraz w Radiu SK.

I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Alex Warren. Tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. SK.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, a co ty robisz? Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Iława na czasie.
19: Dawid Jakubowski, wysyłamy Was jutro do Iławskiego Kinoteatru. Tutaj odbędzie się koncert, w ramach którego wystąpią Danuta Show w składzie Danuta, Warszczuk, Ewa i Jerzy Kantry Włodarek. Od 18.30 w poniedziałek w Iławskim Kinoteatrze wstęp wolny. Coraz mniej czasu macie, żeby zapisać się do Iławskiej Dychy w Centrum. Biegu przez Centrum Iławy, które odbędzie się 4 października. Startują z Niepodległości. Meta na bulwarze Jana Pawła II przy Iławskiej Hali. A tymczasem kolejna edycja zbliża się już 11. festiwalu Gwary Lubawskiej. Jeśli znacie kogoś z takim akcentem, to koniecznie o nim mu powiedzcie. 27 października odbędzie się o 10 w Bibliotece Nowomiejskiej.
20: Zmierzamy.
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
10: So tough.
20: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
0: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zaczynasz dzień? Zrób to w miejscu pełnym smaku i dobrej energii.
7: W Rasztyk Let's Eat czekają na ciebie wyjątkowe śniadania, pełne smaku i jakości w świetnej cenie.
6: Aromatyczna kawa, świeże pieczywo i słodkości sprawią, że twój poranek będzie idealny.
7: Znajdziesz nas w Ostródzie, ulica Górka 16, Centrum Handlowe BIG. W dniach od 21 do 26 września wybrane śniadania i pizza włoska 50% taniej.
6: Przyjdź i przekonaj się, dlaczego każdy wraca do Rasztyk Let's Eat po więcej.
8: I po reklamie.

0: SK Iława. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.
8: SK Iława News.
9: Dawid Jakubowski z jednej strony mikrofonu, z drugiej strony Radosław Serafin, kierownik Iławskiej Pływalni.
10: Witam serdecznie, witam słuchaczy.
9: 3 tygodnie przez taki okres była wyłączona z użytkowania pływalnia zwana basenem Iławskim. Co roku jest remontowana, modernizowana, odnawiana. Co w tym roku padło ofiarą, że tak powiem, zębu czasu?
10: No tak, nasza pływalnia, nie ukrywam, że się starzeje. Oczywiście standardowa procedura w tym czasie to jest czyszczenie całej instalacji technologii basenowej, wymiana filtru, wymiana złóż. No ale w tym roku doszła nam na przykład taka ciekawostka, że wybudowaliśmy trzecią saunę suchą, bardzo ładna, na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Pewnie pojawiły się pewne komunikaty w mediach, jak ona wygląda, także naprawdę robi wrażenie.
9: Przypomnijmy jeszcze, jakie działają oprócz niej?
10: No jeszcze dodatkowa jest ta łaźnia parowa, czyli mamy 3 sauny suche, w tym łaźnię parową, razem wszystkich saun jest, są 4, nie?
9: Mhm.
10: Prac takich remontowo-budowlano-elektrycznych było bardzo dużo. Bardzo dużo uległo uszkodzeń wyłączników różnicowo-prądowych. Nowe instalacje powstały zasilające wodę. No, wyburzone zostały niektóre ściany, ale to nie wszyscy to widzą, bo to jest w takich miejscach, które są niedostępne dla użytkowników. Tak jak naprawa oświetlenia podwodnego, wymiana instalacji elektrycznych na niektórych odcinkach, bo tam też było częste awarie, częste zwarcia. Dla niektórych te 3 tygodnie są bardzo długie. Dla nas my potrzebujemy ponad tygodnia czasu, żeby zlać wodę, wyczyścić całą nieckę basenową, całą instalację i to trwa, i nalać z powrotem wody do tych zbiorników i podgrzać i uzdatnić, przywrócić do takiego stanu, kiedy nasi klienci mogą wejść do tych niecek. To na samo to potrzebujemy ponad tydzień czasu, więc też trzeba powiedzieć, że ludzie też mają okrojone godziny pracy, więc to nie jest tak, że mamy tego czasu tak pełne 3 tygodnie.
9: Problemem dość dużym było piętro zjeżdżalni. Nad tym udało się zapanować i chociaż to w tym roku odpadło, czy jednak jeszcze...
10: Nie. To nam spędza sen z powiek cały czas. Natomiast to zajęło 2 pracownikom naprawa tego, całej tej klatki schodowej do zjeżdżalni na prawie tydzień czasu 2 pracownikom. Tak długo się, że tak powiem, nie dlatego, że się niespecjalnie spieszyli, ale po prostu tam było dużo prac, bo ten sufit jest stale zalewany. My tam żeśmy oczywiście w tym roku troszeczkę bardziej go jeszcze doszczelnili, ale idziemy o krok dalej, żeby ta nasza praca nie poszła na marne. Mamy pewne rozwiązanie, na które czekamy. Zobaczymy, jaki będzie tego koszt. Na razie nie będę mówił, w jaki sposób chcemy sobie to naprawić. Nasze dzieci nie pomagają nam w tym, bo często właśnie zatykają ten otwór startowy tam u góry na zjeżdżalni i ta woda zamiast spływać w dół, wylewa nam się na zewnątrz. I to powoduje, że cała ta klatka jest zalewana od góry do dołu. Tam już są zrobione wszystkie możliwe sposoby na to, żeby ta woda nie ściekała po ścianach, no ale dzieci są lepsze. No, trochę nas o ten krok zawsze są przed nami.
9: Jakieś kolorki się zmieniły? Takie, że wchodzi się i jest efekt wow? Czy zostaliście w barwach starych?
10: Nie ma nic. Znaczy kolorki to może tam, gdzie są pobrudzone ściany, to może to zrobić efekt wow, że są zrobiły się śnieżno-białe. Natomiast ogólnie no, barwy zostały te same. Nic tak na wejściu nie

0: Nie dawała żadnych objawów i nagle została, że tak powiem, uszkodzona i to dosyć mocno. Jest to pompa od zjeżdżalni, drugiej takiej nie możemy podłączyć, bo to jest nietypowa pompa z nietypowym takim jakby wirnikiem. Trafiła do naprawy, więc no czekamy, zobaczymy jak długo to potrwa. Postaramy się jak najszybciej przywrócić zjeżdżalnię do użytkowania.
1: Rok mniej więcej jest już nowy system szafkowy, jak on się sprawdza?
0: Tu by trzeba zapytać klientów, znaczy ja nie wiem, czy się mnie ludzie boją, czy nie, ale ja nie widzę skarg, znaczy nie słyszę skarg. Nie ukrywam, że też nie jest aż taką osobą, może medialną w takim sensie, że za dużo nie chodzę po forach, nie czytam opinii i też nie mam na przykład Facebooka, co dla niektórych jest może taką dziwną sprawą. Mhm. Natomiast do mnie bezpośrednio takich negatywnych uwag nie wpłynęło. Także ja uważam, że to rozwiązanie nam się sprawdza. Szafki w miarę na początku były pewne problemy techniczne, które żeśmy sobie rozwiązali. No dzieci oczywiście potrafią nam pewne rozwiązania podpowiedzieć albo pokazać, jak zblokować tą szafkę, co jest praktycznie, no było niemożliwe, a jednak jest możliwe.
1: Według producenta niemożliwe.
0: Według producenta, tak. Jak to można złamać klucz, albo wyłamać, albo który praktycznie powinny się nie wyłamać. Są też takie przypadki. Natomiast szafki ogólnie sprawdzają się rewelacyjnie, tak uważam. No trzeba by było tu podpytać naszych klientów, albo może niech coś prześlą jakieś opinie, czy może zadzwonią co im powiedzą, jak, co oni sądzą o tych naszych szafkach, o tym rozwiązaniu.
1: Jest konto Centrum
0: Mamy,
1: Sportu.
0: Tak, Centrum Sportu. Można by było ewentualnie tam jak swoje uwagi. No, jesteśmy otwarci na i te dobre, i na te złe oczywiście, także...
1: Aczkolwiek może faktycznie brakuje podstrony, że tak powiem, społecznościowej samego basenu, bo to jednak oddzielny obiekt.
0: No tak, przydałaby się, nie ukrywam, że tak.
1: Były plany na przykład zamontowania rozwiązań, które by was trochę odciążyły od kosztów energii. Ekologiczne jakieś panele, pompy, coś w tym kierunku udało się zdziałać?
0: W chwili obecnej przeprowadzony został audyt energetyczny. Ja nie ukrywam, że już jest protokół z tego audytu, z którym jeszcze się nie zapoznałem. Zrobię to jak najszybciej, dlatego że mi brakuje po prostu czasu na wszystko. Muszę w spokoju sobie usiąść. On ma 82 strony, więc to nie jest taka prosta sprawa, żeby się zaznajomić w nim w 5 minut. Postaram się zapoznać, ale taki audyt został przeprowadzony właśnie w tym celu, żeby pomniejszyć koszty utrzymania, koszty mediów tego obiektu. Co powinno się, że tak powiem, w jaką stronę i w jakim kierunku, żeby te koszty pomniejszyć, bo w tym celu został przeprowadzony.
1: Mówiliśmy, że jeśli chodzi o sam obiekt, to za dużo się nie da zdziałać wszerz, w górę może. Pomysły są na rozwój pływalni Wiławie?
0: Ogólnie nie, no bo jeżeli byśmy mieli, znaczy dla współczesnej inżynierii i portfela nie ma granic, tak? Jakbyśmy chcieli powiększyć ten basen, oczywiście wszystko się da. Trzeba by go w połowie zburzyć, w połowie wybudować na nowo i byłby dwa razy taki, jakbyśmy chcieli, nie? Mhm. Tytułem trochę żartu. Natomiast sama pływania już jakby no pewnie przez długie lata nie ulegnie większym zmianom. On już jest jakby zamknięty w tej swojej kubaturze, gdzie za bardzo nie mamy możliwości już poruszania się. To lepiej może pomyśleć o może drugiej małej pływalni miejskiej, jakiejś takiej, może nie miejskiej, a szkolnej, gdzie to też by mogło na przykład rozładować troszeczkę ruch na pływalni albo poszerzyć te możliwości dla naszych klientów.
1: A mówimy właśnie o tym, bo obłożenie cały czas torów jest bardzo duże.
0: Jest. No nie wiem, dlaczego ta pływalnia ma taką tak przyciągnięcie. Znaczy w ogóle sport w Fiławie się cieszy dużo, to już nie chodzi o pływalnię, dużą popularnością, ale z tą frekwencją jest naprawdę dobrze. No.
1: Najwięcej obleganych jest torów przez dzieci szkolne, czy nauki pływania i stowarzyszenia? Jak to się rozkłada teraz?
0: Znaczy to wygląda w ten sposób, że do godziny 14 no, głównym odbiorcą są dzieci z ławskich szkół, to nie ulega wątpliwości. Aczkolwiek są takie godziny i momenty, kiedy pływanie od tej godziny 8 do 14 ma pewne panele, w których można przyjść popływać. I tu bardzo dobrze te miejsca, kiedy są wolne, wykorzystują emeryci i renciści. Dlatego, że mają też specjalny bilet, a dwa, że oni no, mają czas. My wiecie, no, tak jak każdy pracujący, nie ma tego czasu do godziny 15, no chyba, że pracuje w systemie zmianowym. Mhm. To może sobie pozwolić na przyjście na basen pracy na przykład o godzinie 9. Tak, standardowy zjadacz chleba to o godzinie 9 jest w pracy i nie przyjdzie na ten basen. Nie? Oprócz emerytów oczywiście, których serdecznie zapraszam. Także do godziny 14 to głównie dzieci z siławskich szkół, a od 15.30 to tutaj jest panel stowarzyszeń do 17.30. To głównie tu jest taki bardzo mocny nacisk na naukę pływania dla dzieci i młodzieży i tutaj te godziny wypełnia szkoła pływania Orka z Iławy, ale nie tylko, bo tam jeszcze inne podmioty

0: przedmioty również się wciskają, tak jak tam most czasami. I po 17.30 część dni, i to, bo to nie wszystko, to od razu zaznaczam, że to nie jest tak, że cały basen jest zajęty przez te wszystkie podmioty. My do 17.30, od 15.30 tak, ale po 17.30 no, mamy tam naukę pływania dla dorosłych, to tam Krzysiu Wocławski prowadzi. Jest też grupa sportowa iławskich pływaków i triatlonistów, także tam też wynajmują 3 tory przez 2 godziny, ale są, tak jak Państwo zobaczą ten panel taki, który jest na stronie, jest możliwość no, popływania, ale mówię, jeżeli jest dużo osób, no to tych torów brakuje, nie ukrywam, że nie. Że przydałoby się więcej.
1: A ogólne ramy czasowe otwarcia obiektu?
0: Od godziny 6 do 22.
1: Do 22, bo chciałem zapytać, czy może jeszcze się dobę da rozszerzyć do północy, albo całodobowo.
0: Znaczy, wszystko jest możliwe, ale to wtedy nam też czasu by brakowało, bo pewne rzeczy wykonywane są w godzinach nocnych, więc jeżeli byśmy zamykali basen o 24, to sprzątanie obiektu pewnie do 2, do 3 i szybko otwierania, ale te są jeszcze zabiegi techniczne w nocy, które technicy wykonują, bo proszę sobie wyobrazić, że tam obsługa techniczna, obsadę mamy całodobową, także tam nie ma tak, że w nocy, tak jak, nie wiem, salę gimnastyczną, woźny wyłącza światła, zamyka na klucz, idzie do domu. Tam wtedy się wykonują największe zabiegi
1: konserwacyjne.
0: Tak, które pozwalają na to, żeby rano ta woda znowu była czysta. Jest mycie filtrów, mycie zbiorników przelewowych, dozowanie chemii, przeklorowywanie czasami bywa w nocy, także odkurzacz chodzi, także to też mało czasu na to, żeby o godzinie 6 ten basen znowu przywrócić do takiego stanu użyteczności, nie? Na pewno były rzeczy takie nieprzewidziane, zepsuł się odkurzacz basenowy, serwisu w Polsce nie ma, tam jest taka przykra sprawa, pan, który się tym zajmował, po prostu no, już go nie ma, bardzo fajny zresztą, nie mamy serwisu w Polsce na to odkurzacze. Nasz uległ właśnie, on został wysłany do serwisu, kiedy ten pan jeszcze po prostu naprawiał te odkurzacze, bo to jest przedstawicielstwo szwedzkiej firmy w Polsce. Biją się tam niektóre firmy, które by chciały przyjąć ten interes, który by pozwalał użytkownikom tych odkurzaczy, bo jest ich na rynku sporo, bo to bardzo dobre odkurzacze, przyjąć ten serwis w Polsce, ale jeszcze do tej pory ta firma żadna nie wygrała.
1: Czyli co, pierwszy zakup na zaroczną konserwację i przestój to zakup
0: no,
1: odkurzacza?
0: Nie będę ukrywał, że musieliśmy, dziękuję dyrektorowi, że wsparł pewnie i burmistrzowi, bo pewnie to się gdzieś tam już pewnie wyżej odbiło, za to, że mogliśmy zakupić drugi odkurzacz, no bo bez odkurzacza basenowego praktycznie ciężko utrzymać taką jakąś wodę, no bo to wszystko w nocy opada na dno i to trzeba zbierać, no. Niekoniecznie codziennie, ale co drugi, co trzeci dzień taki odkurzacz musi pracować, żeby to wszystko, co pływa, co wnosimy do tego basenu, a wie pan, jak to jest z tym naszym myciem, no to tam wszystko to pływa, ale coś musi to zebrać, no sitkiem technik w nocy tego nie wyłowi, choćby nie wiem, co on tam robił w tym basenie, nie wyciągnie tych wszystkich nieczystości z tego basenu. No i na przykład zakup takiego nieplanowany to 17,5 tysiąca. To jest 50%, to i tak 50% ceny tego nowego. Także to i tak dostaliśmy go nowy, taki no, praktycznie nowy drugi odkurzacz mamy na tą chwilę u siebie, ale co się stanie, nie odpukać, jak ten drugi też wysiądzie.
1: To z grubsza powiedzieliśmy już, co się wydarzyło na Iławskiej Pływalni. Kolejny przestój za rok, czy wcześniej?
0: No, ten nasz planowany, tak, za rok. No, mamy ten przestój nieplanowany, tak zwany przestój wodny. On się zazwyczaj wiąże z tym, że kotłownia miejska ma swój przestój remontowy, gdzie w całej ławie nie mamy ciepłej wody. To zazwyczaj jest na koniec czerwca.
1: Ale ten tydzień i tak by was nie urządzał, bo
0: nie
1: zmieścicie w tym terminie, żeby coś zrobić.
0: Nie, a nie chcemy zamykać na połowę wakacji pływalni. Tam ta końcówka sierpnia jest najbardziej taka dla nas optymalna, żeby przeprowadzać te remonty. Chcę też podziękować wszystkim pracownikom. Jak już mam okazję coś powiedzieć, to muszę powiedzieć, że to jest jeden z lepszych przystoi remontowych, dlatego, że chyba najmniej nerwowy w tym roku był, o tak bym go nazwał, bo nie ukrywam, że czas goni, prac było dużo, bo tego się tak nie widzi. Mamy takie małe tam, chyba nawet taki mały raport z przeprowadzonych prac, chyba gdzieś się pojawił na stronie chyba Facebooku albo na stronie Iławskiego Centrum Sportu, ale tych prac w koło było mnóstwo. Czas gonił, emocje wiadomo są, ale w tym roku wyjątkowo świetnie to zostało wszystko przeprowadzone. No pracownicy naprawdę stanęli na wysokości zadania i no wszyscy razem świetnie pracowali, więc chcę im tutaj bardzo mocno podziękować za tą naprawdę ciężką pracę i że udało nam się bardzo dużo rzeczy, bardzo naprawdę naprawdę dużo takich, które nam wcześniej też kłopoty sprawiały, no zrobić w tym przestoju. Tego może nie widać dla takiego użytkownika, nie widać tego gołym okiem, ale my wiemy, co zostało wykonane i jak ciężką pracą, także bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję.
1: Jaki to jest sztab ludzi biegający po obiekcie?
0: Nie ukrywam, że mieliśmy też serwisy zewnętrzne, tak jak serwis zjeżdżalni wodnej. Oni również 2 dni tutaj pracowali, praktycznie szlifowali, uzupełniali ubytki. Cały ten podium startowy zostało też odnowione, odrestaurowane. To tam 2 dni panowie spędzili. Był też serwis centrali wentylacyjnej. Mamy w tej chwili generalny remont głównej centrali basenowej. No jeszcze się nie zakończy, bo wszystkie części nie dojechały, ale w 80% został zrealizowany. No byli panowie przez 2 dni, budowali nam saunę. Także były też firmy zewnętrzne, które pracowały na basenie, ale mój sztab ludzi to ze mną 7 osób.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był kierownik Iławskiej Pływalni Radosław Serafin.
0: Dziękuję również i zapraszam serdecznie na nasz obiekt.
2: SK Iława News.
3: Nie ma opcji, by na remont szkoły podstawowej nr 5 w Iławie było przeznaczonych za mało pieniędzy, wyjaśnia burmistrz Dawid Kopaczewski radnym na jednym z posiedzeń komisji. Posłuchajcie relacji z tej dyskusji.
4: Sami to monitorowaliśmy już od jakiegoś czasu, że z naszej strony, nawet z mojego, że tak powiem, oglądu niebudowlańca wynika, że tych ekip robotniczych jest za mało. Chociaż muszę przyznać, że roboty takie hydrauliczne, elektryczne bardzo szybko szły, ponieważ tam była naprawdę porządna ekipa, która wchodziła, jak tylko udostępniliśmy salę, to wchodzili, wszystko robili i tutaj naprawdę nic nie można było złego powiedzieć. O tyle te sprawy wykończeniowe pozostawiają wiele do życzenia, a mamy też pracownika, który jest bardzo rygorystycznie, że tak podchodzi do odbiorów i zresztą słusznie, i wytykamy każdą listwę, która jest nieprzykręcona, każdą dziurę w ścianie, która jest niezalepiona.
5: Musi być bezpieczne.
4: Tak, i żeby wszystko było zrobione, więc faktycznie jesteśmy bardzo skrupulatni przy tych odbiorach, ale to po to, żeby potem dyrekcja szkoły, żeby placówka, żeby uczniowie mieli odpowiedni komfort nauki i oczywiście pracy jako nauczyciele. Powiem Państwu też, że tutaj oczywiście wykonawca robi teraz co może, bo nawet w soboty czy w niedzielę były prace robione do godziny 19, więc mają takie przeświadczenie i poczucie i wiedzę, że terminu jest bardzo, bardzo mało. Tu nie ma co ukrywać. Jak nie będzie 2 razy więcej ludzi, no to będzie problem. Jak będą ludzie na budowie, to będzie to zrobione po prostu.
3: Mówi radna Ewa Jackowska.
6: To jedna taka myśl mi się nasunęła, zresztą dzięki tutaj rozmowie z koleżanką Anetą. A może za małe pieniądze zostały przeznaczone na ten cel? No nie wiem. No.
4: Nie ma takiej opcji, ponieważ mieliśmy dotację i tak wyższą niż podpisana umowa, więc byliśmy przygotowani na to, że firma taka czy inna może złożyć kwotę, ofertę swoją wyższą niż ostatecznie wygrała. Mieliśmy te pieniądze zakontraktowane, nadal mamy te pieniądze zakontraktowane, bo żadnych pieniędzy jeszcze nie oddaliśmy z uwagi na możliwość wykonania robót dodatkowych przy tej inwestycji. I gdyby wpłynęła wyższa oferta, mogłaby wygrać wyższa oferta w tym samym budżecie. To tutaj jest plus dla naszego samorządu, w sensie taki plus, że mamy tę oszczędność wynikającą z oferty, która została złożona. Co jest po stronie firmy, która złożyła ofertę? Czy wszystko dobrze przeliczyła? Tego już nie będę analizował i nie mam takiej wiedzy i nie będę się nawet na ten temat wypowiadał. To już jest odpowiedzialność właściciela firmy i pracowników, którzy przygotowali jego ofertę. Umowa została podpisana, znali wszystkie nasze warunki, mieli świadomość, że muszą zdążyć w tym terminie. Od samego początku o tym mówiliśmy. Powiem nawet więcej, jak była końcówka roku, to sam osobiście byłem na placu budowy i prosiłem jeszcze dyrektora, żeby przyspieszył opróżnianie w sal, żeby też można było salę od 401 do 404 bodajże oddać szybciej niż przed zakończeniem roku szkolnego. To też zostało uczynione, więc raczej wydaje mi się, że to jest kwestia organizacyjna po stronie wykonawcy, niż tym bardziej, że teraz próbują nadrobić ten czas, chociażby pracą w niedzielę, więc mają świadomość tego, jak to powinno wyglądać. Nie, jeszcze kar umownych nie ma, ale już pierwsza kara poszła w wysokości 6000 zł. Podpisywałem pismo z uwagi na to, że nie dostarczyli nam właściwych dokumentów na potwierdzenie wykonawcy. Zgodnie z umową każdy podwykonawca powinien być zatwierdzony przez zamawiającego, czyli przez urząd. 3 takie umowy nie zostały dostarczone, więc wymierzyliśmy karę w wysokości 6000 zł. Oczywiście to nie jest dla nas żaden dochód. Muszą Państwo pamiętać o tym, że takie dochody wynikające z kar pomniejszają po prostu dotację, którą otrzymujemy, i Skarb Państwa po prostu na tym oszczędza, a nie jest to dla nas dodatkowy przychód.
3: Termomodernizacja piątki ma się zakończyć w październiku.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Mądry.
5: Witam serdecznie.
1: A to oznacza tematy bardzo koszykarskie. My wokół piłki koszykowej będziemy się kręcić i tego typu boisk. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o Orka i Ława Basketball. Te rozgrywki już jakiś czas temu się zakończyły. No i właśnie, jak wam poszło?
5: Trzy grupy startowały w rozgrywkach. Startowaliśmy w U15, gdzie trenerem jest Piotr Rynkowski. Startowaliśmy również w U17, gdzie ja jestem trenerem, i w trzeciej lidze, gdzie również ja jestem trenerem. No i zacznę od tej grupy Piotrka. Rozgrywki były podzielone u Piotrka na dwie grupy, ponieważ było dużo zespołów. Nasze województwo jest dość rozległe, w związku z tym związek podzielił to na dwie grupy. Piotrek trafił do tej jakby zachodniej części naszego województwa i tutaj mamy bardzo mocne zespoły z Olsztyna. W tej grupie na pięć zespołów zajął ostatnie miejsce i co później w dalszej części rozgrywek grał jakby z zespołami z tej drugiej części województwa, no i tam jakby wygrał to, co miał wygrać wszystko. Natomiast ostatecznie w U15 Piotrek na 12 zespołów zajął siódme miejsce. W naszym odczuciu, Piotrka i moim również, gdyby to była jedna liga, zdecydowanie wyżej byłby nasz zespół. Myślę, że gdzieś czwarte miejsce dałoby radę się upasować. Znamy te zespoły, widzieliśmy, co grają też z drugiej części województwa, z którym się Piotrek właśnie też później mierzył. No i wyszło na to, że jednak ta nasza grupa była bardzo, bardzo mocna i te miejsce, które tam zajął, no było takie, jakie było, ale z drugiej strony mogło być wyżej, z czego jesteśmy absolutnie świadomi, Piotrek i ja.
1: Zrobiliście analizę co do poprawki?
5: Zawsze robimy takie analizy, nawet po meczach robimy takie analizy, co można poprawić, żeby zaskoczyć przeciwnika w kolejnym spotkaniu grając z nim, albo zaskoczyć kolejnych rywali, bo na przykład coś nie zagrało w tym spotkaniu w danym zespole.
1: Rozumiem, że nie chcesz zdradzać, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon, tak?
5: Nie, tu nie ma jakichś, że tak powiem, taktyk strasznych, szczególnie w kategorii U15, tak? Bo to są jeszcze nadal dzieciaki z klas 7 i 8 i tutaj jakby oni cały czas muszą się uczyć tej koszykówki. Tak naprawdę cała młodzież, jeszcze nasza starsza i młodsza, bo też taką mamy, no uczy się tej koszykówki cały czas i do końca tej przygody z nią, przynajmniej w naszym klubie. Tak to wygląda.
1: Do kolejnej grupy przechodzimy.
5: Tak, no kolejna grupa to U17, nasi juniorzy, którzy znaczną częścią też oczywiście grali w trzeciej lidze, ale tak skupiając się tylko w tym momencie na U17, to zajęliśmy trzecie miejsce w lidze. Straszny mieliśmy sezon pod kątem kontuzji. No, na początku nasz główny rozgrywający przez pierwsze półtora miesiąca rozgrywek nie mógł grać, bo skręcił na koniec wakacji, skręcił kostkę i przez półtora miesiąca go w ogóle nie było. No, potem jeszcze, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej. Zanim wrócił do tej formy właściwej, no to było tak naprawdę dwa miesiące już początku rozgrywek, zanim Oliwier do nas wrócił, bo oni mówię. Później mieliśmy kolejną kontuzję, gdzie pod koniec roku też skręcił kostkę akurat nasz kapitan Hubert Kuba i też wypadł, to jest to wysoki zawodnik podkoszowy nasz z pierwszej piątki, tak jak Oliwier, i jak wrócił Oliwier po kontuzji, tak wypadł z kolei Hubert. Później do Huberta za chwilę w nowym roku doszło kolejnych dwóch zawodników, jeden problemy z plecami ze względu na dorastanie, czy takie typowe problemy z kręgosłupem. No i też na półtora miesiąca wypadł Czarek, później nasz drugi rozgrywający Robert też skręcił kostkę. Jakby ten sezon dla nas był tragiczny pod względem kontuzji, taki naprawdę super pechowy. Po ostatnie dwa mecze, czy ostatnie nawet trzy mecze, wypadł nam też Kasper Suszyński, który skręcił kostkę na treningu, dosłownie w ostatniej akcji, jaką mieliśmy na treningu, pamiętam to doskonale. Sam spadł sobie krzywo po prostu na stopę, no i podkręcił i wypadł też, a on też jest jakby czołowym naszym rzucającym za trzy szczególnie. Także biorąc pod uwagę, powiem szczerze, te wszystkie kontuzje, które nas trapiły przez absolutnie cały sezon, to trzecie miejsce, że uzyskaliśmy, to jest świetny wynik, natomiast jestem przekonany, że dalibyśmy radę troszkę wyżej, to znaczy to miejsce drugie bądź pierwsze uzyskać, bo tutaj nie było aż takiej strasznej różnicy między nami a Olsztynem i Jełkiem, jeżeli chodzi o same wyniki końcowe spotkań. Liczyliśmy na to razem z chłopakami w tym sezonie szczególnie, bo to był tak naprawdę ostatni sezon w kategorii młodzieżowej i w wypadku tak jakby naszego województwa, które jest połączone bezpośrednio z Pomorskim Województwem w dalszej części rozgrywek, to my jako województwo warmińsko-mazurskie zawsze wychodzimy do Pomorskiego i w Pomorskim z kolei gramy takie turnieje regionalne o wyjście do dalszej części rozgrywek o Mistrzostwo Polski. To są takie turnieje tutaj właśnie regionalne, później są dopiero ćwierćfinały, półfinały i finały Mistrzostw Polski. Dlatego jakby dostać się tam do samego szczytu dla takiej ławy to jest generalnie wręcz niemożliwa sytuacja, bo my opieramy się tylko i wyłącznie na naszych własnych zawodnikach tutaj z lokalnych naszych podwórek. Natomiast takie kluby, szczególnie kluby z Trójmiasta, no już opierają się o zawodników ściąganych z Polski. No najlepszym przykładem tutaj jest właśnie w tej samej kategorii grający nasz Oliwier Szmyciński, który zdobył Mistrzostwo Polski w U19 w wyższej kategorii wiekowej, bo jest na tyle dobry, żeby grać ze starszymi chłopakami w Enerdze Treff Sopot. Jesteśmy z niego bardzo dumni, zresztą, że tak ten sezon poszedł. W swojej kategorii U17 wiem, że chłopaki tam z Treffla odpali w półfinałach Mistrzostw Polski, natomiast tutaj na jednym ze spotkań z władzami miasta, które było wszystkich sportów, rozmawialiśmy o zmianach w kontekście przydzielania nagród, wyróżnień i stypendiów. No ja właśnie ten temat bardzo mocno poruszałem. Poruszałem już go bardzo dawno, jak jeszcze pracowałem w Centrum Sportu, natomiast tutaj był idealny moment, taki fantastyczny moment na to, żeby właśnie wszystkim powiedzieć, że no nie da się pewnych rzeczy, że sporty drużynowe muszą być traktowane zupełnie oddzielnie od sportów indywidualnych, jeżeli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, ponieważ podałem przykład taki związany z Oliwierem Szczecińskim, gdzie po zdobyciu przez Energia Treff Sopot Mistrzostwo Polski w kategorii U19, gdzie był m.in. nasz Oliwier, Treff, ten seniorski grający w Ekstraklasie, postanowili na meczu ekstraklasowym podziękować wszystkim trenerom, pierwszym trenerom tych wszystkich chłopaków i wskazali wtedy, zaprosili na ten jeden mecz, tam podziękowali i na swojej stronie wymienili wszystkich chłopaków grających w tym U19, którzy zdobyli to Mistrzostwo Polski i ich kluby, z których się wywodzą wszyscy chłopacy. Się okazało, że ze Sopotu samego jest tylko jeden zawodnik. Jeden. Reszta była z całej Polski generalnie, nawet jeden z zagranicy, z Anglii. Także to jest fizycznie niemożliwe, żeby taki zespół jak zespół Iławski, tak, zdobył Mistrzostwo Polski. To chyba, że będziemy tak samo ściągać, bo będziemy mieli worek pieniędzy i zaczniemy tutaj ściągać w jakiś sposób takich chłopaków, no ale nie wiem, czy to jest wtedy sens grania w rozgrywkach młodzieżowych, bo uważam, że takie miasta jak Iława podobnej wielkości, no my jesteśmy od tego, żeby szkolić tą młodzież, dawać szansę tym dzieciakom, stwarzać w nich pasję do danego sportu, w naszym wypadku w koszykówce, i żeby ta koszykówka została z nimi do końca życia i o jeden dzień dłużej, i żeby się nią bawili, a jeżeli komuś się uda, tak jak Oliwierowi, dostać wyżej i spełniać marzenia na coraz wyższym poziomie, i życzę mu bardzo tego, żeby znalazł się w Ekstraklasie jako ten Iławianin, jako to, że znam oboje rodziców, jako że z tatą grałem w wiele turniejów razem i był w naszym klubie, naprawdę życzę mu tego wszyscy w klubie i myślę, że cała Iława powinna takim chłopakom życzyć tylko jak najlepiej.
1: Powiedziałeś, że U17 dotarło do trzeciego miejsca, to tak i jednocześnie mówisz, że to już zakrawa o takie roszady jak w ligach czołowych, że się dobiera bardziej zdolnych zawodników, to czy zajęcie trzeciego miejsca przez grupę młodzieżową też się wiąże z jakąś nagrodą finansową, czy nie?
5: Nie, nie, nie. Tutaj ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie w naszej lidze się nie wiąże z żadną nagrodą finansową, ani dla klubu, ani dla zawodników. To są dzieci, to czy młodzież. Oni grają po prostu dla pasji, dla danego sportu, w tym wypadku dla koszykówki. Jeżeli chodzi o to właśnie, co powiedziałem odnośnie Oliwiera i na przykład Treffla w tym wypadku, to nie jest tak, że oni płacą tym chłopakom. Bo nie płacą. Po prostu tam jest szkółka bardzo, bardzo dobra. Jak generalnie w województwie pomorskim są dobre szkółki, szczególnie tych czołowych klubów ekstraklasowych, tak jak właśnie Treff Sopot czy Arki Gdynia. No i tam wszyscy zawodnicy z Polski, może nie wszyscy, ale jakby część z nich próbuje się dostać, czy do Treffla, czy do Arki Gdynia, czy część naszych zawodników jest w Politechnice Gdańskiej, która z kolei jest w drugiej lidze, tak, czyli ligę wyżej niż my gramy w seniorach. Ale tutaj jakby te szkolenie jakby w województwie pomorskim i system tego, jak oni mają to zorganizowane, jakie fundusze są przeznaczone przez miasto, jakie w ogóle fundusze kluby same w sobie mają, no to są nieporównywalne do tego, co mamy my, i ta młodzież dlatego tam lgnie, bo widzi potencjał szkoleniowy, widzi potencjał na swój rozwój wyższy, niż by miała go na przykład w Iławie. No i z tego tytułu właśnie Oliwier poszedł tą drogą, że najpierw był u nas, zaczynał, później rodzice, bardzo mocne poświęcenie rodziców tu, bo wozili go do Torunia, dwa razy chyba w tygodniu, jak dobrze pamiętam, i raz chyba wtedy u nas trenował, bo to już dawno, to nawet nie do końca kojarzę, jak to dokładnie było, ale na pewno go wozili do Torunia, a później z Torunia z kolei poszedł już do szkoły średniej, właśnie do Sopotu, i w tym Treffu gra po szkole, po klasie 8.
1: Czyli dlatego zawodnicy jeżdżą do bardziej znanych klubów, bo liczą, że jakby te rozgrywki młodzieżowe będą przedsionkiem już potem do profesjonalnych lig.
5: Dokładnie. dokładnie tak to wygląda. No, na pewno jest jakby potencjał jest o tyle tych chłopaków, którzy się tam już dostają na tyle duży, mogą liczyć na to, że jeżeli będą na tyle sprawni, na tyle dobrzy, na tyle skuteczni rzucając do kosza, że klub ich zauważy, wstawi ich, bo no, oni mają też młodzież swoją, taką starszą młodzież w drugiej lidze, że najpierw stawią ich do tej drugoligowego zespołu. Zresztą Olivier na przykład był już grał jakieś spotkania w drugiej lidze. Jak ich z kolei tam zauważą, to czasami nawet takim chłopakom zespoły ekstraklasowe dają szansę w swoim normalnym meczu ligowym, ekstraklasowym. Były takie przypadki, że chyba 2 lata temu ojciec z synem zagrał. Ojciec chyba miał wtedy, mniej więcej był w moim wieku, chyba 44 lata miał, a syn miał 15 i wyszli na parkiet jakby, ale syn naprawdę był wtedy już dobry. No trochę chcieli tak, taką historię napisać, myślę, tam z minutę chyba chłopak pograł, ale nie zmienia to faktu, że musi być na tyle dobry, że w ogóle go tam wstawili też, żeby nie zrobił jakiejś bezsensownej straty, albo może już wynik był wtedy taki ustawiony wysoko na ich korzyść, no to już jakby szczegóły.
1: To teraz idziemy do kolejnej grupy rozgrywkowej Iławskiej.
5: Tak, jeszcze graliśmy w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, bo te dwa województwa zawsze są połączone ze sobą w tych rozgrywkach. Tutaj zajęliśmy ostatnie miejsce, wygrywając jedno spotkanie z tych wszystkich, no ale byliśmy zdecydowanie najmłodszym zespołem. Mieliśmy, jak sobie później liczyłem, bo tak chłopakom pokazywałem statystyki, żeby mieli absolutną świadomość, z kim oni się mierzyli też w tej lidze. No to my, nasza średnia zespołu to była niecałe 18 lat tych chłopaków. Byliśmy najmłodsi w ogóle w całej stawce wszystkich zespołów. No, Arka była od nas tak statystycznie o 1,5 roku starsza. Później były Wilki Jełk, później Politechnika Gdańska, z wiekiem tam 22 lata, Gremik Gdańsk, Junior Basket Klub Olsztyn, Basket Elbląg, Defenders Kwidzyn, AZS Olsztyn i Polonia Pasłęk, która była najstarszym zespołem, bo miała 33 lata średnio.
1: A ci, co zajęli podium, to jak? To
5: podium Gremik Gdańsk to pierwsze miejsce, tak zresztą obstawiałem po składzie, że to będzie raczej faworyt tych rozgrywek, rzeczywiście tak było. Wygrali wszystko i u nich było 22,5 roku średnia chłopaków. Drugie miejsce wtedy zajęła Politechnika Gdańska. Generalnie ten ciut tam młodsza średnia u nich wyszła. Trzecie miejsce Defenders Kwidzyn, 27 lat średnia, także...
1: Czyli skok 4-5 lat robi kolosalną różnicę,
5: tak,
1: w tabeli.
5: Robi w tabeli, w motoryce szczególnie robi kolosalną różnicę, no bo no chłopacy mając 17-18 lat, bo takimi chłopakami jakby tutaj mamy w większości 17-latków, no ta motoryka jest zdecydowanie inna niż tych 20-kilkuletnich już facetów wtedy, tak? Bo już masa mięśniowa jest zupełnie inna, motoryka jest zupełnie inna, szybkość, wszystko, skoczność, każda rzecz, która jest związana z tym, żeby po parkiecie biegać, być skutecznym, być silnym i wytrzymać całe 40 minut gry, no to się z tym wiąże właśnie. I mimo wszystko, mimo tego, że ja jestem zadowolony w sumie z chłopaków, z ich postawy, dotrwaliśmy ten sezon, to już jest ich drugi sezon w trzeciej lidze, wcześniej byli jeszcze młodsi, tak? Wtedy nawet zespoły, z którymi graliśmy w tamtym sezonie, często mówiły mi po meczach, że mówię, no Krzysiek, widać ogromny postęp tych chłopaków przez ten rok, że dają radę, że już nie są tak słabi fizycznie, głowa u nich też już inaczej pracuje, no bo jednak z tymi starymi chłopami, że tak powiem, powalczyli na parkiecie, musieli się tam pomasować pod koszem, dlatego już w tym roku trochę inaczej, następny rok będzie jeszcze lepszy, uważam. W tym roku mieliśmy tak naprawdę jedno wygrane spotkanie, ale jeszcze mogliśmy 7 kolejnych wygrać, naprawdę, ja im tutaj według statystyk, to z Gdynią mogliśmy oba spotkania też wygrać. Niestety oba przegraliśmy, tak? Ale to była kilkupunktowa różnica. Z Elblągiem u siebie tak samo, tylko 7 punktami przegraliśmy. Elbląg, zespół generalnie drugoligowy, który ma też w trzeciej lidze, gdzie młodzież się ogrywa, ale zawsze tam dają drugoligowców, którzy minut nie dostają tyle, ile powinni w drugiej lidze i jakby tutaj dogrywają w trzeciej lidze, także oni w zależności od meczu są w różnym składzie, ale z nami no, do ostatnich sekund naprawdę była tutaj walka. Kontuzje nas zabiły jadąc do Ełku. Właśnie to jest to, co mówiłem w kategorii U17, bo właśnie duża część tych chłopaków, generalnie praktycznie wszyscy grali też w trzeciej lidze i tutaj te kontuzje nas wtedy zabiły, bo to na tym meczu właśnie też Hubert sobie tą kostkę skręcił od razu w pierwszej kwarcie i już było, nie mieliśmy kim za bardzo wtedy grać. Z AZS-em Olsztyn bardzo mocno też u siebie stracha im napędziliśmy. Trener powiedział, żebym więcej mu tego nie robił, bo prawie na zawał wszedł, mówi, że przegrają. To już po meczu tak usłyszałem. Z Pasłękiem ostatnia, jedna kwarta gdzieś tam zaważyła na tym, że przegraliśmy spotkanie, to naprawdę ja jestem z chłopaków zadowolony. Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej, żeby tych wygranych mieć na koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silne drużyny były, szczególnie te pierwsze cztery drużyny były bardzo mocne, co było od razu widać, bo wystarczy powiedzieć, że tylko trzy były pierwsze, które zajęły pierwsze trzy miejsca, były z Pomorskiego, a to już wiele mówi od razu, że będzie mocne granie, bo jest Pomorskie.
1: To tak sobie, wiesz, pomyślałem pod kątem statystyczno-matematycznym, to co trzy lata będziemy czekać i na miejscu pierwszym. Przez samo to, że średnia wieku podskoczy.
5: Trzeba wziąć też pod uwagę to, że chłopaki pewnie za dwa lata będą szli na studia i będzie to tak samo jak w poprzednim zespole, który prowadził Piotrek Rynkowski, że poszli na studia, jakby rozpierzchli się tutaj po Polsce, bo jeden jest w Toruniu, ktoś tam jest w Olsztynie, ktoś tam jest w Trójmieście, może jeszcze 10 chłopaków pojechali, ale generalnie na pewno te trzy miasta weszły w grę. I tu będzie pewnie podobnie i znowu pewnie Piotrek, który dzisiaj ma te U15 dzisiejsze, to będzie za te 3 lata czy 2 lata też pewnie grał tymi właśnie chłopakami w trzeciej lidze. No ale tutaj jakby podsumowując jakby ten sezon, to zostają ci sami praktycznie chłopacy, ten sam zespół generalnie zostaje do gry na kolejny sezon. Ja już inaczej nie będę pomagał, bo w tym roku jeszcze im trochę tam pomagałem w grze, ale już teraz postanowiłem, że już naprawdę nie będę i tak się z nimi umówiłem, że będę tylko wchodził, jak naprawdę będą jakieś kontuzje nieszczęsne i nie będzie komu grać i ja będę tym przysłowiowym 13 zawodnikiem, bo 12 jest w protokole, a tym 13, który w razie kontuzji gdzieś tam założy ostatecznie ten strój i tak to będzie wyglądało w następnym sezonie.
1: Czyli będziesz głównie trenerem?
5: Tak, będę głównie trenerem. No i teraz w te wakacje tak naprawdę będę pierwszy raz wakacje takie całe, zmieniłem pracę, to będę miał pierwszy raz wakacje od 18 lat takie całe, no to chcę trochę czasu poświęcić, żeby poszukać sponsorów i spróbować powalczyć o to, żeby być wyżej w trzeciej lidze, to po pierwsze, ale z jakimś czasem zrobić jednak tą drugą ligę w Iławie, bo na to Iława zasługuje moim zdaniem.
1: I już jest kim, czy jeszcze nie? By było na chwilę obecną?
5: Mówimy o sponsorach, czy mówimy o zawodnikach?
1: O zawodnikach. Czy by było z czego stworzyć tą drugą ligę?
5: Druga liga wiąże się bardzo z prostą rzeczą. Ja takie podejście do tego miałem od samego początku, jak tylko zakładałem ten klub. Połowa zawodników musi być z Iławy. Taka połowa, mówię o takim protokole zawodów, czyli 12 mamy w protokole, tak, to żeby połowa była naszych lokalnych chłopaków, a połowa musi być z zewnątrz. Nie ma inaczej, po prostu nie da się zrobić awans tylko swoimi chłopakami w takiej Iławie. No to jest fizycznie niemożliwe, chyba żebyśmy że do rozmowy wrócimy na przykład za 10 lat, gdzie dzisiejsi chłopacy, którzy mają po 20, którzy byli wcześniej grającymi u nas, nadal gdzieś tam się ruszają, powiedzmy, z piłkami, nadal gdzieś tam próbują grać w jakichś ligach amatorskich i wracają teoretycznie do Iławy. Ci dzisiejsi 17-latkowie wtedy mają 27, ci dzisiejszy Piotrka z U15 mają 25 i z tych wszystkich chłopaków, tak, i jeszcze kolejnych, którzy będą, składamy takie przysłowie 12 osób nieźle grających, to może wtedy jesteśmy w stanie coś powalczyć, ale oczywiście za tym też idą pieniądze, bo tego bez pieniędzy po prostu się nie da zrobić pewnych rzeczy, no bo chociażby koszt trzeciej ligi dla nas to jest jakieś 60 tysięcy złotych plus minus, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecią ligę, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę, no to już tutaj wchodzą w grę jakieś między 300-400 tysięcy złotych, które muszą być, bo to już pewne rzeczy na Związek, Polski Związek Koszykówki na nas nakłada, które muszą być koniecznie, tak, chociażby takie rzeczy jak transmisja, które się odbywają na kanale YouTube'owym Polskiego Związku Koszykówki razem ze pełnymi statystykami, tak jak dokładnie oglądamy to na meczach reprezentacji Polski czy drużyn ekstraklasowych.
1: Spytam od drugiej strony, jak bardzo opłacalna jest gra w trzeciej, a jak bardzo opłacalna gra w drugiej lidze, jeśli się zajmie czołowe miejsca, bo rozumiem, że tak jak w futbolu, drogie puchary, drogie medale, a nawet kasa, to tutaj też coś?
5: Nie w tych ligach.
1: Jeszcze wyżej.
5: Tak, to dopiero wchodzi w grę zawodowe granie, tak? Tutaj no nie ma takiej możliwości. Ja powiem tak, generalnie druga liga to jest 1/4 Polski. W naszym wypadku, patrząc gdzie się znajdujemy, to patrząc od strony Iławy, to w stronę Poznania, Szczecina, Trójmiasta. To taki kwadracik, jak tak bardzo łatwo, czy Gniezno tutaj, tak, te tereny. To tutaj jakby patrząc na to, my w takim kwadraciku, w takiej 1/4 północno-zachodniej części byśmy grali. Czyli to już są rozgrywki centralne.
1: Nasuwa się od razu, że to są miasta związane jednak z uczelniami, a to się wiąże z tym, że jednak bardziej aktywni na boiskach są zawodnicy.
5: Prawda jest taka, że bardzo dużo zawodników to są studenci lub drużyny, które są w tej, na przykład w tej drugiej lidze, to są drużyny wokół dużych miast, tak? Jeżeli mamy na przykład Poznań, to wokół Poznania są jakieś w okolicy powiedzmy 20, 30, 40 kilometrów drużyny jak Mogilno czy coś podobnego, które grają też w drugiej lidze, ale to są zawodnicy generalnie z Poznania, nie z Mogilna, tak? Ale mają bliziutko, podjadą sobie na trening, te 40 kilometrów to żadna tam odległość, podjadą, potrenują, wracają i tak to wygląda, no. Budżety klubów są bardzo różne. Jeżeli chce się grać w drugiej lidze, to no, tak jak powiedziałem, te 300-400 tysięcy to jest minimum, żeby po prostu tam się znaleźć. Natomiast patrząc pod kątem całościowym ligi, no to takie budżety od tych właśnie 300 tysięcy do 500, no to tam jest 16 zespołów w ogóle w lidze, w danej grupie. No to trzeba liczyć, że się zajmie, powiedzmy tutaj 10 miejsca, 9-16, tak? No to są mniej więcej tam te 600 tysięcy, 300 tysięcy, to są takie budżety. Później mamy taki środek tabeli, powiedzmy tam od miejsca 5 do tego powiedzmy 10, że tam mają budżety powiedzmy od tych 600 tysięcy do powiedzmy 800-900. No i później wszystko, co się zaczyna milion i w górę, to są zespoły pierwsza czwórka zazwyczaj w każdej grupie, która się stara bić o awans do pierwszej ligi.
1: I dopiero wtedy dostaną tak jakby szansę zwrotu poniesionych kosztów w treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
5: To mówimy teraz o zawodnikach?
1: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu sukcesu na pieniądze.
5: No nie ma i tak nie ma, myślę, w żadnym klubie, no, ani piłkarskim, ani żadnym na takim poziomie rozgrywkowym. Takie są realia. Dlatego tutaj, żeby grać w takich rozgrywkach, trzeba mieć sponsorów, którzy po prostu będą chcieli zaistnieć w tym sporcie, wydać czy zainwestować te swoje ciężko zarobione pieniądze poprzez swoją firmę, właśnie reklamując się za pośrednictwem koszykówki w tej części kraju, w 1/4 części naszego kraju i próbować budować coś, czego na przykład nie było. W takiej Ławie nigdy nie było trzeciej ligi, dopiero my to stworzyliśmy i nigdy nie było drugiej ligi, tym bardziej, dlatego, czyli rozgrywek centralnych i Ławie nigdy nie było na mapie koszykarskiej zaznaczonej tak mocno, jak myślę jest teraz, a druga liga na pewno by jeszcze podwyższyła ten cel. No i na pewno byśmy pisali ogromną historię tego miasta, powiatu, czy nawet najbliższego nam regionu Ostródzko-Nowomiejsko-Iławskiego, bo nikt, no nigdy nie był tak wysoko. Ostatni zespół, który był w drugiej lidze tak blisko nas, no to teraz jest Elbląg, tak? W drugiej lidze od trzech sezonów. Chłopaki są w drugiej lidze. A wcześniej jeszcze nasz Marcin Kowalewski grając w Olsztynie, w Interpart wtedy to się chyba nazywało. Olsztyn byli właśnie w drugiej lidze, ale to też chyba tylko dwa sezony, jak się nie mylę, i to wszystko. Tak to wygląda. Później już wchodzi pierwsza liga. Pierwsza liga to już jest zawodowstwo, ekstraklasa to już tym bardziej, natomiast pierwsza liga, ostatni raz, jako ciekawostkę to powiem, ostatni raz była chyba w latach 70. 100 mil Olsztyn wtedy był w pierwszej lidze i to wszystko, jeżeli chodzi o nasze województwo. Mam akurat, bo ostatnio sobie sprawdzałem, kto jest w naszej pierwszej lidze koszykówki, już nawet nie drugiej, tylko pierwszej lidze koszykówki, to mapa wygląda w taki sposób, że nie ma naszego województwa w ogóle, podlaskiego w ogóle, to jakby cała wschodnia ściana, dopiero tam Rzeszów tylko jakby jest w pierwszej lidze.
1: Taki pas przez centralną Polskę, biegnący od północnego zachodu
5: tak
1: do...
5: Tak naprawdę od Warszawy, bo Warszawa jest tu jakby, powiedzmy, jak równo byśmy Polskę na pół podzielili, to powiedzmy, to Warszawa jest po tej wschodniej bardziej części, to jak od Warszawy patrząc i wszystko w naszą lewą, zachodnią stronę, to tutaj są zespoły, nie?
1: I na dół w dół.
5: I na dół, tak. Wszystko.
1: No to pozostaje nam sobie życzyć, żeby ta druga liga się wyhodowała, a jak będzie pierwsza, albo chociaż ta druga, to pojawią się pewnie kolejne pytania o przyszłość koszykówki w Iławie. Przed nami jeszcze jubileusz, ale o tym sobie oddzielnie porozmawiamy w kolejnej rozmowie.
5: Tak, ja na pewno będę chciał podsumować 10 lat naszej działalności. Mamy zamiar to robić u naszego sponsora w Tokama Windyki. i tam w tym w świetnych okolicznościach przyrody i nie tylko przyrody będziemy omawiać to we wrześniu. Zaprosimy tam wszystkich przyjaciół koszykówki, którzy przez te wszystkie 10 lat się gdzieś tam przewinęli, którzy na samym początku tworzyli, którzy byli troszkę, dołączyli troszkę później, którzy są dzisiaj z nami. No i mam nadzieję, że przez właśnie wakacje jeszcze znajdę patronów i chętnych do współpracy, do pomocy naszej koszykówce i właśnie te osoby też już zaproszę wtedy, żeby posłuchały, jak było przez 10 lat i żeby budowały kolejne 10 z nami.
1: Może już w wyższych ligach.
5: I tego sobie bardzo życzymy, żeby tak było.
1: A gościem Eski Iława był Krzysztof Mądry.
5: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Kładka na moście drogowym między Małym a Dużym Jeziorakiem w Iławie została zamknięta pod koniec listopada 2015 roku. Mieszkańcy od dłuższego czasu dopominają się jej remontu. Co dalej w tym temacie, mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
7: Mieszkańcy o to często dopytują. Kładka, która jest między Małym a Dużym Jeziorakiem, w tym momencie jest poddawana ocenie specjalistów. Podpisaliśmy niedawno umowę na inwentaryzację tej kładki, ponieważ oprócz desek, które są widoczne dla nas i wszyscy dobrze wiemy, że one wymagają wymiany, nasi specjaliści muszą przebadać także konstrukcję tej kładki, ponieważ od wielu lat ona jest zamknięta. Jeżeli konstrukcja będzie w dobrym stanie, nie będzie wymagała jakichś większych zabiegów technicznych powodujących duże wydatki, to być może skończy się na tym, że samorząd nasze miasto będzie musiało po prostu zlecić pomalowanie tej kładki oraz wymianę desek na tej kładce. Jeżeli będą wymagane większe prace, niestety inwestycja będzie dużo większa. Wszystkie prace te techniczne mają zakończyć się w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, więc w okolicy października, listopada tego roku poznamy szacunkowy koszt modernizacji tej kładki. Jeżeli się uda wpisać to do przyszłorocznego budżetu, to będę prosił radnych Rady Miejskiej o zgodę na to, byśmy mogli rozpocząć proces inwestycyjny w przyszłym roku.

0: SK Iława News.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Stowarzyszenie Przygotowana Iława, czyli Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek. Dzisiaj w takim okrojonym składzie, a rozmawiamy, przeprowadzamy tę rozmowę w dniu szczególnej rocznicy, 11 września. Czy tutaj wypada nawiązywać z Przygotowaną Iławą do takiej rocznicy, czyli ataku na WTC? Czy wy też myśleliście o tym?
2: Ja myślę, że jak najbardziej należy nawiązywać do tej rocznicy, bo to właśnie atak na ludność cywilną tego dnia się odbył i zginęła niebagatelna ilość osób, bo zdaje się, że niecałe 3000, 2977, jak dobrze pamiętam, nazwisk corocznie jest odczytywanych. Także jeżeli chodzi o naszą działalność w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, to jak najbardziej tutaj ta rocznica jest dla nas istotna i ważna pod względem naszej działalności.
1: Czy wy pokusiliście się, panowie, żeby z perspektywy 25 lat oceniać w ogóle tamte działania ratownicze?
3: Przyjrzeliśmy się właśnie ostatnio temu atakowi i to nie był pierwszy atak, to był drugi atak, bo ten pierwszy był w 1993 roku. I to był ładunek wybuchowy, który wjechał w podziemia wież i został zdetonowany, ale wtedy ten wybuch nie spowodował zawalenia się wieży, ale spowodował coś ciekawego, spowodował powszechne ćwiczenia, które właśnie w budynkach wież się odbywały. I to właśnie te ćwiczenia po ataku na już samolotów, które wbijały się w wieżę World Trade Center, spowodowały, że 87 osób udało się uratować, bo one wiedziały, jak się ewakuować, jak przeprowadzić cały proces ewakuacyjny.
1: Był to pewien procent tej ludności, ale jednak, prawda, każda osoba uratowana to sukces.
3: Tak, i wniosek, jaki płynie dla nas, mieszkańców Iławy, mieszkańców powiatu iławskiego, jest taki. Dlaczego tragedia zmusza do zmian? Dlaczego tragedia zmusza do ćwiczeń? Dlaczego nieszczęście, które spotyka nas, ma być tym impulsem do tego, żeby myśleć o swoim bezpieczeństwie, myśleć o sytuacji kryzysowej?
1: Wy chcecie inaczej, odwrotnie, w przeciwnym kierunku.
2: My chcemy właśnie w przeciwnym kierunku, odwrotnie, ale właśnie spotykamy się, rozmawiając z mieszkańcami miasta, powiatu iławskiego, spotykamy się z takim pytaniem, a po co mam się przygotowywać? Przecież skoro nic się nie dzieje, to i tak się nie wydarzy nic. Jeżeli się nie wydarzyło do tej pory, to przecież nic się nie wydarzy. Albo inne. Przecież mamy świetnie przygotowane służby. Jeżeli coś się wydarzy, to służby mi pomogą.
1: Mhm. Czyli przesadzacie. Generalnie są takie komentarze, że wy z tą obroną cywilną przesadzacie.
2: Generalnie są takie komentarze, ale wtedy pytamy się, no dobrze, jeżeli mamy służby i uważacie, że te służby nam pomogą, no to musimy brać pod uwagę to, że strażaków, policjantów, czy tam, gdzie w powiatach stacjonuje wojsko, jest ograniczona ilość. U nas w powiecie iławskim mamy też ograniczoną, ja mogę się tutaj odnieść do liczby, jeżeli chodzi o straż pożarną, bo mamy niespełna 50 jednostek ochotniczych straży pożarnych i 50 kilku chyba w tej chwili strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Nawet jeżeli wszyscy by zareagowali, to mieszkańców powiatu mamy 90.

0: na koniec. Natomiast na co dzień mamy różne prozaiczne sytuacje kryzysowe. Chociażby w ubiegłym roku mieliśmy sytuację kryzysową związaną z wodą, tak?
1: Dokładnie.
0: To również jest swego rodzaju kryzys.
1: Pan już nie jest w strukturach straży pożarnej, prawda, panie Krzysztofie? Czy pan się pokusi o ocenę, jak to wtedy się zadziało? To znaczy, pytam o ocenę nie instytucji, tylko o ocenę działania ludzi. Czy my daliśmy radę jako społeczeństwo?
0: Tutaj, jeżeli chodzi o służby, o poszczególne instytucje, które są odpowiedzialne za sprawdzenie, zbadanie, myślę, że egzamin został zdany. Na pewno podniosą się głosy, że oj, znowu coś tam się wydarzyło, tak nie powinno być, bo ta woda zawsze powinna być czysta, na pewno coś źle zrobili. Niestety, no, takie sytuacje awaryjne się zdarzają. Ważne, że służby zareagowały, zbadały tą wodę i zrobiły wszystko, aby dalej ta woda była jak najszybciej zdatna do spożycia.
1: Pan wspomniał o komentarzach, jakie się pojawiły i rzeczywiście komentarzy w internecie wtedy w przypadku tej wody, ale i też na przykład w przypadku, kiedy ewakuowano mieszkańców wokół zakładu karnego, kiedy pojawił się tam, zdaje się, duży ładunek, duży niewybuch przy modernizacji muru i wtedy też trzeba było, bo to też pewien kryzys był, prawda? Trzeba było wtedy ewakuować mieszkańców i wtedy też przede wszystkim usiedliśmy i pisaliśmy komentarze. Czyli tutaj pytanie do Was, czy internet dzisiaj pomaga w sytuacjach kryzysowych, czy raczej szkodzi? Jak to jest? Marcin Krząszczyk.
2: No, my tutaj rozmawiając w przygotowanej Iławie i obserwując też no, całkiem niedawny kryzys, który był w okolicy Lublina, on polegał na tym, że rozległy się syreny alarmowe w Lublinie. Ludzie oczywiście instynktownie spojrzeli na telefony komórkowe, tam w sieci nie pojawił się żaden komunikat, a kiedy właśnie otworzyli radio, w radiu grał Ricky Martin całą noc, więc wydaje się, że może być pomocny i jest dobrym narzędziem, ale też może być przeszkodą. Brak informacji jest, no, wprowadza niepokój i lęk. Natomiast my też w tej naszej przygotowanej ławie mówimy o tym, że przede wszystkim radio jest taką rzetelną i pierwszą informacją, z której powinniśmy korzystać. Dopiero na drugim lub trzecim miejscu znajduje się internet. Ze względu na to, że ten internet też może być penetrowany, a i fałszywe informacje też w internecie się pojawiają. I przed tym już przestrzega nas prawie każdy portal, kiedy pisze informację taką wstępną, żeby być wyczulonym na fałszywe informacje, które są publikowane właśnie w sieci. Podsumowując, z jednej strony rzeczywiście jest pomocny, bo można rzeczywiście tam porównać te informacje i wziąć szereg wiadomości, które będą przydatne. Na przykład poradnik bezpieczeństwa jest czymś przydatnym, on jest w sieci, informacje o miejscach schronienia są w sieci, mapy miejsc schronienia i schronów są w sieci. Natomiast my, patrząc na sytuację kryzysową, no, raczej uczymy społeczeństwo i uczniów posługiwania się mapą i posługiwania się innym źródłem informacji w momencie, kiedy tej sieci nie ma na przykład, albo kiedy ta sieć jest zainfekowana.
1: No właśnie, bo jeżeli w tym momencie wyłączono by nam internet, nie działa mapa Google, podstawa, prawda? Dzisiaj podstawa, mało kto na przykład w samochodzie wozi zwykłą mapę papierową. Może gdzieś tam w domu, w szafce pamiątkowa jakaś jest schowana z sentymentu mapa Iławy sprzed 30 lat, ale nie mamy takiej mapy papierowej, takiej aktualnej najczęściej, takiej właśnie w samochodzie, czy gdzieś takiej na podorędziu. Macie też takie obserwacje?
0: No dokładnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak najbardziej. Jeżeli zostanie wyłączony internet, bo to jest najbardziej awaryjne źródło informacji, to wówczas informacje, źródła informacji, z których my korzystaliśmy, nagle stają się dla nas niedostępne.
1: Co trzeba mieć?
0: I co trzeba właśnie wtedy mieć ze sobą, no. Tak? To my też od już, nie wiem, spełna 2 lat uczymy, że w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym, chociaż jak ktoś nas oczywiście

0: słucha, to znowu będę o plecaku mówić, ale my nie tylko o plecaku mówimy, zapewniam, że i o innych rzeczach też staramy się mówić.
1: Cierpliwości, zaraz
0: ale właśnie w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym jednym z takich podstawowych dokumentów, może nie dokumentów, ale papierowych, analogowych źródeł informacji powinna się znaleźć mapa. Nie musi to być może na początek mapa Polski, ale powinna być obowiązkowa mapa okolicy, w której mieszkamy. Takie mapy można na przykład w informacji turystycznej bezpłatnie otrzymać, ale też trzeba potrafić na takiej mapie, tym palcem po mapie poruszać się, żeby później wiedzieć, jak w rzeczywistości, którą drogą, w którym kierunku się udać już swoim samochodem czy pieszo.
1: I tu pana zatrzymam, bo już zdradziliśmy, że pan był i jest właściwie strażakiem, bo pewnie nie przestaje się być w głowie, prawda, człowiekiem w mundurze, ale zapytam Marcina Chrząszcza, który jest z kolei nauczycielem. Czy dzieci uczą się posługiwać mapami papierowymi?
2: Od 2 lat właśnie pozyskuję te mapy w Centrum Promocji Miasta i na lekcji geografii, kiedy mamy temat związany z, gdzie są źródła informacji, jak zbierane są źródła informacji, kiedy rozmawiamy o ukształtowaniu powierzchni, korzystamy z mapy lokalnej, ze względu na to, że ja intencyjnie chcę, żeby uczniowie moi w klasie wiedzieli i umieli posługiwać się mapą papierową.
1: Czyli to zależy od nauczyciela, nie jest to na dużą skalę, rozumiem.
2: Ja myślę, że to, co robię...
1: To jest ważne, oczywiście, tylko czy to jest jakby odgórnie przykazane, że trzeba, że dzieci
2: nie.
1: W programie nie ma czegoś takiego?
2: Nie ma czegoś takiego. Na pewno dzieci mają atlas, ale dzisiaj powszechnie się go nie stosuje. Ja pamiętam sam, kiedyś miałem taki atlas, na którym pracowałem, będąc uczniem. Nie, uważam, że jest to jakiś bardzo zaniedbana dziedzina, jeśli chodzi o pracę z mapą i że odchodzimy na rzecz cyfrowej mapy, na rzecz takich właśnie zdobycz nowoczesnej technologii, która w momencie, kiedy nie mamy prądu, po prostu jej nie ma.
1: Wracamy do tematu, w takim razie proponuję plecaka ewakuacyjnego, czyli ciąg dalszy odpowiedzi na pytanie, co trzeba mieć, żeby przetrwać.
0: Ten plecak ewakuacyjny to nie tylko właśnie to, ten prowiant, te elementy, które powinniśmy mieć na czas ewakuacji, ale przede wszystkim zapasy powinniśmy przygotować w własnym domu, bo w wielu sytuacjach kryzysowych nie będziemy musieli się ewakuować z domu, ale będziemy musieli pozostać w tym domu. I co wówczas, jeżeli pozostaniemy w nim 24, 48 albo 72 godziny, kiedy w lodówce jest przysłowiowe światło i
1: albo,
0: nic więcej.
1: Albo go nie ma.
0: Albo go nawet nie ma, bo żarówka się spaliła. To wówczas też powinniśmy mieć w domu odpowiednie zapasy. Odpowiednio powinniśmy być przygotowani na takie sytuacje, kiedy powinniśmy dłużej pozostać w domu. To właśnie powinniśmy zacząć od tego, te przygotowanie. A później właśnie, jeżeli mielibyśmy się ewakuować, ktoś powie, no dobrze, no to jak ogłoszą ewakuację, to ja se spakuję ten plecak. Dobrze, jeżeli będziemy mieli na ewakuację kilka godzin, to zgadzam się. Ta osoba sobie spakuje, jeżeli będzie wiedziała, co do niego zabrać i będzie miała w domu, spakuje sobie. Natomiast jeżeli będziemy mieli kilkanaście, kilkadziesiąt minut, to gwarantuję, że o wielu innych ważniejszych sprawach osoby, domownicy będą myśleć niż o spakowaniu plecaka ewakuacyjnego. I wówczas wyjdziemy w butach i w ubraniu wierzchnim, tak jak stoimy, i udamy się w kierunku, którym nam każą służby. I co wówczas? Będziemy liczyli na to, że ktoś nam pomoże. A jeżeli, tak jak wracamy tutaj do początku naszej rozmowy, tych służb jest za mało i po prostu nawet jeżeli bardzo będą się starali, żeby nam pomóc w ciągu 24-48 godzin, to za dużo będzie ewakuowanych, żeby nam pomogli, nie będziemy mieli plecaka ewakuacyjnego. Obok nas będzie osoba, która będzie ten plecak miała. Jeżeli będzie zechce się chociażby jedzeniem z nami podzielić, to się podzieli. A jeżeli nie, to ta osoba obok zje to jedzenie, a my dalej będziemy głodni.
1: A nie daj Boże, jeszcze jesteśmy z rodziną. Czyli co, jak rodzina jest 4-osobowa, to każdy powinien mieć swój własny plecak?
0: Generalnie zasada jest taka, że każdy domownik powinien mieć swój własny plecak ewakuacyjny. Oczywiście każdy plecak powinien być indywidualnie przygotowany. Inaczej przygotowujemy plecak dla dziecka, bo tam chociażby powinno się znaleźć jego ulubiona maskotka też, a inaczej przygotujemy plecak dla głowy rodziny, a inaczej plecak dla mamy czy dorosłego syna, córki.
1: Czy gotówka powinna być też przygotowana? Czy faktycznie my powinniśmy mieć w domach jakiś tam zapas gotówki?
0: Tak, gotówka jak najbardziej i to w małych nominałach. A dlaczego? My zawsze podajemy taki przykład, jak jesteśmy na szkoleniach. Mamy gotówkę. Teraz jeżeli idziemy do bankomatu, to albo po 100 zł, albo po 200 zł nam wypłaca bankomat. Coraz częściej, coraz trudniej jest rozmienić przysłowiową stówkę w sklepie, bo nie ma. Natomiast powinniśmy mieć te 100-200 zł w drobnych nominałach, po 5, po 2, po 10 zł. A dlaczego? Będziemy potrzebowali w momencie ewakuacji zajść do sklepu, kupić wodę. Okaże się, że nie działają terminale, nie możemy zapłacić kartą. I co? Wówczas mamy tą stówę. Chce się nam bardzo pić. Pani w sklepie, czy pan w sklepie mówi, no dobrze, ale ja nie mam wydać. Ale ja potrzebuję tej wody, ale ja nie mam wydać. I co? Płacimy stówą, bo potrzebujemy tej wody i nagle woda nas kosztuje 100 zł albo 50 zł, a nie 2 zł.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Takie rozkminki, które tutaj panowie przeprowadzacie, to jest niesamowita sprawa, bo rzeczywiście trudno was przyłapać na nieprzygotowaniu, przygotowana Iława. Przygotowana Iława to nie jest tylko Krzysztof Tomanek i Marcin Krząszcz. Kto tam jest jeszcze w stowarzyszeniu? Przedstawmy może częściowo chociaż grupę, która zajmuje się przygotowywaniem i całej Iławy, i powiatu iławskiego do kryzysu.
0: To w tej chwili siedzi połowa stowarzyszenia. Okay. Nie jesteśmy dużym stowarzyszeniem. Jeszcze z nami działa Maciej Marciniak, znany komendant chówca ZHP oraz też znany w Iławie survivorowiec Maciej Kucharski, Wietnam, pseudonim. Także myślę, że tutaj akurat tą osobę też znają nasi słuchacze.
1: Jesteście takimi lokalnymi liderami. Kiedy opowiadacie o tym, jak przygotować się do kryzysu, czy macie wrażenie, że to jest rzeczywiście taka teoria tylko dla tych ludzi, którzy słuchają?
2: Ja się czasem czuję jak głos wojącego na pustkowiu, czyli ktoś, kto po prostu mówi o podstawach, które dotyczą człowieka, który nie chce się bać, kiedy przyjdzie na niego jakaś trudność czy doświadczenie, żeby nie czuć lęku. Te odzewy są różne. Teraz mamy taką sytuację, że szkoły, w których robiliśmy szkolenia, chcą, żeby je powtórzyć dla klas, które przyszły, dla klas pierwszych. I zresztą szkoły w nadzorze pedagogicznym mają wpisane właśnie tą potrzebę, by o bezpieczeństwie mówić i ćwiczyć to bezpieczeństwo. Ten proces jakby w tych instytucjach państwowych postępuje, ale bardzo powoli. Często tak się czuję, że trochę za wolno. Wracając do tego pytania. Ci, którzy słyszeli, ci, którzy troszkę rozumią, myślą o mieszkańcach Iławy, interesują się tym tematem, to są na szkoleniach. Ale ogólnie jest to, tak jak mówiłem, głos wojącego na pustkowiu. Ludzie myślą, że to nie jest ten czas, jest to niepotrzebne i myślą, że ktoś inny się zatroszczy o to, albo myślą, że ktoś inny powinien się o to troszczyć, a nie oni sami.
0: Jeżeli chodzi o tych najmłodszych naszych słuchaczy, to oni są bardzo zainteresowani, oni słuchają i często wiedzą dużo więcej niż nawet swoi rodzice na temat bezpieczeństwa. Drugą taką grupą to są seniorzy, którzy mają już za sobą trochę lat przeżytych, trochę doświadczeń, bagaż doświadczeń i też wiedzą, że różne sytuacje mogą się zdarzyć i też chętnie przychodzą, słuchają, rozmawiają, chcą zgłębiać temat. Natomiast no, to taka grupa
1: Środek
0: 30-50 lat, to są te osoby, które właśnie, to są te, które zadają pytanie, a co się wydarzy, jeżeli przecież i tak się nic do tej pory nie wydarzyło, przecież i tak się nic nie wydarzy.
1: Czy pada takie pytanie, gdzie jest w Iławie najbliższy schron albo miejsce schronienia? No i jaka to jest właściwie różnica?
0: Ciekawe zagadnienie, bo często właśnie ci, którzy chcą z nami podyskutować i negować naszą działalność, przychodzą i mówią, ale po co ja mam się ewakuować, skoro nie ma schronów? Po co ja mam się przygotowywać, skoro nie ma schronów? Wtedy z naszej strony pada odpowiedź, ale pan, pani nie zawsze będzie musiała się ewakuować do schronu. Jeżeli chodzi o te schrony mityczne, to tutaj też, tak jak pani zapytała, musimy to podzielić na różne kategorie tych miejsc ukrycia. Zaczynamy od tych najbardziej hermetycznych, czyli schrony, i tego mamy naprawdę mało w Polsce, bo tak jak na szacunki są, to około 4% społeczeństwa będzie mogło się schronić w tych schronach, tylko że to są schrony z lat 60., 70., często jeszcze nie wyremontowane, które czekają na remonty. Kolejną kategorią są tak zwane miejsca ukrycia. Niedawno właśnie zmieniło się prawo budowlane w Polsce, warunki techniczne dla budynków. Te miejsca ukrycia powinny gwarantować, że w momencie, kiedy dojdzie nawet do zawalenia takiego budynku, to będzie możliwość w najniższej kondygnacji tego budynku bezpiecznego przebywania i ewakuowania się po zawaleniu takiego budynku. To są miejsca ukrycia. One nie zapewniają szczelności, czyli nie mają filtrów, ale zapewniają w razie tego najniebezpieczniejszego ataku, myślimy o ataku bombowym, tak? Zapewniają duże prawdopodobieństwo przeżycia. No i są jeszcze miejsca doraźnego schronienia. Jest aplikacja, gdzie się ukryć, i w tej aplikacji coraz więcej tych miejsc doraźnego schronienia. To są chociażby, nie wiem, przejścia podziemne, to są zwykłe piwnice w blokach naniesione na mapę Polski w tej aplikacji, i tam w tych miejscach, jeżeli będziemy przebywali na zewnątrz, to fachowcy mówią w ten sposób: jeżeli dojdzie do alarmu, a przebywamy na zewnątrz, to co mamy robić? Szukaj schronienia. No jeżeli nie masz schronu, nie masz tego miejsca ukrycia, miejsca doraźnego schronienia, to szukaj chociaż wejścia do klatki schodowej. Jeżeli jesteś w domu, szukaj najbezpieczniejszego pomieszczenia, czyli tam takiego pomieszczenia w środku mieszkania, gdzie nie ma okien. Szukaj po prostu najbezpieczniejszego miejsca w tym momencie, jakie możesz teraz znaleźć, w momencie ogłoszenia alarmu.
1: Straszymy tutaj troszkę, prawda? Ale to dlatego, żeby być przygotowanym. I taka wam idea przyświeca. Od ilu lat już rozmawiacie o kryzysach, tak to nazwijmy, o obronie cywilnej?
2: O obronie cywilnej, o kryzysach 2 lata rozmawiamy. Oczywiście urodziło się to w momencie, kiedy wybuchł taki pełnoskalowy kryzys na Ukrainie, mhm, i kiedy na nasz teren Rzeczpospolitej spadały pociski. Przecież 2 obywateli też naszego kraju zginęło w Przewodowie, kiedy upadł tam pocisk. To był ten moment, ale od tego momentu tak naprawdę nic się nie poprawiło. Mhm. Od tego momentu, od 2 lat, mamy sytuację jeszcze trudniejszą. Mam na myśli właśnie sytuację na Ukrainie i mam na myśli też te zdarzenia takie bez precedensu, tak? Kiedy właśnie kilkadziesiąt dronów pada poza granice naszego państwa, i kiedy wybucha uzbrojona rakieta na polu, no, dzięki Bogu, na polu uprawnym. Więc obserwując sytuację geopolityczną i obserwując też wypowiedzi czołowych polityków polskich, to widzimy, że jest jeszcze większa potrzeba mówienia na ten temat i jeszcze większa potrzeba uwrażliwienia człowieka na temat przygotowywania się na kryzys.
0: To nie chodzi o to, żebyśmy straszyli, żeby społeczeństwo też się bało. Chodzi o to, żeby sprowokować społeczeństwo, mieszkańców, poszczególne jednostki do tego, aby zaczęli szukać informacji na temat, w jaki sposób bezpiecznie mogę przeżyć, przetrwać daną sytuację kryzysową. Jeżeli wzbudzimy w pojedynczej jednostce tą chęć do tego, aby zdobyć tą wiedzę, to już będzie duży sukces. To nasza misja. Teraz, jeżeli chodzi o to, co nam chodzi po głowie, tak? Kolejne projekty. Jesteśmy na etapie składania wniosków na kolejne projekty, na kolejne szkolenia. Tutaj głównie chcemy się zająć szkoleniem, edukowaniem młodych mieszkańców, czyli szkoły zarówno podstawowe, jak i średnie, ale również pamiętamy o tych mieszkańcach starszych, dorosłych. To będą szkolenia otwarte, bądź też tak jak do tej pory spotkania piknikowe, chociaż te spotkania piknikowe to są takie luźne spotkania i nie zawsze chcą o tak poważnych sprawach rozmawiać. Ale jeżeli już podchodzą, to pytają, wezmą ulotkę, także to też jest sukces.
1: No tak, może coś tam w tej głowie zostanie, jakieś tam ziarenko zostanie zasiane, prawda? Przeplatamy tutaj trochę tę rozmowę, trochę narzekaniem na społeczeństwo, trochę też takim informowaniem i podawaniem konkretów z waszej strony. To może jeszcze o konkretach typu alarmy. Jak się zachowywać? Przy jakich rodzajach alarmów?
2: To ważne pytanie ze względu na to, że tak się spodziewam, że duży procent mieszkańców Iławy, powiatu, nie wie, jakie są alarmy i nie wie, co zrobić, kiedy usłyszy ten alarm. Na pewno możemy zadziałać instynktownie, czyli usłyszeliśmy alarm, to zbieramy swoje dzieci z podwórka i chowamy je do domu, ale może być to błąd. Dlatego jest jakby takie są dwa etapy, które należy rozpoznać i które należy przeprowadzić. Czyli pierwszy to jest moment, kiedy ten alarm się pojawi. I oczywiście w mieście takim, jakim jest Iława, ten alarm to będzie słyszalny, przynajmniej w okolicy centrum i na poszczególnych osiedlach, ale może być niesłyszalny. Wtedy ten alarm pojawia się nam w tych komunikatach telefonicznych i tam mamy ogłoszenie tego alarmu. Więc to jest taki pierwszy etap, czyli ten alarm to jest 3 minuty modulowany. Czyli jest to taki dźwięk, który podnosi się i spada. I to trwa 3 minuty. I to jest ogłoszenie alarmu. I to jest ważne, żeby rozpoznać, że to nie jest rocznica powstania warszawskiego, bo ona jest 1 sierpnia. Że to nie są święta majowe, tylko że to jest jakiś szczególny moment. I wtedy zalecalibyśmy, żeby w pierwszej kolejności wysłuchać radia, zobaczyć, co w radiu się dzieje, potem otworzyć aplikację telefoniczną, zobaczyć, czy mamy tam jakiś alarm ogłoszony i na końcu zobaczyć, co się dzieje w telewizji. Myślę, że kiedy mamy te 3 komunikaty i jesteśmy w stanie je zebrać razem, odczytamy tam jasną informację. Będzie to informacja typu pozostań w domu, ukryj się w miejscu bezpiecznym, lub będzie to informacja do ewakuacji. Mhm. I należy postąpić zgodnie z tym komunikatem, który odczytaliśmy, który jest tam właśnie podany nam jako mieszkańcom Iławy czy powiatu. Mhm. I to są takie dwa etapy, które należy przeprowadzić. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj alarmu, to jest alarm odwołujący dany stan kryzysu, dany stan alarmowy. Jest to dźwięk 3 minuty, dźwięk ciągły. I mamy tylko 2 rodzaje właśnie tych sygnałów. I wtedy, kiedy słyszymy ten 3-minutowy dźwięk ciągłej syreny, wtedy dostajemy informację, że jest na tyle bezpiecznie, że możemy ewentualnie powrócić do domu, ewentualnie wyjść z miejsca ukrycia.
0: Mówimy tutaj o alarmach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To jest to najpewniejsze źródło informacji sprawdzone. Jeżeli stamtąd przyjdzie ta informacja, co mamy robić po ogłoszeniu tego alarmu, to będzie najbardziej wiarygodne źródło tych informacji. Natomiast no, w internecie mogą się fake newsy pojawiać, tak? I możemy zareagować w zupełnie inny sposób, niż chciałyby służby i możemy się narazić na niepotrzebne niebezpieczeństwo dla nas. Natomiast tu, jeżeli chodzi jeszcze o te alarmy, to jeszcze taki mały kamyczek do całości. Oczywiście jeszcze straż pożarna jest alarmowana, tak? To też jest sygnał modulowany. Tylko tu musimy pamiętać, że alarmowanie straży pożarnej to ten sygnał modulowany tylko się 3 razy powtarza. Jeżeli już będzie 4., 5., 6. raz sygnał modulowany, to znaczy, że coś naprawdę niepokojącego. Jeżeli 3 razy i syrena się wyłączy, to znaczy, że jest alarmowana straż pożarna. Mhm. Natomiast 4., 5. to już coś niepokojącego się dzieje i należy szukać dalej informacji, w jaki sposób postępować.
1: I uważać na fake newsy.
0: Dokładnie.
1: Czyli dobrze jest wiedzieć, natomiast życzmy sobie, żebyśmy tej wiedzy w ogóle nie musieli wykorzystać.
0: I myślę, że to jest też jedno z naszych przesłań.
2: Ja myślę, że też człowiek, który wie, co robić w danym momencie, to się nie boi. Nie ma lęku, nie ma strachu, bo wie. Bo jeszcze lepiej, jak ćwiczy takie momenty. Tak, więc to jest piękne i my to też mamy w swojej misji. Udało nam się ewakuować tu w Iławie jako przygotowana Iława właśnie razem z Radią Eska to robiliśmy. Więc te ćwiczenia, one są też bardzo ważne i tutaj no, to też jest taki potrzebny dla nas element, bo co innego teoria, co innego pokazanie tego plecaka, a co innego już takie ćwiczenia, które mogą nam dać nawyki, które no, w takiej sytuacji ja się nie boję. Ja wiem, co ja mam robić.
1: A tamten blok, który był ewakuowany, to był tak wyjątkowy, tam były więzi międzysąsiedzkie. To się nie zawsze niestety zdarza. Czasami jednak nie zna się tego sąsiada. Wtedy trudniej by było przeprowadzić taką ewakuację, prawda? Jest tak, że no raczej dzisiaj te więzi są takie rozluźnione.
0: Tym bardziej dobrze, że w takim bloku odbyły się te ćwiczenia ewakuacyjne. To też pokazuje, w jaki sposób powinny te stosunki międzyludzkie wyglądać w takiej wspólnocie mieszkaniowej, jak blok mieszkalny, kilkunastorodzinny.
1: Tam było wzorowo.
0: I do tego dążmy.
1: Do tego dążmy. Bardzo dziękuję. Przygotowana Iława, Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek. Ślicznie dziękuję Wam za spotkanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.
0: Dziękuję.
3: Eska Iława News.
1: Przez 10 godzin i 2 minuty Zofia Burkiewicz z Iławy płynęła przez zimny jeziorak. Najpierw duży, potem mały. Jak najlepiej ją przywitać? Tylko kwiatami i piskiem.
4: Zrobiła to!
5: Zosiu!
1: Powiedzcie, co wy jesteście za ekipą? Skąd wy się znacie?
6: Ze szkoły. Świetnie, jesteśmy bardzo dumni.
7: Dumni jesteśmy.
6: Że mamy taką osobę i pływanie najważniejsze.
1: Gdzie chodzicie do szkoły?
5: Z Lubawy.
1: Przyjechaliście tu z Lubawy?
6: Tak.
8: Teraz dużo odpoczynku.
1: A na to ostanek?
9: Ja dzisiaj jako orka. Na początku Zosia trenowała u mnie jeszcze, gdy ja się zajmowałam pływaniem, więc to taka szczególnie dla mnie okazja, że Zosia kontynuuje swoją pasję pływacką i zdobywa takie chyba dla większości ludzi nieosiągalne marzenia, cele i po prostu się spełnia w tym, co Orka też zaproponowała i jesteśmy bardzo z niej dumni i gratulujemy.
1: Nie jest pierwszą kobietą, która przepłynęła?
9: Nie jest pierwszą kobietą, jest pierwszą kobietą poniżej 18 roku życia.
10: Patryk Jakubczyk.
1: Widziałam łzy wzruszenia.
10: Zdecydowanie, jesteśmy bardzo zadowoleni z Zosi. Jest to nie lada wyczyn, bo jako pierwsza niepełnoletnia kobieta przepłynęła, jako druga osoba niepełnoletnia przepłynęła jeziorak. Ale Zosia była bardzo zdeterminowana i na treningach, i teraz, dzisiaj zdecydowanie także zasłużyła.
1: Jak często trenuje?
10: Zosia trenuje 7 razy w tygodniu, także naprawdę bardzo dużo. Przez całe wakacje przygotowywała się do pływania open water. Pod koniec, ostatnie 2 tygodnie sierpnia była na obozie, który bardzo dobrze przepracowała, no i skutek widzimy dzisiaj.
1: Jaką ona jest w ogóle zawodniczką? Może zawziętą to już wiemy, bo doprowadziła do końca to, co sobie zamierzyła.
10: Bardzo skrupulatną. Bardzo dokładną i tak jak pani powiedziała, bardzo, bardzo zawziętą.
11: Łukasz Burkiewicz.
12: Anna Burkiewicz.
1: Jesteście państwo rodzicami Zosi, która przepłynęła jako pierwsza niepełnoletnia kobieta jeziorak, duży jeziorak, wraz z małym zresztą.
12: Tak. Przepłynęła w niecałe 10 godzin. Dystans 28 km 400 metrów.
1: Ja słyszałam, że to pani jest taka bliżej sportu niż mąż.
12: Z racji wykształcenia może też. Ja jestem wufistką.
1: Uczy pani WF-u?
12: Tak,
1: w szkole specjalnej. Czy uczyła pani też Zosię?
12: Nie, Zosia powinna nas uczyć. Pływania, wytrwałości, dyscypliny, zdecydowanie tak.
1: Czy patrzyliście, zaglądaliście w prognozy, czy dzisiaj będzie dobry dzień?
12: Jak oczywiście to wszystko było wcześniej zaplanowane, patrzyliśmy na pogodę, musiało być to tak, żeby nie było wiatru, żeby było w miarę słonecznie, żeby oczywiście nie było deszczu.
1: Panie Łukaszu, kto płynął z Zosią, kto ją asekurował?
13: Trener, żona i partnerka trenera.
1: A skąd wypływała w ogóle?
13: Z Dobrzyk.
1: Dobrze, początku, tak. Tradycyjnie.
13: Tradycyjnie, tak, tak, tak jak startuję.
1: I jak to było przed wejściem? Zjadła śniadanko?
13: Ciemna noc.
1: Ciemna noc.
13: O 4:20 wyruszaliśmy z domu, Zosia jeszcze krótką rozgrzewkę robiła, zanim wystartowała i o 6:10, tak?
12: Wchodziła do wody.
13: Na jachcie, a ja...
12: Łódki z samego początku jezioraka.
1: Weszła do wody, państwo byliście w Dobrzykach wtedy?
12: Tak. Wszyscy pojechaliśmy razem, ja zostałam na łódce, mąż... Po drodze zawsze gdzieś tam się pokazywał, dawał sygnał. Panie,
13: gdyby coś zabrakło, to w pogotowiu.
1: Czy ona jadła po drodze coś?
12: Jadła. Przepłynęła generalnie jeziorak na rosole, na leśnikach, bananie i piciu. I to w sumie tyle, nic więcej przez te 10 godzin nie jadła. Spełniła swoje marzenia, więc jest teraz pomysł pewnie jakiś na kolejny, zobaczymy.
1: Ciekawe, czy brat coś wie? Zapytamy brata.
10: Jest Stanisław. Jeszcze nic nie zdradzała, ale na pewno jakiś są. Coś większego.
1: Czy ty też pływasz?
10: Pływam, ale rekreacyjnie. W jej życiu praktycznie nic innego nie liczy poza treningami i jak musi coś innego zrobić i nakłada jej się to między treningi, to nie jest za dobrze i nie jest zadowolona i...
1: Krzyczy na brata.
10: Czasami się zdarza. No duma i radość, że się jej udało. Mhm. Nie było scenariusza, że się nie uda, ale jeszcze przypłynęła to w czasie 10 godzin, więc jest to bardzo szybko. Więc...
1: A pogoda dzisiaj była dobra na coś takiego?
10: Bardzo dobra. Na początku miała idealną wodę, była płaska. Teraz też za dużych fal nie ma, słońce się wybiło za tych chmur i lepiej się nie dało chyba.
1: No i czas fantastyczny.
10: Fantastyczny, 10 godzin to jest bardzo dobry czas.
7: Uważam, że to jest niemałe osiągnięcia, nie? 17-letnia dziewczyna podjęła się przepłynięcia jezioraka. Codziennie o godzinie 5 wstaje, ona w Lubawie się uczy, jedzie na trening, do szkoły, do Lubawy, wraca z Lubawy na trening, na basen. No tutaj na basenie w tym roku była druga, bo to też są rekordy.
1: Otyliada to była.
7: Tak, to była druga, a w tamtym roku była pierwsza. Są jeszcze młodzi ludzie w Iławie, którzy mają jakąś pasję.
1: Skąd się u niej wzięło takie pływanie właściwie, takie wyczynowe?
7: Nie wiem.
1: Pan pływa?
7: Nie, ja mam tylko znak wodnika, a dwa razy w życiu się topiłem, także...
1: Także nie w dziadka?
7: Nie.
1: Henryk Burkiewicz, dziadek Zofii Burkiewicz, która przepłynęła cały jeziorak. Wszyscy robią dzisiaj zdjęcia, Zofia Burkiewicz wyszła z wody. To jaki jest czas? Sprawdzałaś już? Pytałaś?
11: 10 godzin. 10 godzin, 2 minuty dokładnie.
1: Opowiedz w ogóle o tym pomyśle. Skąd pomysł na to? Po otyliadzie czy przed?
11: No ja właśnie gdzieś tam wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse i szkoda było nie skorzystać z takiego jeziora pięknego tutaj i stwierdziłam, że chyba pora na to.
1: Jak wybrałaś termin w ogóle, żeby to dzisiaj było?
11: Oj, ciężko było, bo pogoda w tym wrześniu za bardzo nie rozpieszcza, ale udało się. Na szczęście dzisiaj były sprzyjające warunki.
1: Ja słyszałam, że ty codziennie trenujesz.
11: No, trenuję 8 razy w tygodniu, codziennie.
1: 8 razy nawet?
11: Tak.
1: Czy już jakieś masz plany następne?
11: No nie, na razie skupiam się na maturze, bo jestem w klasie maturalnej, więc to.
1: A jak się czujesz po prostu teraz?
11: Dobrze, nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa i cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
1: A o spełnianiu marzeń mówiła Zofia Burkiewicz z Iławy, która jako pierwsza niepełnoletnia kobieta przepłynęła jeziorak. Zajęło jej to 10 godzin i 2 minuty.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Danuta Warszczuk, która z zaproszeniem dzisiaj do nas przyszła.
14: Bardzo mi miło ogłosić Państwu taką rzecz. Otóż burmistrz miasta Iławy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów, Dzieci Wojny i Osób Represjonowanych w Iławie zapraszają mieszkańców Iławy, powiatu i gminy na koncert, w ramach którego wystąpią Danuta Show w składzie Danuta Warszczuk i zaproszeni goście, Ewa i Jerzy Country Włodarek, to są pionerzy naszej muzyki country w Polsce, prowadzenie Krzysztof Kietczer. Proszę Państwa, koncert odbędzie się w Kinoteatrze Pasja 21 września o godzinie 18.30. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.
1: Co się będzie działo? Co Pani jako Danuta Show przygotowuje?
14: To znaczy się będą piosenki, proszę Państwa, z lat 60., 70. oraz utwory nowoczesne dla publiczności mieszanej. Także zapraszamy serdecznie wszystkich.
1: To proszę może też zachęcić, opowiadając właśnie o tej głównej gwieździe, czyli no, o sobie.
14: To znaczy się, ja bym chciała powiedzieć tutaj, koncert, w ramach którego wystąpią Danuta Show w składzie Danuta Warszczuk. Jest to zdobywczyni wielu prestiżowych nagród na konkursach w kraju, tylko w kraju na razie, oraz na festiwalach, oraz zaproszeni goście. Proszę Państwa, swój talent odkryłam nie tylko ja, ale moje środowisko w wieku 70+. Jest to bardzo późno. Jestem seniorką od już 14-15 lat. W związku z powyższym rozwijajmy swoje pasje, bo warto. Ja zdobywając nagrody nie myślałam, że potrafię zachować się tak na scenie i zaśpiewać dla publiczności, która odbierze mnie w bardzo pozytywny sposób. I to jest dla mnie wielki prestiż. Nie tylko dla mnie osobiście, ale także dla miasta Iława, dla naszych mieszkańców. Pani chce też udowodnić, że mimo wieku, a może właśnie dzięki temu, że jest Pani w pewnym wieku, gdzie już nic nie trzeba, że można podjąć decyzję, będę śpiewać, będę tańczyć na scenie.
15: Tak, tak, proszę Pani. Pierwszy mój występ był w 2025 roku w lutym, właśnie tutaj na scenie w Iławie. Byłam przyjęta bardzo serdecznie, z wielkimi oklaskami, bisowaniem. Było cudownie i tak sobie pomyślałam, czy ja nie mam coś w sobie takiego, żeby móc zaśpiewać mimo wieku? Postanowiłam śpiewać, jeździć na konkursy, na festiwale. Ostatnio byłam na festiwalu w Poraju. To jest festiwal imieniem Janusza Gniatkowskiego, gdzie zdobyłam prestiżowe miejsce oraz dostałam nagrodę za poruszanie się na scenie. A szczególnie tą nagrodę walczyła pani Joanna Rawik, która w tej chwili nie żyje. Zmarła 15 sierpnia bieżącego roku. Skład naszej komisji był między innymi pan Sztompkę, który właśnie tutaj prowadzi naszą festiwal Złota Tarka oraz dyrektor festiwalu w Opolu. Także proszę państwa, bardzo...
14: Prestiżowo.
15: Prestiżowo, tak.
14: Namawia pani też, rozumiem, inne seniorki, innych seniorów, żeby też wychodzili z domu.
15: Proszę państwa, tak, namawiam wszystkich po kolei, bez względu na wiek, a szczególnie seniorów, bo mamy tak wspaniałych seniorów na terenie miasta Iławy, zdolnych pod każdym względem, na każdym poziomie. Nie tylko śpiewają, nie tylko tańczą, są manualnie bardzo zdolni. No cóż mogę jeszcze powiedzieć, no proszę państwa, no wszystko można, tylko trzeba chcieć. Jak się chce, to wszystko się realizuje natychmiast. Jeszcze chciałabym wspomnieć o naszych pionierach muzyki country w Polsce. Pani Ewa i Jerzy Włodarek, wspaniali ludzie. Uważam, że swoimi utworami country rozbawią publiczność. Przeżyjemy wspaniałe chwile. W dniu 21 września, jest to poniedziałek, o godzinie 18:30. Proszę państwa, no cóż, brak mi już słów.
14: Ja jeszcze zapytam, jak długo pani repertuar przygotowywała? Czy to tak, że to są te piosenki, z którymi pani jeździ i występuje, czy coś specjalnego?
15: W związku z tym, że jestem początkującą, można w cudzysłowie nazwać piosenkarką, już nie debiutantką, lecz piosenkarką utworów dla seniorów. Przygotowuję się bardzo, bardzo, proszę pani, należycie. Ćwiczę, powtarzam, kładę się do łóżka z treścią danej piosenki, żeby ją zapamiętać, tak jak kiedyś na studiach, państwo pamiętacie, że książka pod poduszkę i już, i na rano się wszystko umiało na egzamin, ale tak nie jest, bo w pewnym wieku niestety te komórki inaczej pracują. Przykładam się do tego bardzo, na podkładach oczywiście, bo nie mam swojego zespołu, ale staram się, żeby należycie wypaść, bo to jest jednak scena i ludzie wszyscy patrzą, obserwują, słuchają. Także no, na tą chwilę no, robię wszystko, żeby było cudownie, jednym słowem.
14: A czy jest pani w stanie powiedzieć, że któraś z piosenek, które pani wykonuje, że jest taką najukochańszą, ulubioną?
15: Tak, proszę pani, trafiła pani w sedno, ponieważ uwielbiałam piosenki i uwielbiam jako stary rocznik Ireny Kwiatkowskiej. Jedną z najpiękniejszych jej piosenek są Nogi roztańczone z filmu Panie Szpicbródka. I ja się bardzo czuję w tej piosence, bo jednocześnie śpiewając tańczę. I ona mnie pochłania. I to jest jedna z najpiękniejszych moich piosenek, którą śpiewam na wszystkich koncertach, dodatkowo oczywiście. Niestety teraz na koncercie w poniedziałek nie, ale na 12 października zapraszam państwa, też będziemy występować. Dzień Seniora odbędzie się w Iławie, jeszcze nie znamy godziny, ale na pewno tą piosenkę Nogi roztańczone państwu zaprezentuję.
14: Trzymam za słowo i gratuluję i dobrej pamięci, żeby zapamiętać tekst i melodię i tej odwagi również.
15: Odwaga jest, pamięć nie narzekam, mimo wieku, także biorąc to wszystko w całość, ja uważam, że będzie cudownie.
1: Bardzo dziękuję. Danuta Dwarszczuk była moim gościem.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
16: Dawid Jakubowski z jednej strony mikrofonu, a z drugiej strony...
17: Kowalewski Michał, witam serdecznie.
16: Dzisiaj będzie bardzo koncertowo u nas, to znaczy nie będzie może muzyki, ale o koncertach licznych będziemy mówić, no bo to temat Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Iławy. I to tej chyba z największym stażem.
17: Tak, z największym.
16: No to jak to się zaczęło i kiedy pan przejął pałeczkę dosłownie?
17: Pałeczkę przyjąłem w 2018 roku, a z orkiestrą związany jestem od 2014 roku, także kupa czasu.
16: Trudno było wdrożyć się w to wszystko?
17: Początkowo tak, ale później to już sama przyjemność z taką zdolną młodzieżą. To...
16: W międzyczasie powstało jeszcze kilka orkiestr dętych w Iławie i okolicach. Nie było problemu z tym, żeby rywalizować o instrumentalistów, o osoby, które grają?
17: Myślę, że młodzież, jaką funkcjonujemy jako Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Także chcą do nas przychodzić i tutaj też taki apel mamy, że może by jeszcze troszeczkę więcej osób chciało się do nas zgłosić, bo nie ukrywam, troszeczkę od nas odeszło i mamy taki deficyt w muzykach i byśmy chcieli zaprosić każdego, kto gra i chciałby grać na instrumencie.
16: No właśnie, nazywacie się Młodzieżowa, ale faktycznie są takie sztywne ramy wiekowe, że poniżej i powyżej to już nie przyjmujecie?
17: To znaczy staramy się trzymać Młodzieżowej, ale oczywiście nie odmówimy... Współpracują z nami absolwenci orkiestry, także myślę, że ta współpraca jest owocna i to też daje takiego kopa młodzieży, która dopiero raczkuje w orkiestrze i widzi, jak absolwenci są zdolni, zaangażowani, także przekazują z pokolenia na pokolenie
16: swoje umiejętności.
17: Tak.
16: Wy macie pełną nazwę, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Zespole Szkół imienia Bohaterów września 1939 roku w Iławie, ale rozumiem, że to nie jest tak, że uczniowie tylko tej szkoły tu grają.
17: Nie. Są i uczniowie spoza Iławy, ze szkoły, z innych szkół, także tutaj nie ma problemu. Jakby ktoś chciał, to zachęcam do kontaktu.
16: Jak liczna jest ta orkiestra? Jakie instrumenty u was występują? Można usłyszeć?
17: Flety, klarnety, saksofony, trąbki, puzony, tuby i perkusja.
16: To jest tak, bo ja przyznam się, nigdy do żadnej orkiestry nie należałem. To trzeba mieć swój instrument. Czy macie jakieś na stanie, jakby ktoś chciał dopiero, no może się przyuczyć?
17: Posiadamy instrument. Właśnie z biegiem lat, przez jakieś 4 lata udało nam się wyposażyć w nowe instrumenty orkiestrę, także nie ma problemu, jeżeli ktoś nie ma instrumentu, od nas dostanie i jest możliwość grania.
16: Jak często trenujecie i czy to dużo pracy trzeba włożyć, żeby jakiś program ostatecznie wypracować?
17: Czy dużo pracy? To tak jak w sporcie, niestety trzeba poświęcić trochę czasu, przede wszystkim systematyczność, tak? Kontakt z instrumentem, no powiedzmy codzienny, małymi krokami i zwiększać ten limit treningów.
16: A jak często odbywają się próby?
17: Próby odbywają się 2 razy w tygodniu, są to poniedziałki i środy. Poza tym są zajęcia jakby indywidualne z panami od danej sekcji, czyli od trąbek, puzonów, tub jest pan, od perkusji, od saksofonów, klarnetów i mamy jeszcze panią od fletów.
16: A gdzie trenujecie?
17: Próby mamy w naszej szkole, tak zwanej budowlance, jak to kiedyś mówiono, czyli w Zespole Szkół Bohaterów Września.
16: Można przyjść, posłuchać, nawet jeśli ktoś nie zadeklaruje od razu, że będzie grał?
17: Zapraszamy na próby i zapraszamy na koncerty. Mamy standardowe koncerty, koncert noworoczny, odbywający się w styczniu, koncert na Dzień Kobiet, to takie nasze już coroczne koncerty. Oczywiście też mamy wyjazdy na różnego rodzaju drżynki, przemarsze. W Złotej Tarce też braliśmy nieraz udział w przemarszach, też mieliśmy przyjemność być supportem do głównego koncertu Złotej Tarki parę lat temu.
16: Trochę tego jest.
17: Troszkę jest.
16: Niektóre zespoły, niektóre formacje, chóry startują czasem w jakichś konkursach, czy jeśli chodzi o orkiestry dęte, to też bywają takie, nie wiem, na etapach wojewódzkich, ogólnopolskich?
17: Są przesłania, są konkursy, są pokazy orkiestr. Planowaliśmy wyjechać na 3 pokazy, ale niestety przeszkodziła nam pandemia i później jakoś to troszeczkę tak się rozwiało, już ten zapał był troszeczkę umieszczony. młodzieży mniejszy, ale będziemy starali się gdzieś pokazać, także jak nazbieramy mocną ekipę do grania, to wtedy zgarniemy wszystko.
16: A najbliższy koncert jaki w planach, czy jeszcze nie wiadomo?
17: Koncert noworoczny, najbliższy taki coroczny, a co przed, to jeszcze nie wiemy. Może jakiś koncert kolęd gdzieś w którymś kościele, zobaczymy jeszcze.
16: No to teraz powiedzmy jeszcze, gdzie, do kogo się zgłaszać? Bezpośrednio na próbę, czy jeszcze jakoś pośrednio można was szukać?
17: Można zgłaszać się bezpośrednio do mnie telefonicznie, mailowo, bądź wejść na naszą stronę facebookową Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Iławie. Tam wyświetlamy też plakaty o naborze. Naboru nie ma jako takiego, że stricto w któryś dzień, tylko nabór odbywa się przez cały rok. Jeżeli ktoś ma ochotę we wrześniu przyjść, w grudniu, to serdecznie zapraszamy.
16: Duża jest rotacja związana z odpadaniem naturalnym, na przykład ktoś wyjeżdża na studia?
17: Tak, tak jest. Niektórzy wyjeżdżają na studia, niektórzy zmieniają szkoły, niektórzy po szkole muzycznej do nas przychodzą, z nami grają, później jednak się decydują gdzieś dalej w świat iść, bo ta muzyka gdzieś w nich siedzi i staramy się jeszcze w nich jakby to ziarenko podlewać muzycznie i niektórzy uciekają od nas.
16: I wtedy się przydaje ta młodzież, to znaczy osoby młode duchem.
17: Tak.
16: A niekoniecznie jeszcze młodzież.
17: Nowy narybek, tak.
16: Chciałem jeszcze spytać o mażoretki, bo to jakby nieodłączna część orkiestry, czy tutaj też robicie casting?
17: Niestety nie posiadamy w tym czasie, no na samym początku, jak w 2018, to jeszcze reaktywowaliśmy mażoretki, ale jakoś to gdzieś tam się powoli rozwiało. Mamy nadzieję, że gdzieś to tam, jak nam orkiestra się rozrośnie, to gdzieś będziemy się starać, żeby na tych konkursach razem z mażoretkami może powystępować.
16: Nowe pokolenie podobno trenuje się przy Iławskim Centrum Kultury. Kto wie, może tutaj będzie aż tyle dziewczyn, że wszystkie zapewnią obstawę dla wszystkich orkiestr w Iławie.
17: Miejmy nadzieję.
16: Dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
16: A gościem Eski Iława był dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Iławskiej Budowlance Michał Kowalewski.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Małgorzata Jędrzejewska, iławska pisarka między innymi, bo też wokalistka, występująca czasami też w telewizji. Ale dzisiaj nie o telewizji, dzisiaj o sprawach papierowych, czyli o najnowszą książkę. Zapytam panią Małgosiu, jest już na świecie?
18: Dzień dobry, witam wszystkich. Książka faktycznie jest już na świecie, mało tego, już przeszła proces redakcyjny oraz korektę i aktualnie wylądowała w firmie, która zajmuje się składem. Także no, jest na dobrej drodze. Już okładka jest tak samo zamówiona, jest w toku projektowanie, więc no, wszystko idzie tak jak trzeba.
1: Czy możemy podać już tytuł?
18: Myślę, że tak, ponieważ ja już o tym tytule wspominałam. Mało tego, na Facebooku będzie można w ciągu najbliższych dni znaleźć informacje też na temat mojej książki. Tytuł brzmi dość, myślę, intrygująco. Opowiadanie niekoniecznie świąteczne. Literacki kalendarz adwentowy dla dorosłych.
1: Dla dorosłych. Intrygująco.
18: Tak, rzeczywiście w tym wypadku postawiłam na czytelników całkowicie dorosłych, no i właśnie do nich kieruję. Jest skierowana ta książka.
1: A dlaczego? Co tam takiego będzie? Jaka to zawartość dla dorosłych? To co, to kryminały jakieś będą?
18: Chciałam powiedzieć, że zawsze bardzo chciałam napisać książkę świąteczną. Taką bożonarodzeniową, ciepłą, słodką, taką polukrowaną, ale nie potrafię. U mnie zawsze musi się coś dziać takiego niekoniecznie fajnego. No i pozbierałam opowiadania, które pisałam przez kilkanaście ostatnich lat. 24 opowiadania, ale nie są słodkie, choć może niektóre trochę. Różne gatunki. Jest i klasyczny kryminał, jest obyczajówka, jest też taki czarny kryminał, jest... No różne gatunki, nie będę mówić o wszystkich, ponieważ to jest, niech chociaż trochę tajemnicy będzie. Oczywiście jest komedia, ponieważ bez komedii to mnie nie ma. No, czyli taka różna gatunkowość, dlatego no niekoniecznie świąteczne opowiadanie, ale na każdy dzień adwentu, więc książka myślę spełni swoje zadanie, takie żeby wesprzeć na duchu każdego, kto się przygotowuje do świąt, a niekoniecznie chce w tych przygotowaniach szalonych i wariackich uczestniczyć.
19: I niekoniecznie chce jeść codziennie słodycze z kalendarza takiego tradycyjnego, adwentowego.
18: No nie, tu nie będzie słodyczy takich codziennych. Obawiam się, że bardziej przydadzą się przy niektórych opowiadaniach chusteczki. Dobrze jest, będzie przygotować sobie gorącą grudniową herbatę na przykład do skorzystania przy czytaniu. Także no, klimat na pewno bożonarodzeniowy będzie, ale niekoniecznie słodki.
19: Czyli to jest takie założenie, że codziennie mogę przeczytać jedno opowiadanie i wystarczy do świąt. Oczywiście od 1 grudnia.
18: Tak, oczywiście. Książka, to już od razu mówię, będzie od 16 listopada. 16 listopada jest premiera, ale będę proponować czytanie od 1 grudnia właśnie na każdy dzień jedno opowiadanie, najlepiej w godzinach wieczornych, choć niekoniecznie, bo jeśli idziemy do sklepu, stoimy w kolejce na przykład gdzieś tam do kasy, nie widzę problemu, żeby wyciągnąć książkę i też ją sobie poczytać. Ta kolejka od razu minie w takim lepszym nastroju, no bo albo się pośmiejemy, albo popłaczemy, w zależności od tego, jakie będzie opowiadanie na kolejny dzień.
19: Czy kolejność będzie istotna czytania?
18: Nie, kolejność nie. Może końcówka.
19: Okej, tajemniczo to brzmi. Mnie jeszcze zastanawia, jak to się działo przy wybieraniu tych opowiadań. To musiało być ciekawe, jak bardzo zmieniał się styl pisarski na przykład przez te lata.
18: Zmieniał się styl, dlatego opowiadania zostały troszeczkę dopasowane do mojego dzisiejszego patrzenia na świat, dzisiejszego nastroju. No, redakcja była z mojej strony najpierw spora, a później ze strony pani redaktor. Ale też jest kilka opowiadań współczesnych z przeciągu ostatnich 2-3 lat. Także no są różne. Są opowiadania, które pisałam mając lat 40 parę i teraz takie jako ponad 60-letnia kobieta, więc są naprawdę różne i różne ważne rzeczy. Różne rzeczy były ważne dla mnie w zależności od wieku i to autentycznie widać po opowiadaniach.
19: Czyli tutaj rzeczywiście czytając będzie można jeszcze trochę wejrzeć w głąb Małgosi Jędrzejewskiej, zobaczyć, co było ważne kiedyś, co jest ważne teraz. Czy tam będzie informacja o roku pierwotnego napisania, pierwotnego powstania danego opowiadania, czy nie będzie takiej informacji?
18: Będzie taka informacja. Stwierdziłam, że dlaczego nie. Także pod każdym opowiadaniem jest rok, w którym zostało napisane, więc no, będzie można zobaczyć, porównać mnie ze mną tam sprzed lat.
19: Znamy już datę premiery, 16 listopada. Czy w związku z tym ta premiera będzie jakoś hucznie obchodzona?
18: Jeszcze nie wiem, czy bardzo hucznie, czy hucznie, czy mało hucznie, ale na pewno już zarezerwowałam sobie dzień w bibliotece naszej Igławskiej, więc myślę, że już teraz mogę zaprosić do Biblioteki Igława na spotkanie autorskie ze mną 16 listopada, właśnie w dzień premiery. O, chyba o 17, ale to jeszcze mamy 2 miesiące, więc informacje będą podawane jeszcze, gdy będzie bliżej.
19: Ja teraz zadam pytanie, to które często pada, kiedy jest pani gdzieś na mieście. Czy będzie pani dzisiaj też śpiewać? I ciekawe, czy takie pytanie padnie podczas spotkania autorskiego. Czy będzie pani śpiewać na spotkaniu autorskim?
18: Tego jeszcze nie wiem. Pewno wiem, że jestem w trakcie przygotowywania 2 recitali. Jeden mój, a drugi w towarzystwie. Na razie nie będę zdradzać, w jakim towarzystwie. Ale wszystko możliwe, że podczas mojego spotkania pojawi się jakaś zajawka jednego lub drugiego recitalu. Nie obiecuję na 100%, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Życie jest nieprzewidywalne, nie wiadomo, przed jakimi nas postawi niespodziankami, ale wszystko jest możliwe.
19: Czyli intensywna jesień.
18: Bardzo intensywna, kalendarz zapełniony, także momentami zapominam, że to jak ja się nazywam i że to ja jestem pisarką, na przykład, że powinnam więcej pisać, a mniej gdzieś tam się udzielać.
19: To ja przypomnę, Małgorzata Jędrzejewska, pisarka między innymi z Iławy, już od ilu? Od 3 lat?
18: W Iławie tak, 31 sierpnia minęły 3 lata, jak jestem tutaj, tutejszanką. O.
19: Tutejszanką, nowe słowo. I zachwyt cały czas jest, czy już trochę tak pani osiadła, że już ta Iława jednak nie jest taka piękna, jak się wydawało?
18: Iława jest nadal piękna, a nawet bym powiedziała piękniejsza, ponieważ już jest bardziej moja, bardziej oswojona, tym bardziej jest piękna, po prostu.
19: Dziękuję bardzo, Małgorzata Jędrzejewska. Zapraszamy na spotkanie autorskie 16 listopada w Bibliotece Iława. Może będzie śpiewanie. Może. Zapraszam serdecznie.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
16: W ostatni weekend sierpnia 26-latek z Iławy zabrał dzieci z placu zabaw do swojego mieszkania. Tam je uśpił i groził pozbawieniem życia. Bartosz F. usłyszał 5 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. O tym, co zaszło w mieszkaniu aresztowanego w ostatni weekend sierpnia, mówi Ewa Ziębka z prokuratury okręgowej w Elblągu.
20: Mężczyźnie temu przedstawiono zarzut dokonania kilku przestępstw. Ta sprawa jest jeszcze na wstępnym etapie, w związku z tym o żadnych jednoznacznych ustaleniach jeszcze nie możemy mówić. Te przestępstwa dotyczą zarówno przestępstw ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak też i przestępstw pozbawienia wolności. Zarzuty, które dotyczą pozbawienia wolności, to zarzuty dotyczące działania na szkodę dwóch osób małoletnich i te zarzuty dotyczą zwabienia dzieci do mieszkania sprawcy, tam zabranie im telefonów komórkowych, przełączenie ich pracy na tryb samolotowy, przyłożenie też do twarzy materiału nasączonego substancją, która spowodowała u nich senność, a następnie prezentowanie im noża i kierowanie gruźb, pozbawienia życia ich rodziców w celu wywarcia wpływu, by nie informowali organów ścigania o zaistniałej sytuacji. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i ten areszt w tej chwili sąd określił na 27 listopada bieżącego roku. Te przestępstwa zagrożone są karą, najsurowsze z nich karą do 8 lat pozbawienia wolności.
16: Wśród zarzutów dla aresztowanego nie ma działań o charakterze seksualnym, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, a śledczy w czasie tymczasowego aresztu będą jeszcze sprawdzać, czy dziewczynka i chłopiec byli jedynymi ofiarami sprawcy.
3: Radio SK. Radio SK.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.